0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Senat przyjął ustawę metropolitalną. To jeden z najważniejszych historycznych momentów dla województwa pomorskiego. Za nami 60. posiedzenie Senatu 11. kadencji, podczas którego poddano pod głosowanie projekt ustawy o Związku Metropolitalnym na Pomorzu. Za przyjęciem odpowiedziało 60 parlamentarzystów, przeciw było 29 senatorów. Jak mówi sprawozdawca ustawy senator Ryszard Świlski, wiatr zmian zawsze wiał od wybrzeża. Ustawa dotyka różnych segmentów życia publicznego. Jest to dokument przygotowany przez samorządowców i ludzi związanych z Pomorzem. Na tę ustawę czeka ponad 1,5 miliona mieszkańców. Projekt zakłada powstanie Związku Metropolitalnego obejmującego Gdańsk, Gdynię, Sopot oraz dziesiątki okolicznych samorządów. Łącznie nowy model współpracy obejmowałby 61 pomorskich gmin i powiatów. Powstanie metropolii zapewniłoby coroczne wsparcie finansowe szacowane na około 500 milionów złotych. Końcówka roku szkolnego to okres licznych wycieczek, wyjazdów integracyjnych oraz zielonych szkół. To właśnie w tym czasie wejherowska policja prowadzi wzmożone kontrole autokarów przewożących uczestników wyjazdów. Wejherowscy funkcjonariusze w środę z samego rana przeprowadzili 2 kontrole autokarów. Oba pojazdy zostały sprawdzone w wyznaczonym punkcie kontrolnym znajdującym się pomiędzy Wejherowem a Bolszewem na drodze równoległej do drogi wojewódzkiej przed stacją paliw. Jest to miejsce przeznaczone do realizacji właśnie tego typu kontroli, gdzie kierowane są autokary zgłaszane do sprawdzenia przed wyjazdem. Podczas kontroli policjanci weryfikują m.in. stan techniczny pojazdu, wymagane wyposażenie, dokumentację, uprawnienia kierowcy oraz jego stan trzeźwości. W obu przypadkach nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Stan techniczny autokarów nie budził zastrzeżeń, dzięki czemu dzieci mogły bezpiecznie wyruszyć na zaplanowane wycieczki. Policjanci oprócz codziennych działań ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa na drogach, w tym kontroli prędkości oraz trzeźwości kierujących, realizują również liczne sprawdzenia pojazdów przewożących dzieci i młodzież. Szczególnie duża liczba takich kontroli przypada na okres poprzedzający wakacje, podczas samych wakacji oraz przed rozpoczęciem ferii zimowych. Wejherowski garnizon wojskowy otworzył swoje bramy dla odwiedzających. Batalion dowodzenia marynarki wojennej oraz 18 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Wejherowie zorganizowały Dzień Otwartych Koszar. Wejherowski garnizon wojskowy na co dzień jest miejscem niedostępnym dla postronnych. Teraz jednak od reguły ponownie nastąpił wyjątek.
2: Po naszej słynnej pandemii otworzyliśmy mury naszej jednostki. Już tak, kolejny raz. W ubiegłym roku również się cieszyło to wielkim zainteresowaniem. W tym roku nastawiliśmy się na taki tak zwany Dzień Dziecka, spóźniony Dzień Dziecka. Także dedykowane jest to przede wszystkim dla tych mniejszych, malutkich, ale również i starszych.
1: Mówi rzecznik prasowy Batalionu Dowodzenia Marynarki Wojennej Starszy Chorąży Sztabowy Marcin Gren, którzy mieli okazję po prostu zobaczyć, jak wygląda życie żołnierza i jego praca, a także czym tak naprawdę zajmują się różnego rodzaju służby.
2: Zaprosiliśmy do współpracy oczywiście pobliskie jednostki, nasze zaprzyjaźnione jednostki i 33 Dywizjon, i saperzy z Rozewia, i Straż Pożarną Powiatową, i Policję, i Areszt Śledczy, także nawet Straż

0: Miejska nasza z Wejherowa tutaj reprezentuje się godnie i duże zainteresowanie wśród naszych dzieciaków wzbudza.
1: Dodaje Gren. Nie zabrakło więc różnego rodzaju pokazów wojskowej grochówki czy innych smacznych rzeczy, a przede wszystkim tego, co cieszyło się największym zainteresowaniem, czyli specjalistycznego sprzętu. Dzień otwartych koszar był okazją do zabawy przy wielu atrakcjach, ale także okazją do promocji zawodu żołnierza oraz rodzajów służby, do której droga stoi dla wielu otworem. Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Pucku znaleźli narkotyki podczas jednej z imprez odbywających się na terenie powiatu. Zatrzymany został 40-letni mieszkaniec Gdańska. Do interwencji doszło w chałupach. Funkcjonariusze podczas wykonywanych czynności znaleźli przy 40-latku narkotyki. Zabezpieczono ponad 7 gramów marihuany, 41 setnych grama kokainy oraz 15 tabletek MDMA o łącznej wadze 6,5 grama. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Po zgromadzeniu materiału dowodowego usłyszał zarzut posiadania środków odurzających oraz substancji psychotropowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za posiadanie narkotyków grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. O dalszym losie 40-letniego mieszkańca Gdańska zadecyduje sąd. W starostwie powiatowym w Wejherowie polskie elektrownie jądrowe podpisały porozumienie z kluczowymi organizacjami przedsiębiorców z województwa pomorskiego. Celem jest zwiększenie udziału lokalnych firm w budowie elektrowni jądrowej na Pomorzu. Strony porozumienia podkreślają, że jednym z jej kluczowych celów jest możliwie szerokie wykorzystanie potencjału gospodarczego Pomorza, w tym zaangażowanie lokalnych przedsiębiorstw i zasobów kadrowych. Jak mówi wiceprezes Zarządu Polskich Elektrowni Jądrowych Michał Olszewski, jednym z naszych priorytetów w projekcie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce jest, aby jak największa część wartości inwestycji pozostała w Polsce, a w szczególności na Pomorzu. Dlatego konsekwentnie budujemy partnerstwa z lokalnym biznesem i samorządami, aby stworzyć warunki do szerokiego udziału pomorskich firm w łańcuchu dostaw. Porozumienie zostało zawarte z licznymi organizacjami reprezentującymi środowisko biznesowe regionu, w tym Regionalną Izbą Przedsiębiorców Norda, Pracodawcami Pomorza, Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza, Forum Pracodawców Północy czy Izbami Rzemieślniczymi. Porozumienie podpisane przed organizacją trzecich już warsztatów z przedsiębiorcami na Pomorzu w ramach prowadzonego przez PEJ wstępnego dialogu z rynkiem. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa podpisała porozumienie z Powiatowym Zespołem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie. To dotyczy współpracy jednostek. Porozumienie podpisane zostało w środę 10 czerwca w siedzibie Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie. Jego głównym celem jest rozwijanie wspólnych inicjatyw naukowych i edukacyjnych w obszarze nauk pedagogicznych.
2: Pani dyrektor Sylwia Romanowska zgodziła się na taką szeroko pojętą współpracę z naszą uczelnią, nie tylko do kierunku studiów pedagogika, ale również do wszystkich naszych studentów i przyjmowania naszych studentów na praktyki studenckie, jak również szeroko pojętą współpracę w ramach projektu, który uzyskaliśmy, projektu z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na kierunek pedagogika.
1: Tłumaczy prorektor do spraw studiów Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie dr Beata Dudzińska. Partnerstwo pomiędzy uczelnią a poradniami ma przyczynić się do lepszego połączenia wiedzy akademickiej z praktyką.
3: Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Wejherowie, ale cały zespół poradni, jak wiadomo, jest poradnią zespołem powiatowym, więc dla nas bardzo ważne jest wsparcie całej młodzieży, dzieci, które są z naszego powiatu, a tym samym także dbamy o to, żeby to kształcenie było na najwyższym poziomie, ale także adekwatne do ich takich potrzeb i możliwości. I mamy takie poczucie, że współpraca z KPSW pozwoli właśnie na to, żeby studenci pedagogiki mogli nabywać odpowiednie kompetencje i umiejętności poprzez chociażby praktyki czy wizyty studyjne, o których była już tutaj mowa.
1: Mówi dyrektor Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie Sylwia Romanowska. Przedstawiciele obu stron podkreślają, że współpraca ma przynieść korzyści nie tylko studentom i pracownikom placówek, ale również dzieciom i młodzieży korzystającym z pomocy specjalistów.
4: Wydarzyło się na Nordzie. Śniadanie z Norda FM.

0: Dzień dobry, witajcie w piątek, Arkadiusz Mińczewski, a piątek dobry jest na początek. Na początek, a właściwie na koniec tygodnia i na początek weekendu, który już za chwilę będzie nam towarzyszył. Na początek dnia pozdrawiam wszystkich stylistów paznokci i stylistki paznokci i pozdrawiam również wszystkich wegan, bo dzisiaj Międzynarodowy Dzień Falafela, czyli już wiecie, co zjeść na śniadanie, obiad albo i kolację, bo podobno weganie jedzą falafela i na śniadanie, i na obiad, i na kolację. I do tego tematu jeszcze dzisiaj będę powracał, ale na razie powiem wam, co mamy. Dziś w kalendarzu 12 dzień czerwca, to 163 dzień roku, do końca którego zostały nam 202 dni. 4.10 wschód słońca, 21.21 zachód słońca. Dzień jeszcze krótszy od najdłuższego o 5 minut, a do końca astronomicznej wiosny pozostało nam 8 dni. Do wakacji dni 13, czyli za chwilę wakacje, a jeżeli chodzi o naszą myśl na dziś, to jest taka. Jedynym sposobem pozbycia się pokusy jest uleganie jej, tak powiedział Oscar Wilde. I niektórzy powiedzą, o co chodzi w tej myśli. Proszę bardzo, po 5 dniach ciężkiej pracy i obowiązków warto pozwolić sobie na odrobinę luzu, dobrej, drobne przyjemności i odpoczynek bez wyrzutów sumienia. Czyli to są te pokusy, które mamy w ciągu tygodnia, a już za chwilę będziecie mogli robić to, na co macie ochotę. Mam przynajmniej taką nadzieję. Pozdrawiam wszystkich fanów piłki nożnej. Temat też będzie dzisiaj grany o poranku, no bo wiadomo, że Mistrzostwa Świata już się zaczęły.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Norda FM.
1: W Wierzchucinie oddano do użytku nowy most, o nim już za chwilę powiemy Wam, także o szeroko zakrojonej policyjnej akcji oraz usłyszycie o tym, co dzieje się z ringiem miejskim w Słupsku. Na informacje z regionu na antenie Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Oficjalnie oddano do użytku nowy most nad Bychawską Strugą w miejscowości Wierzchucino w gminie Krokowa.
2: Jestem zadowolony bardzo z tej inwestycji, a to dlatego, że tutaj był taki stary, drewniany most. Jak jeszcze pracowałem w gminie Krokowa, to co chwilę nam jakaś deska wylatywała. Jak podszedłem do starostwa, to cały czas myślałem o tym, żeby go wyremontować. Zrobiliśmy dokumentację i w ubiegłym roku pojawiła się możliwość zdobycia środków. Złożyliśmy wniosek, dostaliśmy dofinansowanie. Rygor był taki, że trzeba było całą inwestycję zakończyć praktycznie do końca ubiegłego roku. Stąd był, jak to młodzież mówi, ogień.
1: Tłumaczy Jarosław Białk, starosta Pucki. Inwestycja kosztowała ponad 5 400 000 zł i już od kilku miesięcy służy kierowcom oraz mieszkańcom, poprawiając bezpieczeństwo i komfort przejazdu w tym rejonie.
3: Mówimy nie tylko o przebudowie samego mostu, ale tak naprawdę przebudowie całej drogi powiatowej od jednego skrzyżowania aż do drugiego skrzyżowania koło biblioteki. Cały ten fragment został przebudowany. Oprócz tego, że mamy most, to mamy zbudowane chodniki, mamy oświetlenie, mamy nowe oznakowanie drogowe, mamy przebudowane sieci infrastruktury podziemnej, mamy odwodnienie zrobione. Także w tym rejonie jest cała kompleksowa infrastruktura drogowa już wykonana.
1: Mówi Marcin Majek, dyrektor dróg powiatowych w Pucku. Jak podkreślają samorządowcy, nowy most to ważna inwestycja infrastrukturalna dla regionu, która usprawnia lokalną komunikację i stanowi istotne wzmocnienie sieci drogowej powiatu puckiego. W powiecie lęborskim policjanci zatrzymali 6 osób poszukiwanych do odbycia kar pozbawienia wolności. Do ujęć doszło w ramach ogólnopolskiej akcji poszukiwawczej prowadzonej przez funkcjonariuszy w dniach 8 i 9 czerwca, której celem było namierzenie i zatrzymanie osób unikających wykonania wyroków sądowych. Wśród zatrzymanych znalazł się m.in. 38-letni mieszkaniec Lęborka skazany na 3,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym lub ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu. Policjanci ujęli również 31-latka zatrzymanego w Łebie, który miał do odbycia karę 45 dni pozbawienia wolności za naruszenie miru domowego, a także 49-letniego obywatela Ukrainy poszukiwanego za jazdę w stanie nietrzeźwości. Akcja była częścią szeroko zakrojonych działań prowadzonych na terenie całego kraju, koordynowanych przez Komendę Główną Policji i realizowanych przy udziale tysięcy funkcjonariuszy. W powiecie lęborskim policjanci ustalili miejsce pobytu i zatrzymali łącznie 6 osób, w tym także poszukiwanych za fałszywe zeznania i paserstwo. Wszyscy zatrzymani zostali już przewiezieni do aresztów śledczych i zakładów karnych, gdzie odbędą zasądzone kary. Najwcześniej pod koniec czerwca otwarty dla ruchu ma zostać odcinek ringu miejskiego w Słupsku, dzięki czemu kierowcy zyskają lepszy dojazd do szpitala wojewódzkiego i osiedli położonych w południowej części miasta. O szczegółach mówi zastępca dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej Adam Franczak.
4: W taki sposób organizujemy te prace, żeby w okresie przełom czerwca-lipca być może będzie udostępniony dla ruchu odcinek od ulicy Westerplatte do ulicy Arciszewskiego. Ma to związek również też z przebudową samej ulicy Gdyńskiej w celu usprawnienia wyjazdu w kierunku centrum miasta przez mieszkańców, którzy na pewno będą mieli kolejne utrudnienia wynikające z przebudowy samej ulicy Gdyńskiej.
1: Budowa ringu miejskiego kosztuje ponad 61 milionów złotych. Na razie nie wiadomo, kiedy gotowy będzie kolejny odcinek od Arciszewskiego do ronda harcmistrza Stanisława Klejdo wraz z budową mostu nad rzeką Słupią.

Dzisiaj wschód słońca mieliśmy o 4:11, no i tyle z tego słońca, bo zachmurzenie będzie utrzymywało się cały czas dość intensywne, także raczej to słońce za chmurami się będzie chować, no i nie będzie nam zbyt przygrzewać, choć temperatura będzie nieznacznie wyższa niż było to wczoraj. Dziś 16-17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiejówce, 17 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, Luzinie, 18 w Wejherowie, Redzie, Rumi, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach cały czas utrzymują się nam umiarkowane wartości.

0: 12 dzień czerwca. Jaka jest jego historia? O tym już teraz. W roku 1979 Henryk Jaskuła wypłynął z portu w Gdyni w samotny rejs dookoła świata bez zawijania do portu. W roku 1986 Polska ponownie została członkiem Międzynarodowego Funduszu Walutowego. A w roku 2012 Polska zremisowała z Rosją 1-1 w rozegranym na Stadionie Narodowym w Warszawie swoim drugim meczu grupowym w ramach turnieju Euro 2012. Nie wiem, czy wiecie, ale Rosjanie wyprzedzili nas w najnowszym rankingu FIFA i do tego tematu też jeszcze dzisiaj powrócę. Na świecie w roku 1790 stolicą Stanów Zjednoczonych została Filadelfia, która była stolicą do 1800 roku. W roku 1964 Nelson Mandela został skazany na dożywotnie pozbawienie wolności. W roku 1967 premiera brytyjskiego filmu sensacyjnego Żyje się tylko dwa razy, czyli piąty James Bond na ekranach. W roku 79 skonstruowany przez amerykańskiego inżyniera Paula McCartney'ego i pilotowany przez kolarza Briana Allena mięśniolot. Jako pierwszy statek powietrzny napędzany siłą ludzkich mięśni przeleciał nad kanałem La Manche, zdobywając nagrodę Kremera. A w roku 2008 Amy Winehouse wystąpiła na prywatnym koncercie w moskiewskiej galerii sztuki należącej do właściciela klubu Chelsea Romana Abramowicza i jego partnerki. Według informacji Winehouse otrzymała za występ garze w wysokości miliona funtów. Jeden koncercik, milion na koncie. Pięknie.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.

0: zabawy w Telbowie zapraszają!
1: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
2: Reklama.

0: Polacy rodacy ruszają w piątkowy poranek z uśmiechem do pracy. Ten uśmiech oczywiście jest dzisiaj zdecydowanie większy, bo wiadomo, piątek, weekendu początek już za chwilę, a ja z pozdrowieniami dla wszystkich wegan. Otóż weganie dzisiaj mogą świętować Międzynarodowy Dzień Falafela. Co to takiego, zapytacie? Proszę bardzo, to takie smażone kulki lub kotleciki z przyprawionej ciecierzycy bądź bobu z sezamem. To jest podstawowe danie, tak mogę powiedzieć, kuchni wegańskiej. Pozdrawiam wszystkich wegan, możecie dzisiaj zaprosić ich na przykład na obiad albo na jakiś lunch. A skąd będziecie wiedzieli, że ktoś jest weganinem? No proszę bardzo, już wam mówię, nie martwcie się, sam wam o tym powie w ciągu pierwszych 5 minut rozmowy. To taki poranny dowcip a propos wegan, których bardzo serdecznie pozdrawiam, ale również wegetarian i wszystkich mięsożerców też pozdrawiam o poranku i zapraszam do słuchania naszego porannego programu.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
3: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
2: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
3: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
2: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
3: Wejdź na chopinmedica.pl
2: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
3: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
4: Halo, halo, Wejherowo i okolice. Sobota, 13 czerwca. Zapamiętaj tę datę. Startuje A to tu, nowoczesny market budowlany w Gowinie. Zapraszamy już od 6.30 do 20.00. A w godzinach od 10.30 do 15.30 wielkie otwarcie w klimacie rodzinnego festynu. Grill na miejscu, świeże naleśniki, DJ i dobra muzyka, animacje dla dzieci. A do tego szeroki wybór materiałów budowlanych, narzędzi i wszystkiego do domu oraz ogrodu.

0: Kowino, ulica Wejherowska 28. Przyjdź, zobacz i świętuj razem z nami. A to tu. Tu zaczyna się twój remont. Reklama.
1: Prezydent USA zapowiada porozumienie z Iranem. Karol Nawrocki znów to zrobił. Jest trzecie weto do ustawy o kryptowalutach. Lajkonik opanował wczoraj ulicę Krakowa. Miriam Lipińska. Donald Trump zapowiada porozumienie z Iranem. To kolejny zwrot polityki prezydenta USA wobec Teheranu, bo jeszcze wczoraj Trump ostrzegał przed nocnym atakiem na Iran. Ostatecznie ogłosił, że wkrótce dojdzie do zawarcia porozumienia. Tyle, że Teheran nie zdecydował jeszcze w tej sprawie. To jednak nie przeszkadza Trumpowi, by już teraz ogłosić sukces w negocjacjach. Wspaniałe porozumienie w sprawie konfliktu z Iranem. Czekamy na sfinalizowanie dokumentów, co powinno nastąpić w ciągu najbliższych kilku dni. Prawdopodobnie podpisanie umowy odbędzie się w Europie i to świetna rzecz. Trump zapowiedział, że po podpisaniu dokumentu cieśnina Ormus zostanie w pełni otwarta, a Amerykanie zniosą blokadę irańskich portów. Jest kolejne, trzecie już weto prezydenta do rządowej ustawy o kryptowalutach. Według Karola Nawrockiego projekt nie uwzględniał uwag jego kancelarii i był prawie taki sam jak dwa poprzednie. Kolejne prezydenckie weto skomentował premier Donald Tusk. Jak napisał, prezydent jest w to chyba bardziej uwikłany niż wszyscy myśleli. Kto zapłaci za sprowadzenie surowicy dla nastolatka z Nowego Targu ukąszonego przez żmiję lewantyńską? Krakowski szpital ściągnął preparat z Monachium. Surowicę dostarczył samolot lotniczego pogotowia ratunkowego. Życie chłopca udało się uratować, jego stan się poprawia. Po zakończeniu leczenia szpital wystąpi do NFZ o pokrycie wszystkich kosztów, mówi rzeczniczka krakowskiego szpitala Katarzyna Pokorna-Hryniszyn.
2: I nie przewidujemy, aby wtedy miały zajść okoliczności niepozwalające na zwrot kosztów leczenia.
1: Tymczasem NFZ odpowiada, że może zapłacić, ale tylko za leczenie, ale już nie za transport surowicy, mówi Aleksandra Kwiecień z NFZ-u w Krakowie.
3: Chcę podkreślić, że lotnicze pogotowie ratunkowe podlega bezpośrednio pod Ministerstwo Zdrowia, jest przez Ministerstwo Zdrowia finansowane.
1: Transport surowicy kosztował 90 tysięcy złotych. I na koniec zmieniamy temat. Do późnych godzin wieczornych trwały wczoraj harce krakowskiego lajkonika. Jak co roku, tydzień po Bożym Ciele, przebrany za brodatego tatarzyna jeździec maszerował ze zwierzyńca na rynek główny wraz z orszakiem muzykantów. Rozdawał cukierki i uderzał przechodniów buławą, co przynosi szczęście przez cały rok.
4: Lajkonik!
5: Super! Każdy powinien, uważam, że powinien się znaleźć na takim czymś, bo jest to taki, no, tradycja.
6: My z Warszawy przyjechaliśmy specjalnie na lajkonika.
7: Liczymy też, że dostaniemy buławą i szczęście nam przyniesie.
8: Lajkoniku, laj, laj, poprzez cały kraj, kraj. Lajkoniku, laj, laj, poprzez cały kraj.
1: Pochód lajkonika to tradycja sięgająca XVIII wieku. Nawiązuje do legendy o odparciu ataku Tatarów przez krakowskich flisaków. Jeden z nich miał wtedy założyć tatarski strój i triumfalnie wjechać do Krakowa.
9: Na informacje z regionu na antenie Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Wakacje zbliżają się wielkimi krokami. Wiemy już, że w Pucku będą one aktywne. Urząd Miasta Puck we współpracy z dwoma placówkami na terenie miasta zapewnia warunki do beztroskiej zabawy w gronie rówieśników oraz pod okiem wykwalifikowanej kadry. To w ramach aktywnych wakacji w Pucku 2026 pod hasłem Rejs po przygodę. Zajęcia będą odbywały się w Puckim Centrum Wsparcia w dwóch turnusach. Pierwszy tydzień od 6 lipca do 10 lipca. Tutaj przygotowane zostało 15 miejsc. Drugi tydzień od 13 do 17 lipca również 15 miejsc oraz w Moxil Invest Pusk w czterech terminach między 20 lipca a 21 sierpnia. Zapisy ruszają 22 czerwca. Z tegorocznej edycji aktywnych wakacji może skorzystać aż 180 dzieci. Dziecko można zapisać tylko w jednej placówce na jeden tydzień zajęć. W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci, których oboje rodziców pracują. Watykan ogłosił decyzję, która ma znaczenie także dla wiernych z Lęborka. Diecezja pelplińska obejmująca swoim zasięgiem m.in. Lęborg ma nowego biskupa pomocniczego. Został nim ksiądz kanonik dr Przemysław Szulc, dotychczasowy proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Wawrzyńca w Przesiersku. Nominację ogłoszono w czwartek 11 czerwca w Pelplinie. Nowy biskup pomocniczy urodził się w 1978 roku w Chojnicach i od ponad 20 lat pełni posługę kapłańską. Święcenia przyjął w 2003 roku. W swojej pracy duszpasterskiej był m.in. wikariuszem w Tczewie, moderatorem ruchu Światło-Życie oraz proboszczem w Świeciu. Od lat łączy działalność duszpasterską z pracą naukową i edukacyjną, posiada tytuł doktora teologii. Jak podkreśla diecezja,

Nominacja ma wzmocnić strukturę duszpasterską kościoła lokalnego i wesprzeć posługę biskupa pelplińskiego Ryszarda Kasyny. Ksiądz Schulz od lat angażuje się również w działalność edukacyjną i społeczną. Wierni z regionu, w tym z Lęborka, będą mogli spotkać nowego biskupa podczas przyszłych uroczystości diecezjalnych. W Słupsku rozpoczął się remont z trzeciej już kamienicy wybranej w ramach dofinansowania specjalnej strefy rewitalizacji. Prace obejmą remont elewacji frontowej, tylnej, renowację balkonów oraz remont dachu wraz z poddaszem blisko stuletniego budynku przy ulicy Zamkowej 3. Kamienica ta powstała w latach 1928-1929. Obiekt przez lata związany był ze składem drewna, który znajdował się na obszarze dzisiejszego Parku Kultury i Wypoczynku oraz tartakiem. Następnie obiekt przejął Emil Roser, architekt i mistrz murarski, i urządził w nim reprezentacyjną kamienicę mieszkalną. W budynku tym mieszkała m.in. Marta Aluchna Emelianow, nauczycielka, pisarka literacka i dziennikarka Głosu Tygodnia i Poezji. Zdobywała liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach poetyckich za swoją działalność literacką oraz zasługi dla kultury i oświaty. Była wielokrotnie nagradzana i odznaczana. Dodajmy, że remont kamienicy przy ulicy Zamkowej trzeba kosztować prawie 700 tysięcy złotych, z czego 1/7 tej kwoty sfinansuje miasto Słupsk. Samorządowcy z miasta należącego do powiatu puckiego zasiądą w ławach. Jeszcze w tym miesiącu odbędzie się 24. absolutoryjna sesja Rady Miasta Helu. Ta zwołana została na dzień 24 czerwca na godzinę 9. W porządku obrad znalazły się takie punkty jak rozpatrzenie pism, które wpłynęły do Rady Miasta Helu, odpowiedzi na interpelacje oraz wnioski zgłoszone przez komisję rady i radnych na poprzednich sesjach oraz między sesjami, czy sprawozdania burmistrza oraz raport o stanie gminy miejskiej Hel. Radni pochylą się także nad projektami uchwał. Te dotyczą przede wszystkim udzielenia burmistrzowi Helu wotum zaufania i rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Helu za rok 2025, a także zmian w budżecie miasta Helu na rok 2026 oraz zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Helu. Pełen program obrad znajdziecie na stronie gohel.pl.

Kolejny dzień, w którym parasolkę dobrze mieć gdzieś przy sobie, bo przelotne przynajmniej opady deszczu mogą się okresami pojawiać praktycznie w całym regionie. Nie trzeba się bardzo grubo ubierać, chociaż pamiętajmy, że troszkę się nam ochłodziło. Dziś 16 stopni będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebiełce, 17 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Luzinie, 18 w Wejherowie, Radzie Rumi, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach cały czas utrzymują się nam umiarkowane wartości, a wiatr wciąż jest słaby i umiarkowany.

0: Dzień dobry w piątek, Arkadiusz Mieńczewski. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Dzisiaj widzę w kalendarzu imion, a nie wiem, czy uda mi się wszystkie przeczytać, jeżeli chodzi o imieniny. 12 czerwca, piątek, a imieniny dzisiaj obchodzą Mieczysława, Onufry, Antoni, Jan, Antonina, Janina, Władysław, Czesław, Kacper, Leon, Kazimierz, Włodzimierz, Mieczysław, Stefan, Zygmunt, Czesława, Władysława, Bernard, Bolesław, Kasper, Celestyna, Narcyz, Gwidon, Leona, Jarogniew, Nazariusz, Nazary, Wyszemir. Udało się! Wszystkiego najlepszego dla was dzisiaj. Święto Służby Ochrony Państwa, Światowy Dzień Sprzeciwu wobec Pracy Dzieci, Dzień Stylisty Paznokci i Międzynarodowy Dzień Falafela. Przysłowie na dziś, gdy czerwiec chłodem i wodą szafuje, to i zwykle rok cały popsuje. Oby nie, oby nie. Ja mam dobre wiadomości, wiem, kiedy nadejdzie upał i będzie to już w przyszłym tygodniu. Niestety weekend ma być chłodny, dlatego lepiej chyba będzie spędzić go w domu niż na zewnątrz, ale szczegóły pogodowe też na pewno pojawią się w naszym porannym programie, a już za chwilę nasza poranna księga imion. Dzisiaj wybrałem dwa imiona, mianowicie Mieczysława i Antoni. O tych dwóch imionach już za chwilę w naszym porannym programie. Zapraszam.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.

0: Te atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
1: Już 13 czerwca w Wejherowie wydarzy się coś naprawdę wyjątkowego. Piknik rodzinny łączy nas dobro. W Parku Miejskim imienia Aleksandra Majkowskiego na wspólne świętowanie zaprasza organizator wydarzenia – Wejherowska Manufaktura Dobra. Od godziny 12 do 17 czeka na Was mnóstwo atrakcji. Strefa artystyczna, rodzinna i gastro, pokazy pojazdów i służb, strefa medyczna, a nawet symulator dachowania. Nie zabraknie muzyki, dobrej zabawy i atrakcji dla najmłodszych. Wszystko to w szczytnym celu. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na wsparcie hospicjów. Przyjdź z rodziną, zaproś znajomych i spędźcie ten dzień razem, pomagając innym. 13 czerwca, Park Miejski w Wejherowie. Piknik łączy nas dobro. Organizowany przez Wejherowską Manufakturę Dobra. Do zobaczenia.
2: Reklama.

0: Wody w Czelbowie zapraszają!
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim.

Dzisiaj swoje imieniny obchodzi Mieczysława, a to imię z głębokim rodowodem, które niesie ze sobą dumę, niezwykłą siłę charakteru i tradycję. To piękne staropolskie imię słowiańskie składa się z dwóch wyjątkowych członów, miecz oraz sława. Oznacza kobietę, która ma zdobyć sławę dzięki swojej waleczności, niezłomności i odwadze. I trzeba przyznać, że każda Mieczysława nosi w sobie ten gen wewnętrznej siły. W codziennym życiu to kobieta o niezwykłej mądrości życiowej i wielkiej klasie. Mieczysława nie boi się trudnych decyzji, cechuje ją silna wola, pracowitość i ogromna odpowiedzialność za swoje słowa i czyny. To na niej opiera się domowe lub zawodowe królestwo. Prywatnie pod tą silną osobowością kryje się niezwykle opiekuńcze serce, gościnność i bezgraniczna lojalność wobec rodziny oraz przyjaciół, kobieta z zasadami i wielką godnością. Antoni to imię o starożytnym rzymskim rodowodzie, które oznacza człowieka wybitnego, doskonałego i trzeba przyznać, że każdy Antoni doskonale wie,

0: Jak te cechy przekuć w rzeczywistość? To urodzony strateg o silnej osobowości i jasnych celach. W życiu codziennym Antoni to człowiek z ogromną pasją, jest niesamowicie ambitny, pracowity i nie boi się brać odpowiedzialności na własne barki. Cechuje go bystry umysł, ale też rzadka umiejętność zachowania zimnej krwi w trudnych momentach. W relacjach to przyjaciel z wyboru, lojalny, z genialnym poczuciem humoru i ogromnym szacunkiem do drugiego człowieka. Wszystkiego najlepszego.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fluwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
2: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
3: W kącie nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąt.

0: Cibaj Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
1: Reklama.
2: Siódma 7:30 na zegarach. Michał Jarosz melduje się przy mikrofonie. Piątek weekendu początek, a my zaraz sprawdzimy, jak ten weekendu początek na drogach się prezentuje. Czy mamy korki, czy korków? Nie mamy, już po kolei mówię. I zaczniemy sobie od miłego zaskoczenia. Spodziewałem się, że większy ruch będzie na bohaterów Westerplatte w Słupsku. Co prawda trzeba zaznaczyć, że w rejonie skrzyżowania bohaterów Westerplatte Hubalczyków rzeczywiście tych aut jest dość dużo, ale na całej ulicy korków brak. Niestety co innego w Kobylnicy na ulicy Głównej, tutaj klasyka gatunku, auto na aucie autem pogania. Podobnie zresztą, chociaż troszeczkę lepiej na ulicy na drodze numer 213 z Siemianic do Słupska. Ruch podwyższony, choć obyło się bez korków i oby się obyło przez cały dzień. Do Lęborka dojedziemy bez problemu. W Lęborku póki co za bardzo nie mam wam o czym mówić. Sytuacja toczy się sprawnie, bez problemów i bez żadnych zgrzytów, także zobaczymy, może później coś się zadzieje, oby nie. Na Gościcińskiej Górce jak zwykle niestety swoje odstoimy. To samo zresztą na ulicy Zamosnej w Bolszewie, choć trzeba przyznać, bywały tutaj gorsze dni. Wejherowo przeważnie jedzie sprawnie, może jedynie na ulicy Sobieskiego ruch fragmentami troszkę wolniej się odbywa, ale generalnie wygląda to w całym mieście dosyć dobrze. Z Wejherowa uciekamy sobie do Redy, zobaczmy, co tu się dzieje. No i dobrze jest, naprawdę dobrze, korzystajmy z tej okazji, bo idzie weekend, więc podejrzewam, że już na przykład jutro, a może i dzisiaj pod wieczór na ulicy Polskiej tak dobrze to sytuacja się nie będzie prezentowała. W Rumi największy ruch w okolicach stacji kolejowej, dobra wiadomość, arterie na Gdynie przejezdne, żadnych korków, żadnych opóźnień na Morskiej i na Hutniczej. I na Hutniczej jedynie mogę zaznaczyć, że w pobliżu estakady Kwiatkowskiego ten ruch trochę spowalnia. Estakada Kwiatkowskiego wiadomo. Po górze sobie zobaczmy, jak wygląda na ulicy Derdowskiego w kierunku Skosakowa ruch podwyższony, Śródmieście Gdyńskie przejezdne, Południe przejezdne, obwodnica do kompletu też przejezdna, żadnych problemów na niej nie ma.

zaczniemy sobie od liczb i cyfr. Temperatura dzisiaj sięgnie 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie-Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumi, Gnieminie, Luzinie, a na barometrach oglądamy 1018 hektopaskali, czyli ciśnienie umiarkowane. Zachmurzenie będzie utrzymywało się umiarkowane, stopniowo wzrastając do dużego. Z tych chmur mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Po regionie krążą także przelotne burze. W czasie burzy wiatr porywisty, a tak to przeważnie słaby i umiarkowany.

0: szerokiej drogi o poranku dla was wszystkich tych, którzy właśnie w tej chwili ruszacie w drogę. W sieci Burza jeden z dealerów Audi opublikował zdjęcie nowego A5 w policyjnym rynsztunku nieoznakowanego radiowozu. No i czy teraz służby będą jeździły Audi A5? Okazuje się, że na razie jeszcze nie, że to taki samochód specjalnie zaprojektowany i wyposażony tak, aby pokazać policjantom, że może to Audi by im się spodobało i następnym razem, jak będą zamawiali samochody, to jednak wybiorą Audi zamiast innych samochodów dla swojej grupy Speed. Uważajcie na grupę Speed i nie przesadzajcie z prędkością, a jeżeli dzisiaj musicie zatankować, to informuję, że 95 ma kosztować nie więcej niż 5,98, 98 6,55, a diesel 6,37. To jeżeli chodzi o 95, to cena delikatnie wzrosła, natomiast obniżyła się cena diesla i benzyny 98. I takie ceny będą obowiązywały również w sobotę i w niedzielę i w poniedziałek, ale pamiętajcie, że w sobotę, w niedzielę to jeszcze możecie liczyć na zniżki i obniżki na różnych stacjach benzynowych, bo w weekendy z reguły pojawiają się promocje. Jeszcze raz szerokiej drogi dla was o poranku.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl.
4: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
5: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
6: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
7: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
6: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
7: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
6: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
7: Wejdź na chopinmedica.pl
6: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
7: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.

0: od ręki znajdziesz w salonach MG Plichta w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
1: Reklama.

0: nagrody w Telbowie zapraszają!
1: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
2: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
1: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
2: MG

0: Przed chwilą mówiłem o tym, co na ziemi, a teraz powiem o tym, co dzisiaj na niebie. Warto od czasu do czasu podnieść głowę do góry, szczególnie jak usłyszycie huk, to znaczy, że przelatują one. Myśliwce F-35, te pierwsze, które przyleciały do Polski i dzisiaj odbędą trasę, która nosi nazwę Powitanie z Polską. O godzinie 9 samoloty wystartują z bazy w Łasku i polecą w stronę Trójmiasta. Około 9:45 przylecą nad Westerplatte, następnie około godziny 10:10 pojawią się nad Warszawą, wykonując przelot wzdłuż Wisły. Potem pomkną w kierunku Krakowa, gdzie pojawią się o godzinie 10:35. Również zwrócą nad Łódź, gdzie pojawią się około godziny 10:45. Być może gdzieś po drodze je zauważycie. Warto patrzeć dzisiaj w niebo i może uda wam się gdzieś je zaobserwować. Najnowsze F-35, za które zapłacimy prawie 5 miliardów dolarów. Polska zamówiła 32 maszyny piątej generacji. Na razie otrzymaliśmy 8 samolotów, no i kolejne mają docierać do nas wkrótce, a całość dostaw ma zakończyć się w roku 2029.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz, co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy. Pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
2: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki, Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
0: Reklama.
3: Makabryczne odkrycie na budowie niedaleko Rzeszowa. Więzienie za patostreamy. Sejm przyjął ważną ustawę. Ważą się losy rządowego pakietu paliwowego. Miriam Lipińska. Policja i prokuratura od wczoraj badają sprawę makabrycznego znaleziska w Lutoryżu pod Rzeszowem. Pracownik budowy natknął się tam na zakopane w ziemi szczątki ludzkich płodów. Może być ich kilkanaście. Z ustaleń

0: lokalnych mediów. Wynika, że działka, na której doszło do odkrycia, zmieniła niedawno właściciela. Prokuratura na razie nie podaje żadnych informacji w sprawie znaleziska. Zakaz patostreamów ponad politycznymi podziałami. Sejm uchwalił wczoraj ustawę, która zakazuje publikowania i transmitowania brutalnych, wulgarnych i obscenicznych treści. Chodzi na przykład o znęcanie się nad zwierzętami, przemoc wobec innych osób lub ich upokarzanie. Projekt poparli zarówno posłowie koalicji rządzącej, jak i PiSu z prezesem Jarosławem Kaczyńskim na czele.
1: Ja mam zupełnie jednoznaczne stanowisko. Całe to zjawisko uważam za patologiczne i kryminogenne i w związku z tym bardzo się cieszę, że została uchwalona ta ustawa.
0: Po wejściu w życie ustawy za skrajne przypadki patostreamingu będzie grozić nawet 5 lat więzienia. Wciąż bez decyzji o przyszłości rządowego pakietu paliwowego. Na razie działa do połowy czerwca, czyli do poniedziałku. A co dalej?
2: Analizy trwają, więc te decyzje przed nami. Wszystkie scenariusze są na stole.
0: Mówi minister energii Miłosz Motyka, który decyzję o ewentualnym przedłużeniu lub nie rządowego pakietu będzie podejmował razem z ministrem finansów i ministrem aktywów państwowych. Jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie będzie się normowała, a cena baryłki ropy spadnie poniżej 80 dolarów, program może zostać wygaszony już w czerwcu. A póki co, dziś za benzynę 95 płacimy maksymalnie 5 zł i 98 groszy, a za diesla 6 zł i 37 groszy za litr. Narodowy Fundusz Zdrowia przed wakacjami przypomina o karcie EKUS. To dokument, który może się przydać za granicą, jeśli potrzebujemy pomocy medycznej. Potwierdza, że mamy prawo do ubezpieczenia w ramach NFZ-u. Karty można wyrobić od ręki. W oddziałach NFZ-u można też zamówić przez internet, ale tu doręczenie trwa kilka dni. Kto zapomniał wyrobić kartę przed wylotem na wakacje, może to zrobić od ręki na 3 lotniskach w Polsce. Chopina w Warszawie, we Wrocławiu czy w Łodzi. Mówi Anna Leder z łódzkiego NFZ-u.
3: Zapraszamy po kartę nie tylko te osoby, które właśnie w poniedziałek wybierają się do Mediolanu, do Londynu, Dublina czy na Rodos, ale również sąsiadów lotniska. To wyjątkowa okazja, żeby otrzymać kartę EKUS przed wakacjami.
0: Wyrobienie karty jest bezpłatne. I na koniec zmieniamy temat. Bób drogi jak szparagi. Za półkilogramowe woreczki ukochanego warzywa Polaków w niektórych miejscach trzeba zapłacić nawet 25 zł. To tyle, ile za pęczek szparagów. Wszystko przez kapryśną pogodę, mówi pani Jola z pod Lublina.
4: Zrobiły złą robotę niestety przymrozki.
5: Jakie są ceny?
4: No ceny są w tym momencie 20 zł za pół kilograma, czyli stosunkowo o kilka złotych wyższe w porównywalnie z ubiegłego roku.
0: Rolnicy dodają, że jest szansa, że będzie trochę taniej. Bób z gruntu pojawi się najwcześniej za 2 tygodnie.
6: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Jeszcze w tym miesiącu będziemy mieli okazję z bliska przyjrzeć się pracy morskiej służby poszukiwania i ratownictwa. Będzie okazja, by wejść na pokład MS Capitan Point. W programie wydarzenia przewidziano zwiedzanie jednostki, prezentację specjalistycznego wyposażenia wykorzystywanego podczas akcji ratowniczych, a także spotkania z członkami załogi. Uczestnicy będą mogli dowiedzieć się więcej o działaniach prowadzonych przez ratowników morskich, a także poznać ciekawostki związane z poszukiwaniem i ratowaniem życia na morzu. Zwiedzanie odbędzie się 26 czerwca w godzinach 16:15-19 przy Nabrzeżu Pomorskim w Gdyni. Wstęp jest wolny. Omawiany statek to wielozadaniowy holownik ratowniczy, który został zbudowany w 1996 roku w stoczni Damen Shipyards Gdynia. Jednostka od początku przeznaczona była do realizacji szerokiego zakresu zadań związanych z bezpieczeństwem na morzu. Obecnie pełni funkcję flagowego statku Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa SAR, wcześniej służąc w strukturach Polskiego Ratownictwa Okrętowego. W gminie Główczyce odbyły się uroczyste obchody Złotych Godów, podczas których uhonorowano pary małżeńskie z 50-letnim stażem. W wydarzeniu wzięło udział 8 par, które przez pół wieku wspólnie budowały swoje rodziny i życie codzienne, stając się symbolem trwałości i wzajemnego wsparcia. Uroczystość poprowadził wójt gminy Główczyce wraz z przedstawicielami samorządu oraz Urzędu Stanu Cywilnego. Jubilatom wręczono medale za długoletnie pożycie małżeńskie, przyznawane przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród odznaczonych znaleźli się mieszkańcy miejscowości Gorzyno, Główczyce, Żoruchowo, Drzarzewo, Podole Wielkie oraz Wielka Wieś. W trakcie spotkania nie zabrakło części artystycznej oraz występu muzycznego. Złote Gody stały się okazją do wspólnego świętowania wspomnień i podkreślenia wartości wieloletnich związków małżeńskich w lokalnej społeczności. Ponad 600 wyjątkowych skarbów z Ukrainy można oglądać na Zamku Książąt Pomorskich w Słupskich. Na wystawie Kresy Europy prezentowane są obiekty archeologiczne i nowożytne, należące do najcenniejszych kolekcji muzealnych Ukrainy. Wśród eksponatów znajdują się starożytne artefakty z Egiptu i Mezopotamii, zabytki z Grecji i Rzymu, egipskie mumie, kolekcje numizmatyczne, broń oraz uzbrojenie Rzeczypospolitej z XVII wieku, a

także dzieła malarstwa z XVIII i XIX stulecia. Wystawa ma jednak znaczenie nie tylko historyczne i artystyczne, to także element międzynarodowego projektu ochrony dziedzictwa kulturowego Ukrainy przed skutkami wojny. Zbiory gromadzone przez stulecie na terenach pozostających kolejno pod panowaniem Austro-Węgiem, Polski i Ukrainy zostały ewakuowane ze Lwowa, aby uchronić się przed zniszczeniem podczas rosyjskich ataków rakietowych i dronowych. Słupsk jest czwartym miastem po Lublinie, Wrocławiu i Poznaniu, które włączyło się do swoistej sztafety kultury, programu ochrony najcenniejszych zabytków Ukrainy. Początkowe eksponaty miały pozostać w Polsce przez rok, jednak przedłużająca się wojna sprawiła, że ich pobyt jest sukcesywnie wydłużany. Jeśli konflikt będzie trwał, kolekcja prawdopodobnie trafi do kolejnych polskich muzeów. Ekspozycję można oglądać w Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku do 18 października. Wystawie towarzyszą wykłady, spotkania i warsztaty prowadzone przez historyków oraz archeologów. Trzy dni muzyki, sportu i wspólnego świętowania ruszają już dziś. Właśnie teraz zaczynają się Dni Redy 2026. Od 12 do 14 czerwca Reda ponownie wypełni się muzycznymi emocjami, rodzinną atmosferą i sportową rywalizacją. Obchody rozpoczną się o godzinie 12 w Fabryce Kultury uroczystą sesją Rady Miasta. Będzie to symboliczne rozpoczęcie święta Redy oraz okazja do podkreślenia wkładu mieszkańców w codzienne życie miasta. Podczas wydarzenia wręczone zostaną nagrody i wyróżnienia dla osób zasłużonych, tych, którzy swoją działalnością i pracą tworzą tożsamość miasta. Najbardziej spektakularnym pod względem artystycznym dniem obchodów będzie tradycyjnie sobota. O 14 na terenie Mosir przy ulicy Łąkowej 59 wystartuje strefa dla dzieci, w tym m.in. dmuchańce i stoiska z lubianymi przez najmłodszych atrakcjami. Wieczorem 13 czerwca centrum wydarzeń stanie się scena koncertowa. Także w sobotę na uczestników Dni Redy będą czekały również emocje sportowe. Od 12 w hali sportowej Mosir Reda rozpoczną się sparingi bokserskie we wszystkich kategoriach wiekowych. Następnego dnia w niedzielę sportowe emocje sięgną zenitu. Od 10.30 na stadionie Mosir odbędzie się ogólnopolski meeting lekkoatletyczny dla dzieci i młodzieży.

szaro-buro się zrobiło, chociaż troszeczkę ta sytuacja się zaczyna już uspokajać. Dzisiaj jest znacznie mniejsza szansa na opady deszczu i raczej będą jedynie przelotne. Na barometrach cały czas umiarkowane ciśnienia, na termometrach cały czas umiarkowana temperatura. Dzisiaj to około 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiołsce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Luzinie, koło 18 w Wejherowie, Radziorumi, Słupsku, Lęborku oraz Kobylnicy. Wiatr będzie się przez cały dzień utrzymywał od słabego po umiarkowanie.

0: 12 czerwca, piątkowy poranek, Arkadiusz Mieńczewski, witajcie ponownie. Dzisiaj obchodzimy dzień falafela, czyli potrawy, która jest w menu wegan bardzo popularną. Dlatego ja dzisiaj postanowiłem wam powiedzieć, czym różni się wegetarianizm od weganizmu, bo to jest ważne, żebyście kogoś nie obrazili. Jak ktoś wam powie, że on jest weganinem, a ktoś powie, jestem wegetarianinem, to jest zasadnicza różnica. Podobno wegetarianizm to wyłącznie dieta, natomiast weganizm to filozofia i styl życia. Wegetarianie ze swojej diety eliminują mięso, w tym drób, ryby oraz owoce morza. Ich jadłospis bazuje na produktach roślinnych, ale zezwala na spożywanie produktów odzwierzęcych, które nie wymagają uboju, czyli są to na przykład mleko, sery, jogurty, jajka i miód. Natomiast weganie stosują dietę w 100% roślinną. Z ich talerzy znikają absolutnie wszystkie produkty pochodzenia zwierzęcego, w tym wspomniane jajka, nabiał i miód. Tego absolutnie nie. No i to już wiecie, jak ktoś wam powie, że jest weganinem, to same roślinki, a jak ktoś wam powie, że jest wegetarianinem, to jeszcze możecie go poczęstować mlekiem, serem, jogurtem, może jakieś jajeczka, do tego miód. Takie rzeczy zje wegetarianin. Smacznego!
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: 18 czerwca w Centrum Samorządowym w Szemudzie pełna premiera Katyliny, księdza Leona Hejke.
4: To nasza szemałska grupa teatralna pokaże historia Fulka Szepścigłe, humoru i chwatkosce.
3: Ale i takich prawd o świecie i ludziach, które się nie starzeją.
4: Spektakl, w jaki wystąpią nasi utalentowani mieszkańcy, rozpocznie się o 6 po pełniu.
3: Bilety są do kupienia w hali sportowej w Szemudzie.
4: Pamiętaj ta, 18 czerwca na 18 widzimy się na spektaklu.
3: Serdecznie zapraszają wójt gminy Szemud Ryszard Kalko.
4: Gminę Centrum.

0: Kultury Aleksandra Pesz.
1: I oczywiście Szymucka Grupa Teatralna.
2: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fluwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
3: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
4: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
5: Reklama.

0: Wszystkiego najlepszego dla urodzonych 12 czerwca. Jacy jesteście, podobno dla was najbardziej liczy się honor i poszanowanie własnych zasad. Pragniecie żyć w zgodzie ze sobą i cały czas staracie się doskonalić pod względem duchowym. Nie liczy się dla was majątek czy sława. Wasza pasja do filozofii przejawia się w wielu aspektach waszego życia. Zupełnie inaczej pojmujecie rzeczywistość i innych ludzi. Jesteście otwarci na nowe perspektywy, tolerancyjni i poddajecie rozmyślaniom i dokładniej analizie każdą napotkaną trudność czy niejasną sytuację. Ponadto jesteście niezwykle ambitni, potrzebujecie dużo wrażeń, szybko i łatwo przyswajacie nowe informacje. Ta cecha świetnie sprawdza się na polu zawodowym i gwarantuje wam sukcesy i zapewnia szacunek przełożonych. Wasze zalety: ambicja, pracowitość, wady, łatwowierność, emocjonalność. Wasza szczęśliwa liczba to 9. Wśród urodzonych osób 12 czerwca jest polska super modelka Ania Rubik, polski piłkarz, reprezentant Polski Tomasz Iwan i belgijski trener siatkarski Vital Heinen. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz dla was.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
3: Słówka.
4: Idą w główka.
5: Lekcja 15. Łeb łapic. Objąć. Łeb łapie miedzywcia zasieją, niech cieją ziezieją.
4: Obejmij mnie, dziewczyno, bym z rozkoszy odpłynął.
5: Łeb łapie miedzywcia zasieja, niech cieją ziezieją.
4: Łeb łapic.
5: Objąć.
4: Łeb łapic.
5: Łeb łapic.
4: Łeb łapic.
5: Objąć.
4: Łeb łapic.
6: W Arka na Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
4: Słówka.
5: Idą w główkę.
2: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.

0: Elbowie zapraszają!
1: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
2: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
1: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
2: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonach MG Plichta w Gdańsku. Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
3: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
4: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
3: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
4: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
3: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
5: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
3: Zadzwoń 726 004 004.
6: Reklama.
7: I w ten sposób docieramy do 8.30. Michał Jarosz przy mikrofonie. Czas zobaczyć, co tam się na drogach pozmieniało, albo co zostało takie samo, bo na przykład na trójmiejskiej obwodnicy wciąż sytuacja stabilna.

silna, poza malutkim wyjątkiem. Widzę, że bardzo nam spowolnił ruchy w rejonie od zjazdu właściwie na Estakadę Kwiatkowskiego aż do ulicy Morskiej. Tutaj dość wolno przejedziemy. No niestety trochę czasu tu zmarnujemy. Nie ma oznaczenia o zdarzeniu drogowym, więc mam nadzieję, że do takiego nie doszło. Niemniej i tak nie zmienia to faktu, że tutaj trzeba się w cierpliwość uzbroić, tak samo jak na Estakadzie Kwiatkowskiego, ale tutaj nic nowego, roboty drogowe jeszcze do końca miesiąca będą się ciągnęły. Duża zmiana z kolei na Pogórzu, tutaj na ulicy Derdowskiego ze strony Kosakowa do Ogdyni. Ruch już toczy się sprawnie, naprawdę wielka różnica w porównaniu z godziną 7.30. Śródmieście przejezdne, południowa część Gdyni, nawet Chwaszczyńska jakoś bardzo mocno się nie zapycha, tutaj takie miłe zaskoczenie. Rumia jak wygląda o tej 8.30, całkiem nieźle, chyba nie ma żadnego jakiegoś takiego wyjątkowego miejsca, przed którym trzeba byłoby ostrzegać, to samo w Redzie. Jeszcze sobie teraz zróbmy małą przejażdżkę na Puck, do samego miasta dojedziemy bez problemu, a i w samym mieście sytuacja wygląda dość dobrze. Wejherowo od samego rana dzisiaj z jakimiś poważnymi problemami na drogach się nie mierzy, na Zamosnej w Bolszewie sytuacja się uspokoiła, to samo na Gościcińskiej Górce, no i teraz pędzimy sobie na Lęborg. W samym mieście dobrze wygląda sytuacja, za to na północ od miasta, na drodze numer 213, na północ od Nowej Wsi Lęborskiej, widzę, że tutaj ruch trochę nam spowalnia, za to przynajmniej z Lęborka do Słupska dojedziemy bez problemu, więc jak wybieracie między 214 albo Krajową 6, to ja bym wybrał Krajową 6, tam przynajmniej korków nie ma. W samym Słupsku całkiem nieźle, chyba też już tutaj poranny szczyt komunikacyjny się kończy, jeszcze delikatnie ruch podwyższony widać na Bohaterów Westerplatte, choć duża różnica w porównaniu z godziną 7.30, droga 213 z Siemianic do Słupska się uspokoiła, no i powoli sytuacja uspokaja się także na głównej w Kobylnicy.

na termometrach dzisiaj 17 stopni sobie zobaczymy w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Gdyni, Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumi, Gniewinie, Luzinie. Nieznacznie cieplej, ale zawsze 19 stopni w Słupsku, Lęborku czy Kobylnicy. Na barometrach około 1018 hektopaskali. Ciśnienie już od dłuższego czasu utrzymuje się umiarkowane, tutaj jakichś poważnych zmian nie mamy. Wiatr słaby i umiarkowane zachmurzenie, od umiarkowanego po nawet duże. Z tych chmur mogą pojawić się przelotne opady deszczu i może także zagrzmieć.

Internet to w dzisiejszych czasach narzędzie, bez którego nie wyobrażamy sobie chyba raczej życia, no ale w tym internecie pojawiają się również rzeczy złe, takie jak pato streamy. Skąd wzięła się ta nazwa? Z połączenia słów patologia oraz stream. Termin oznacza nagrywanie i publikowanie albo transmitowanie na żywo materiałów, w których prezentowane treści są wulgarne, obsceniczne, szokujące lub brutalne. No i rząd postanowił wziąć się za temat patostreamingu. No i zagłosował nad projektem ustawy w sprawie zakazu patostreamingu. Za jego przyjęciem opowiedziało się 419 posłów, przeciwnych było 19, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Teraz ustawą zajmie się Senat. Będzie to 24 czerwca, no potem jeszcze musi podpisać to prezydent. Zobaczymy, czy zawetuje, czy podpisze zakaz publikowania takich właśnie treści w internecie. Będzie można za takie treści dostać karę pozbawienia wolności na okres od 3 miesięcy do 5 lat. No to już jest spora

0: kara i myślę, że niektórzy pójdą po rozum do głowy i zajmą się innymi rzeczami niż patostreamingiem.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.

0: Sprawdź redmed.com.pl.
1: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabud.pl.
3: Już 13 czerwca w Wejherowie wydarzy się coś naprawdę wyjątkowego. Piknik rodzinny łączy nas dobro. W Parku Miejskim imienia Aleksandra Majkowskiego na wspólne świętowanie zaprasza organizator wydarzenia – Wejherowska Manufaktura Dobra. Od godziny 12 do 17 czeka na Was mnóstwo atrakcji. Strefa artystyczna, rodzinna i gastro, pokazy pojazdów i służb, strefa medyczna, a nawet symulator dachowania. Nie zabraknie muzyki, dobrej zabawy i atrakcji dla najmłodszych. Wszystko to w szczytnym celu. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na wsparcie hospicjów. Przyjdź z rodziną, zaproś znajomych i spędźcie ten dzień razem, pomagając innym. 13 czerwca, Park Miejski w Wejherowie. Piknik łączy nas dobro. Organizowany przez Wejherowską Manufakturę Dobra. Do zobaczenia.
4: Kończy, nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kończy by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kończy, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
5: Halo, halo, Wejherowo i okolice. Sobota, 13 czerwca. Zapamiętaj tę datę. Startuje A to tu, nowoczesny market budowlany w Gowinie. Zapraszamy już od 6.30 do 20.00. A w godzinach od 10.30 do 15.30 wielkie otwarcie w klimacie rodzinnego festynu. Grill na miejscu, świeże naleśniki, DJ i dobra muzyka, animacje dla dzieci. A do tego szeroki wybór materiałów budowlanych, narzędzi i wszystkiego do domu oraz ogrodu. Gowino, ulica Wejherowska 28. Przyjdź, zobacz i świętuj razem z nami. A to tu. Tu zaczyna się Twój remont.
6: Reklama.
7: Okno na kulturę.
8: Piątek, weekendu początek. Janusz Ludwiczak, dzień dobry. Zapraszam na pierwszy dziś magazyn kulturalny. W tym oknie na kulturę mam kilka ciekawych propozycji. Miłośnicy miniaturowych pociągów, pomniejszonych łodzi czy modeli samochodów powinni koniecznie wybrać się do Ustki, gdzie w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych przy ulicy Bursztynowej odbywać będzie się trzecia fala modelarska. Mówi Ewa Iwańska ze Stowarzyszenia RCF Gryf Modele Zdalnie Sterowane.
9: Z czym Wam się kojarzy Ustka? Bo mi z plażą, morzem, szumem fal. 13 i 14 czerwca Ustka zamieni się w modelarską stolicę Polski. Fala modelarska to gratka dla wszystkich miłośników modelarstwa. Zapraszamy na wystawę i konkurs. Do zobaczenia.
8: W programie imprezy znalazły się m.in. konkurs i wystawa modeli redukcyjnych, prezentacji modeli oraz łodzi zdalnie sterowanych, a także ogromna makieta kolejowa w skali TT1 do 120. Organizatorzy zapowiadają również pokaz przygotowany przez jednostkę Formoza, prezentację eksponatów muzyki techniki wojskowej Gryf, stoiska targowe i wiele innych atrakcji. Wydarzenie będzie otwarte w sobotę od godziny 9 do 18 oraz w niedzielę od 9 do 13.30. Wstęp dla publiczności oraz udział w konkursie są bezpłatne. Z okazji 45-lecia Parku Krajobrazowego Dolina Słupi organizatorzy zapraszają na pierwszy z czterech spacerów terenowych po parkowych szlakach. Wydarzenie odbędzie się już jutro o godzinie 10. Uczestnicy spotkają się na przystani kajakowej w Gałęzi Małej. 4-kilometrowa trasa prowadzi przez najcenniejsze przyrodnicze zakątki parku. W programie znalazły się opowieści o mokradłach, pomnikach przyrody, zabudowie hydrotechnicznej rzeki Słupia oraz walorach krajobrazowych regionu. Jednym z najciekawszych punktów spaceru

będzie przejście przez udostępniony fragment Rezerwat Przyrody Dolina Huczka. Uczestnicy będą mogli podziwiać strome zbocza doliny, wsłuchiwać się w szum wartkiego strumienia i poczuć atmosferę przypominającą górskie krajobrazy. Dodatkową atrakcją będzie zwiedzanie wnętrza elektrowni Gąskowo w Gałązi Małej oraz spotkanie z jej pracownikiem. To największa elektrownia wodna w dorzeczu Supi, wykorzystująca niemal 40-metrowy spadek wody. Zbiórka jutro o godzinie 10 na przystani kajakowej Gałąźnia Mała. Na kolejne wydanie Okna na Kulturę zapraszam kwadrans przed 13. Miłego dnia!

W tej godzinie o poranku trochę o sprawach ważnych. Pierwsza to była ta walka z patostreamingiem, a teraz mam wiadomość dla seniorów. Sejm uchwalił również ustawę o koordynacji opieki długoterminowej i osobach starszych. Nowe przepisy wprowadzą m.in. bon senioralny, czyli świadczenie niepieniężne dla osób powyżej 65 roku życia. Celem jest ułatwienie seniorom funkcjonowania w ich własnym środowisku. Każdy, kto ukończył 65 lat. Jego średni dochód nie przekracza 3410 zł. Będzie mógł otrzymać taki bon, który będzie świadczeniem niepieniężnym przyznawanym na usługi doraźne, trwające maksymalnie 2 tygodnie, polegające na pomocy w zaspokojeniu potrzeb życia codziennego, jak pomoc w ubraniu się, przygotowaniu posiłków, utrzymywaniu porządku, ale też we wsparciu w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych czy zapewnieniu kontaktu z otoczeniem. Nie wiem, czy to akurat 2 tygodnie to jest dobry czas, a co poza tymi 2 tygodniami, no ale zobaczymy, jak to będzie działało w rzeczywistości. Pierwszy program ma zostać uruchomiony jeszcze w tym roku. Na realizację

0: modernizację. Ma zostać przeznaczone ponad 100 milionów złotych w tym roku. Zobaczymy, czy to się sprawdzi. To już najlepiej będą wiedzieli seniorzy po 65 roku życia, których pozdrawiam bardzo serdecznie o poranku.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest, że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymagać.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
2: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki, Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
0: Reklama.
3: Burze nie powiedziały ostatniego słowa, znów są alerty. Nowe myśliwce na polskim niebie niebawem przelecą nad kilkoma miastami. Rynki ropy reagują na zapowiedzi Donalda Trumpa w sprawie porozumienia z Iranem. Miriam Lipińska. Uwaga na burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi w 6 województwach na wschodzie kraju. Alerty pierwszego, najniższego stopnia dotyczą Lubelszczyzny, a także części Podkarpacia, Mazowsza, Podlasia oraz województwa warmińsko-mazurskiego. Burzom będą towarzyszyć ulewy. Lokalnie spadnie nawet 30 mm deszczu. Nowy nabytek polskiej armii, czyli samoloty F-35, przelecą dziś po polskim niebie. To w ramach wydarzenia Powitanie z Polską. Na trasie maszyn pierwszy będzie Gdańsk. Tam pojawią się za blisko 3 kwadranse. Potem, krótko po 10:00 Warszawa. Myśliwce przelecą wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli, a na koniec Kraków, gdzie F-35 pojawią się około 10:35 w rejonie Wzgórza Wawelskiego. Pierwsze samoloty F-35 trafiły do Polski w zeszłym miesiącu. Sejm przyjął ustawę wprowadzającą bon senioralny, czyli świadczenie dla osób powyżej 65 roku życia.

0: życia, których średni dochód nie przekracza 3410 zł. Ta kwota będzie co roku waloryzowana. Opozycja projekt poparła, ale nie podoba jej się, że bon będzie tylko dla określonej grupy seniorów, a nie dla wszystkich.
1: Jeżeli rzeczywiście ma dotyczyć 20 tysięcy potencjalnych świadczeniobiorców, no to przypominam, że Platforma w kampanii wyborczej mówiła o powszechnym bonie seniorialnym.
0: Mówi Zbigniew Kuźmiuk z PiS-u, z kolei minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreśla, że to kolejne świadczenie socjalne wprowadzone przez obecny rząd.
2: Bon senioralny to kolejny ważny element budowania solidarności społecznej. Wszystkie inicjatywy, które prowadzi rząd, są monitorowane i wierzę, że będą w przyszłości też poszerzane.
0: Seniorzy, którym będzie przysługiwać bon, będą mogli korzystać ze wsparcia wykwalifikowanych opiekunów, na przykład przy zakupach, gotowaniu czy umawianiu wizyt lekarskich. Po zapowiedzi Donalda Trumpa dotyczącej bliskiego porozumienia z Iranem, ceny ropy na światowych rynkach idą w dół. Baryłka kosztuje dziś 88,5 dolara, to spadek o nieco ponad 2%. Tymczasem Iran nie potwierdził na razie oficjalnie informacji o uzgodnieniu treści porozumienia. Zmieniamy temat. Profesor Wiktor Kupelweiser w Seksmisji, Korowiow w Mistrzu i Małgorzacie czy komisarz Karel Licki w kultowym Wabanku. Nie żyje Janusz Michałowski, aktor teatralny i filmowy. Był związany także z teatrem telewizji, gdzie stworzył niezapomniane role. Janusz Michałowski miał 89 lat. I na koniec duże nowości w letnim rozkładzie jazdy PKP Intercity. Oprócz dodatkowych pociągów do turystycznych nadmorskich i mazurskich miejscowości będzie też pociąg z Warszawy nad Słoweńskie Wybrzeże do Kopru. To rozszerzenie połączenia do chorwackiej Rijeki. Na stacji w słoweńskiej Lublianie od pociągu zostanie odłączony wagon, mówi rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek.
3: Połączenie cieszyło się bardzo dużą popularnością. Zwiększyliśmy liczbę tych pociągów z 4 do 6 w tygodniu i część wagonów jedzie do Kopru. Podaż miejsc się zwiększyła, tak? Zwiększyła się z około 6 tysięcy miejsc do 23 tysięcy, także to jest duża zmiana. Pociągi ruszają 27 czerwca, są wolne miejsca jeszcze.
0: Między Rijeką a Warszawą pociąg jedzie 17 godzin. To o godzinę krócej niż w zeszłe lato.
4: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Dobra wiadomość dla rumskich miłośników sportu. W mieście powstaną 3 kolejne obiekty sportowe. W ramach inwestycji przy ulicy Polnej obok istniejącego już placu zabaw powstanie boisko wielofunkcyjne dedykowane miłośnikom koszykówki, siatkówki, piłki nożnej, badmintona oraz tenisa. Równocześnie ruszy budowa drugiego oraz trzeciego etapu kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Kostki Napierskiego. Nowa infrastruktura powstanie w obrębie istniejącego już boiska do piłki nożnej, zagospodarowując pozostałą część działki. Z kolei o budowę boiska wielofunkcyjnego w rejonie ulicy Jagieły i Królowej Bony zabiegali sami Rumianie. Projekt ten zyskał poparcie w budżecie obywatelskim, zdobywając prawie 1200 głosów. Łączna wartość omawianych przedsięwzięć wyniesie około 4 700 000 zł. Prace ruszą w najbliższych tygodniach, a zgodnie z planem zakończą się na początku października. Mieszkańcy Lęborka będą mogli sprawdzić swoje umiejętności strategiczne w starciu z lokalnymi samorządowcami. W sobotę 13 czerwca w klubie Baza odbędzie się turniej Ograj Samorządowca, będący częścią festiwalu ulicznego. Do zabawy zaprasza burmistrz Jarosław Litwin. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 15 przy ulicy Łokietka. Uczestnicy będą mogli zmierzyć się z burmistrzem oraz radnymi w popularnych grach planszowych i towarzyskich. Organizatorzy przygotowali rozgrywki m.in. w szachy, warcaby oraz grę doble. Turniej ma charakter otwarty, dlatego udział mogą wziąć zarówno doświadczeni gracze, jak i osoby, które po prostu chcą spędzić czas w miłej atmosferze. Jak podkreślają organizatorzy, najważniejszym celem wydarzenia jest integracja mieszkańców oraz stworzenie okazji do bezpośrednich rozmów z przedstawicielami samorządu. Nie zabraknie również zdrowej rywalizacji i rodzinnej atmosfery. Turniej Ograj Samorządowca jest jednym z punktów programu Festiwalu Ulicznego, który w ten weekend odbędzie się w Lęborku. Organizatorzy zachęcają całe rodziny do udziału i wspólnej zabawy przy planszach. Przy Szkole Podstawowej imienia Ziemi Usteckiej w Harnowie oficjalnie otwarto nową halę sportową oraz boisko wielofunkcyjne. Inwestycja ma służyć nie tylko uczniom, ale również mieszkańcom gminy, którzy zyskali nowoczesne miejsce do aktywności sportowej. Nowa hala sportowa ma powierzchnię ponad 1200 m2. Znajduje się w niej pełnowymiarowe boisko, zaplecze sportowe, sale dydaktyczne oraz pomieszczenia sanitarne. Obiekt został również dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Równocześnie powstało boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową, umożliwiające grę m.in. w piłkę ręczną, koszyk

koszykówkę, tenis i piłkę nożną. Uroczystemu otwarciu towarzyszyły występy artystyczne przygotowane przez uczniów, nauczycieli oraz Centrum Kultury Gminy Ustka. Przed publicznością zaprezentował się także zespół Pomorzacy. Wartość inwestycji wyniosła ponad 7 200 000 zł. Na realizację zadania gmina pozyskała 4,5 miliona z Rządowego Funduszu Polski Ład. Pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy Ustka. Po raz 16 Amazonki z całego Pomorza spotkały się w Wejherowie. Udział w zjeździe wzięło niemal 100 osób. Uczestniczki do Wejherowa przyjechały m.in. z Lęborka, Bytowa, Tczewa czy Słupska. Spotkanie rozpoczęło się mszą świętą w archidiecezjalnym sanktuarium pasyjno-maryjnym w Wejherowie, po której na Kalwarii Wejherowskiej odbyła się Droga Krzyżowa. Była również okazja do zwiedzenia klasztornych krypt. Jak mówi prezes Stowarzyszenia Amazonki Wejherowo Janina Frej, takie inicjatywy to wzajemne wsparcie, znalezienie motywacji powrotu do zdrowia, to możliwość zawiązania kolejnych przyjaźni i oczywiście miłe spędzenie czasu. 16 zjazd Amazonek województwa pomorskiego został dofinansowany z budżetu miasta Wejherowo.

Chyba już wszyscy przywykliśmy do tego, że rano, kiedy wychodzimy z domu, jest już po ludzku ciepło. Nie ma mrozów, nie ma chłodów, a lato zbliża się wielkimi krokami. Pogoda jest taka właśnie późnowiosenna. Dziś 17 stopni na termometrach będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustek, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumi, Gniewinie, Luzinie i 19 w Słupsku, Lęborku oraz Kobylnicy. Na barometrach utrzymują się umiarkowane wartości. Dzisiaj to około 1018 hektopaskali, a na niebie dość dużo chmur, z nich deszcz i potencjalnie

0: Arkadiusz Mieńczewski, witajcie ponownie w piątkowy poranek. Rozpoczynamy tę godzinę od naszego muzycznego kalendarium. W roku 65 Beatlesi otrzymali z rąk królowej Elżbiety II ordery Imperium Brytyjskiego. Odznaczenie do tej pory wręczane było wyłącznie bohaterom wojennym oraz szanowanym osobom publicznym, dlatego też niektórzy posiadacze orderu na znak protestu odesłali swoje odznaczenia, a jeden z nich, Hector Dupuis, uświadczył, że nie chce być kojarzony z bandą wulgarnych paków. W roku 65 żeńska grupa The Supremes wprowadziła na pierwsze miejsce listy Billboardu swój piąty przebój Back in My Arms Again. W roku 1982 piosenka Goody Two Shoes w wykonaniu Adama Anta wieńczyła brytyjskie zestawienie singli. W roku 93 grupa UB40 po raz trzeci zdobyła pierwsze miejsce listy w Wielkiej Brytanii, tym razem piosenką z repertuaru Elvisa Presleya I Can't Help Falling in Love with You. W roku 2000 Sinéad O'Connor publicznie oświadczyła, że jest lesbijką. Sinéad, matka dwójki dzieci, powiedziała prasie, że przez lata spotykała się z mężczyznami, by ukryć swoją prawdziwą orientację. I w roku 2008 Amy Winehouse wystąpiła na prywatnym koncercie w moskiewskiej Galerii Sztuki należącej do Romana Abramowicza. Według informacji prasowych otrzymała za występ garze w wysokości 1 000 000 funtów. To nasze krótkie muzyczne kalendarium w piątek.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Do siemu ta rocimy w jedno.
4: Ale 14 czerwca szczególnie.
3: A czemuś to?
4: Ponieważ wtedy odbywać się będzie 19 przegląd orkiestry i zespołów dętych.
3: Ku jak w jedno zacinamy msu świętą od redzie popełniu. A później orkiestrę resiają uroczystym przemarsza strasą siemałcką.
4: Wyjdźcie, kibicujcie zespołom z Postomina, Łęczyc, Kosakowa, Sierakowic.
3: Wajrowa, Lezena, Najsiemuda.
4: A potem przyjdźcie do hali sportowej, gdzie wszystkie orkiestry dadzą koncert. Możecie też głosować na ulubioną orkiestrę i przyznać ci swoją nagrodę.
3: Serdeczno rocimy!
4: Wójt gminy Szemud, Ryszard Kelkowski.
5: Gminne Centrum Kultury, Aleksandra Pesz.
6: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
7: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
6: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
7: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
6: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
7: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
6: Zadzwoń 726 004 004.
8: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw. Od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
1: Reklama.

0: Piłka nożna dla wielu w tej chwili temat numer jeden. Oczywiście w naszych porannych programach też będzie się pojawiała, no bo wiadomo, Mistrzostwa Świata w piłce nożnej to bardzo ważna impreza. To na początek może o tym, co wydarzyło się 12 czerwca w roku 2012. Polska zremisowała z Rosją 1-1 w rozegranym na Stadionie Narodowym w Warszawie swoim drugim meczu grupowym w ramach turnieju Euro 2012. I powiem wam tak, jest słabo, bo Polska znalazła się dopiero na 36. miejscu oficjalnej listy FIFA. Tuż przed startem finałów Mistrzostw Świata opublikowano najnowszy ranking. Wchodziliśmy w ten rok na miejscu 33., ale porażka z Ukrainą i remis z Nigerią. Niestety spadliśmy na miejsce 36. Wyprzedziła nas nawet Rosja, która jest wykluczona z międzynarodowej rywalizacji od lutego 2022 roku, ale w tym rankingu brane są również pod uwagę właśnie spotkania takie o nic. No i na przykład dzięki wygranej nad Burkina Faso 1-1 Rosja wskoczyła na miejsce 35, a my jesteśmy na 36 miejscu. Na miejscu pierwszym Argentyna, na drugim Hiszpania, na trzecim Francja, na czwartym Anglia, Portugalia, Brazylia, Maroko, Holandia, Belgia i Niemcy. Tak wygląda pierwsza dycha tego zestawienia. Już za chwilę o tym, kto wygra Mistrzostwa Świata. Przynajmniej w teorii.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white. I

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
2: Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
0: Reklama.
4: Dziewiąta 9:30 nastała. Michał Jarosz po raz trzeci melduje się przy mikrofonie. Czas zobaczyć po raz trzeci, co na drogach się u nas dzieje. Czy ten poranny szczyt komunikacyjny się skończył, czy też nie. Na szczęście w Słupsku mamy go już za sobą. Tak naprawdę to już o 8:30 sytuacja się normowała, a teraz już praktycznie w całym mieście przejedziemy bez problemów. Oczywiście w pojedynczych punktach na wybranych skrzyżowaniach jeszcze ruch może być lekko podwyższony, ale nie oznacza to, że złapiecie jakieś wielkie opóźnienia w drodze. W Kobylnicy na ulicy Głównej sytuacja stabilna, to samo na 213 z Siemianicy do Słupska, a dalej w rezultacie na ulicy Kaszubskiej w Słupsku. Do Lęborka dojedziemy bez większych problemów, jedynie warto zwrócić uwagę na roboty drogowe na wjeździe na S6 z ulicy Słupskiej. Tutaj ten ruch momentalnie spowalnia, ale nie jest to jakiś

bardzo długi odcinek utrudnień. Do Lęborka dalej już jedziemy bez problemu. W samym Lęborku widzę, że dopiero tutaj się chyba rozkręca na rondzie Solidarności i na ulicy Zwycięstwa, także troszkę jeszcze na ulicy Wojska Polskiego i Alei Niepodległości. Ruch jest naprawdę duży w tym momencie. Dalej na Wejherowo już jedziemy bez problemu. W samym Wejherowie też dość spokojnie sytuacja się prezentuje. Widzę, że jedynie lekko podwyższony ruch widać na rondzie Świętego Lona Wielkiego, no i może odrobinkę na ulicy Rzeźnickiej, chociaż tutaj to bardziej wszystko jest związane po prostu z przejazdem kolejowym na ulicy Puckiej, więc dobrze wiemy, jak tu się sprawy mają. Na ulicy Puckiej ruch się z godziny na godzinę podwyższa, to takie lekko zaskakujące, no a z drugiej strony wakacje się zbliżają, więc trzeba się przyzwyczaić, że ulica Pucka w Redzie będzie przez najbliższe miesiące dość chętnie, mówiąc delikatnie, wybierana przez kierowców. Rumia generalnie przejezdna, to samo można o Gdyni powiedzieć, poza estakadą Kwiatkowskiego, gdzie roboty drogowe już od dłuższego czasu dają kość kierowcom, sytuacja prezentuje się dobrze. Śródmieście Gdyńskie przejezdne, południe miasta również, no i na koniec jeszcze Trójmiejska obwodnica, która dzisiaj rano żadnych problemów nie doświadcza.

17 stopni Celsjusza dzisiaj na termometrach. Zobaczymy w pasie nadmorskim dębki Władysława Wołebałski, a także w większości miejsc naszego regionu poza pasem nadmorskim. Gdynia, Puck, Kosakowo, Wejherowo-Redorumia, Gniewino czy Luzino. Nieznacznie cieplej w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Tam będziemy mieli około 19 stopni Celsjusza na barometrach 1018 hektopaskali. Zachmurzenie będzie się niestety zwiększało wraz z postępującym dniem. Mogą pojawić się opady deszczu i mogą pojawić się dzisiaj także burze.

kto wygra Mistrzostwa Świata w tym roku. Pojawiają się pierwsze typowania. Jeżeli stawiacie gdzieś w jakichś zakładach, to możecie się posłużyć tym, co wam za chwilę powiem. Przypominam, to będzie ostatnie starcie Leo Messiego z Cristiano Ronaldo. Argentyńczyk broni tytułu Mistrza Świata, a Portugalczyk postara się zdobyć dla swojego kraju pierwszy puchar w historii. No i kto jest faworytem do zdobycia tego Mistrzostwa Świata? Faworytów jest 8, no i wygląda to tak, że na pozycji 8 jest Brazylia, na 7 Holandia.

Na 6. Niemcy, na 5. Francja, na 4. Anglia, na 3. Portugalia, na 2. Hiszpania, a największą szansę według buchmacherów i specjalistów ma Argentyna, bo to czas na obronę.

0: się swoimi prawami i wszystko zdarzyć się może. Niestety na razie nie wiadomo, gdzie jest czarny koń tego turnieju. Myślałem, że będzie nim Polska, ale niestety nie udało nam się zakwalifikować.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
3: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
4: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
3: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
4: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
3: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
4: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
3: www.arkabud.pl.
5: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
6: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
5: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
6: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
5: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
6: Wejdź na chopinmedica.pl
5: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
6: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
7: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
8: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
7: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
8: MG od ręki znajdziesz w salonach MG Plichta w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
9: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: Reklama.
10: You can't touch this. Can't touch this. You can't touch this.

0: Nie samą piłką człowiek żyje, trzeba wybrać się do kina albo na film, a jeżeli lubicie kino science fiction, no i zastanawiacie się, czy na tym świecie my jesteśmy sami, czy są jeszcze jacyś obcy, to być może odpowiedzi dostaniecie wybierając się na film Dzień Objawienia w reżyserii Stevena Spielberga, który powraca. Najbardziej wyczekiwana premiera pierwszej połowy miesiąca w reżyserii mistrza kina. Film opowiada historię prezenterki telewizyjnej prognozy pogody, która w nieoczekiwany sposób staje się pierwszą osobą nawiązującą bezpośredni kontakt z obcą cywilizacją. To pełen napięcia i emocji thriller science fiction, który stawia pytanie o gotowość ludzkości na spotkanie z nieznanym. Czy jesteście gotowi na to nieznane? A drugi film, który chciałbym wam zaproponować, to taki przygodowo-familijny, czyli rodzinny film Willow i tajemniczy Lance. Idealna propozycja na rodzinny weekend. Niemiecka produkcja przygodowa zabiera widzów w głąb magicznego, pełnego tajemnic lasu. Główny bohater staje przed wyzwaniem rozwikłania pradawnej zagadki i uratowania niezwykłego ekosystemu przed niebezpieczeństwem. Dynamiczna akcja, piękne zdjęcia i uniwersalne przesłanie o przyjaźni oraz szacunku do natury. To właśnie Willow i tajemniczy las. Te filmy do zobaczenia w ten weekend.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do Red Med. Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. Red Med, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: W kąci nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
3: Reklama. Służby badają szokujące znalezisko na Podkarpaciu. Nowoczesne myśliwce F-35 lecą nad Polską na ich trasie kolejne miasta. A na koniec o pomniku chrząszcza ze Szczebrzeszyna, który stanie w Śląskiej Pszczynie. Miriam Lipińska. Policja bada sprawę makabrycznego odkrycia na posesji w Lutoryżu na Podkarpaciu. Na działce znaleziono szczątki, najprawdopodobniej kilkunastu płodów. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
4: Szczątki odkryli nowi właściciele działki podczas prac remontowych. Powiadomili policję, a ta zabezpieczyła teren i od wczoraj przeszukuje całą posesję. Najprawdopodobniej znaleziono kilkanaście płodów oraz inne szczątki mogące być odpadami medycznymi, bo jak udało mi się ustalić, śledczy dotarli do poprzedniej właścicielki działki, czyli patomorfolożki. Kobieta miała przyznać, że zakopywała na posesji odpady ze swojej pracy, ale tych informacji na razie nie potwierdza Komenda Miejska Policji w Rzeszowie. Oficjalne stanowisko w tej sprawie mamy poznać dziś w okolicach południa.
3: Dziś przed południem warto spojrzeć w niebo. Trwa właśnie przelot samolotów F-35 w ramach akcji Powitanie z Polską. Myśliwce przeleciały już nad Gdańskim Westerplatte, a krótko po 10:00 powinny pojawić się nad Warszawą na wysokości Cytadeli. Ostatni na ich trasie będzie Kraków i okolice Wzgórza Wawelskiego za mniej więcej pół godziny. Pierwsze samoloty F-35 trafiły do Polski w zeszłym miesiącu, a dziś w bazie lotnictwa taktycznego w Łasku odbędzie się ceremonia ich przyjęcia do Sił Zbrojnych RP. Pakt migracyjny stał się faktem. Dziś wchodzi w życie unijna polityka dotycząca azylu i migracji. Polska, choć dostała czasowe zwolnienie z części zasad, zapowiada niepełne wdrożenie paktu. Nasz kraj nie zgadza się na mechanizm solidarnościowy, czyli przyjmowanie migrantów z innych państw, bo tłumaczy, że już przy

0: Przyjęła ponad milion Ukraińców, ponosi też koszty ochrony granicy z Białorusią, która jest zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. Dlatego, jak mówi wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk, ten mechanizm nas nie obejmie.
1: Polska nie będzie relokowała żadnego migranta z innych państw do Polski i to jest stanowisko oczywiste. Myślę, że nie zmieni się nawet, gdyby się rząd zmienił.
0: Polska jest zwolniona z mechanizmu solidarnościowego na rok, z możliwością przedłużenia także na kolejne lata, w zależności od tego, jak będzie wyglądała presja migracyjna na nasz kraj. Państwo członkowskie, które nie zgodzi się na relokację, będzie musiało zapłacić 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Z części paktu migracyjnego wyłączone są też m.in. Estonia, Chorwacja i Bułgaria. Pożar w zakładzie recyklingu opon w Szczecinie na terenach dawnej papierni. Strażacy zabezpieczają miejsce i schładzają instalacje technologiczne. W pożarze nikt nie ucierpiał, a sytuacja jest już opanowana. Strażacy uspokajają też, że nie ma zagrożenia dla okolicznych mieszkańców. I na koniec zmieniamy temat. Chrząszcz ze Szczebrzeszyna pojedzie do Pszczyny na Śląsku. Chodzi o jeden z dębowych pomników, który teraz ma być symbolem przyjaźni między miastami, rozsławionymi przez wiersz Jana Brzechwy i zarazem językowy łamaniec. Pomniki chrząszcza od lat są w lubelskim Szczebrzeszynie atrakcją turystyczną. Teraz jeden z nich stanie się częścią szlaku baśni Marzeń Gwiazd w Pszczynie. Znajdzie się tam w zacnym towarzystwie m.in. koziołka Matołka czy smoka wawelskiego.
2: Na informacje z regionu na antenie Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Dobra wiadomość dla kozakowskich kierowców. W życie weszły nowe przepisy, które pozwalają na bezpłatne parkowanie przez nawet 120 minut dziennie w strefie płatnego parkowania. Zmiany dotyczą parkingu przy ulicy Rzemieślniczej w Kosakowie. Wprowadzone zostały na mocy uchwały Rady Gminy Kosakowo i dotyczą wszystkich użytkowników parkingu, zarówno mieszkańców gminy, jak i osób przyjezdnych. Aby skorzystać z darmowego postoju, kierowca musi jedynie wpisać numer rejestracyjny pojazdu w parkometrze i pobrać bezpłatny bilet. Dzięki temu przez 2 godziny dziennie można pozostawić samochód bez ponoszenia opłat. Dodatkowo od 2 czerwca nie ma już obowiązku umieszczania biletu parkingowego za przednią szybą pojazdu. Kontrola odbywa się na podstawie numerów rejestracyjnych wprowadzonych do systemu. Przypomnijmy, że opłaty w strefie płatnego parkowania przy ulicy Rzemieślniczej obowiązują wyłącznie w dni robocze. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Więcej na ten temat przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. Lęborski Uniwersytet III wieku obchodzi jubileusz 25-lecia działalności. Uroczystości zgromadziły przedstawicieli samorządu, członków stowarzyszenia oraz mieszkańców, którzy przez lata wspierali rozwój jednej z najbardziej rozpoznawalnych organizacji senioralnych na Pomorzu. W obchodach uczestniczył burmistrz Lęborka Jarosław Litwin wraz z wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej Haliną Łukian. Podczas jubileuszu podkreślano znaczenie Uniwersytetu III wieku dla lokalnej społeczności. Przez ćwierć wieku organizacja stworzyła przestrzeń do nauki, rozwijania zainteresowań, aktywności fizycznej oraz integracji osób starszych. W jej działalności zaangażowani byli wykładowcy, wolontariusze, działacze społeczni oraz setki słuchaczy. Jak zaznaczano podczas uroczystości, Lęborski Uniwersytet III wieku to nie tylko wykłady, warsztaty czy wyjazdy. Dla wielu seniorów stał się miejscem budowania przyjaźni, rozwijania pasji i przeciwdziałania samotności. Charakterystyczne niebieskie stroje członków LUTW są dobrze znane mieszkańcom miasta i często można je zobaczyć podczas wydarzeń kulturalnych, sportowych oraz miejskich uroczystości. Jubileusz był okazją do podziękowania wszystkim osobom, które przez 25 lat współtworzyły tę wyjątkową społeczność oraz do złożenia życzeń kolejnych lat pełnych aktywności, energii i nowych inicjatyw. W Słupsku odbyły się plenerowe targi pracy i kariery połączone z obchodami 68-lecia działalności ochotniczych chłopców pracy. Wydarzenie zorganizowano na terenach Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP przy ulicy Dunikowskiego. Targi były okazją do zapoznania się z ofertami pracy, praktyk i możliwościami rozwoju zawodowego. Tegoroczna edycja miała wyjątkowy charakter, ponieważ połączono ją z jubileuszem 68-lecia ochotniczych chłopców pracy. Z tej okazji przygotowano wystawę prezentującą historię OHP. Zwiedzający mogli zobaczyć archiwalne fotografie, dokumenty, dyplomy, sztandary, dawne mundury oraz odznaczenia związane z działalnością organizacji na przestrzeni lat. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem prezydent Słupska Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej. Jak podkreślali organizatorzy, ochotnicze chłopcy pracy nieprzerwanie wspierają młodzież od 1958 roku, pomagając jej w zdobywaniu kwalifikacji zawodowych oraz wejściu na rynek pracy. Nerwowe zachowanie zdradziło 38-latka. Mężczyzna miał przy przy sobie narkotyki. We wtorek rano

Policjanci referatu patrolowo-interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie podczas wykonywania czynności służbowych na jednej z ulic miasta wylegitymowali mężczyznę, którego zachowanie wzbudziło ich podejrzenia. Podczas rozmowy 38-letni mieszkaniec z Wejherowa był wyraźnie zdenerwowany. W trakcie podjętych czynności okazało się, że posiadał przy sobie niewielką ilość amfetaminy. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do jednostki policji. Następnie wykonano z zatrzymanym czynności służbowe. Po ich zakończeniu mężczyzna został zwolniony do miejsca zamieszkania. Dalsze prace w tej sprawie prowadzą policjanci Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za posiadanie narkotyków grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Chociaż dzisiaj nie będziemy mieli upałów, temperatura będzie raczej taka późno wiosenna, to ja bym specjalnie na zimno nie narzekał. W końcu 17 stopni dzisiaj na termometrach. Zobaczymy w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzierumi, Gniewinie, Luzinie. 19 w Słupsku, Lęborku i Kobylnicy. I dobra wiadomość dla tych, którzy czekają na naprawdę wysokie temperatury, jest taka, że teraz będzie z dnia na dzień już tylko coraz cieplej, a jeśli pogody się nie zmienią, to w przyszły weekend nawet 30 na termometrach. Zobaczymy.

Arkadiusz Mieczewski, zapraszam Was na naszą piątkową poranną podróż. Na początek jedziemy na lotnisko. Z lotniska można sobie to tam polecieć. Jeżeli chcecie wlecieć na Bliski Wschód tanią linią, to w końcu od 14 czerwca Air Arabia wznawia loty do Szardży. To po kłopotach oczywiście związanych z wojną na Bliskim Wschodzie. Na warszawskim Okęciu coraz większe tłumy. Tam można wykupić taką

0: w taki fast track, czyli ominięcie kolejki, ale do tej pory trzeba było zapłacić 40 zł, teraz już 55 zł. I jeszcze jedna informacja dla wszystkich tych, którzy latają landrynką do Hiszpanii, szczególnie na dwa lotniska Alicante i Gran Canaria. Tam uważajcie na swoje bagaże, muszą one być odpowiedniej wielkości, nawet jak zmieszczą się w tym tak zwanym sizerze, czyli który sprawdza, czy wasz bagaż z odpowiednich wymiarów, to oni tam w tej Hiszpanii mówią, nie, kółka wystają i trzeba zapłacić. Tak się wzięli na turystów. Robi się z tego całkiem niezła aferka. Także uważajcie na siebie, to tyle o lotniska, a już za chwilę my lecimy dalej.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
4: Już 13 czerwca w Wejherowie wydarzy się coś naprawdę wyjątkowego. Piknik rodzinny łączy nas dobro. W Parku Miejskim imienia Aleksandra Majkowskiego na wspólne świętowanie zaprasza organizator wydarzenia – Wejherowska Manufaktura Dobra. Od godziny 12 do 17 czeka na Was mnóstwo atrakcji. Strefa artystyczna, rodzinna i gastro, pokazy pojazdów i służb, strefa medyczna, a nawet symulator dachowania. Nie zabraknie muzyki, dobrej zabawy i atrakcji dla najmłodszych. Wszystko to w szczytnym celu. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na wsparcie hospicjów. Przyjdź z rodziną, zaproś znajomych i spędźcie ten dzień razem, pomagając innym. 13 czerwca, Park Miejski w Wejherowie. Piknik łączy nas dobro. Organizowany przez Wejherowską Manufakturę Dobra. Do zobaczenia.
5: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
1: Reklama.

0: lotniska, idziemy na stację PKP, a PKP obiecuje nam, że jeszcze w te wakacje to pojeździmy zupełnie nowymi wagonami, tak ma być elegancko, jakby luksusowo. W wielu wagonach ma być możliwość naładowania sobie telefonu, będzie wygodnie, miło, sympatycznie, to wszystko w te wakacje. A jeżeli wy w te wakacje chcielibyście wybrać się do Holandii, to tam to dopiero jest wygodnie i przyjemnie i w promocji. Za 49 euro przez cały miesiąc jeździcie pociągiem. Tak, wykupujecie jeden bilet za 49 euro i przez cały miesiąc, nieważne, nie musicie mieć legitymacji, żadnych... Taka promocja jest. Od 15 czerwca do 31 sierpnia jest co prawda jeden haczyk, że można jeździć wyłącznie poza godzinami szczytu, czyli między godziną 9 a 16 i między godziną 18.30 a 6 rano, ale to miesięczny bilet za 49 euro i po całej Holandii. Miejsca co prawda tylko w drugiej klasie, no ale umówmy się, druga klasa też jest dobrze. Jak ktoś chciałby pozwiedzać 49 euro, proszę, ja bym kupował, ja bym zwiedzał i odwiedzał. Jak ktoś ma czas, a jeszcze nie ma planów na tegoroczne wakacje, to może się zdecyduje, bo naprawdę warto tanio, a my tanio lubimy.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: 18 czerwca w Centrum Samorządowym w Szemudzie pełna premiera Katyliny, księdza Leona Hejke.
2: To nasza szemałska grupa teatralna pokaże historia Fulka Szepścigłe, humoru i chwatkusy.
1: Ale i takich prawd o świecie i ludziach, które się nie starzeją.
2: Spektakl, w jaki wystąpią nasi utalentowani mieszkańcy, rozpocznie się o 6 po południu.
1: Bilety są do kupienia w hali sportowej w Szemudzie.
2: Pamiętaj ta, 18 czerwca na 18 widzimy się na spektaklu.
1: Serdecznie zapraszają wójt gminy Szemud Ryszard Kalko.
2: Gminę Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
1: I oczywiście szemudzka grupa teatralna.
3: Halo, halo, Wejherowo i okolice. Sobota, 13 czerwca. Zapamiętaj tę datę. Startuje Atotu, nowoczesny market budowlany w Gowinie. Zapraszamy już od 6.30 do 20.00. A w godzinach od 10.30 do 15.30 wielkie otwarcie w klimacie rodzinnego festynu. Grill na miejscu, świeże naleśniki, DJ i dobra muzyka, animacje dla dzieci. A do tego szeroki wybór materiałów budowlanych, narzędzi i wszystkiego do domu oraz ogrodu. Gowino, ulica Wejherowska 28. Przyjdź, zobacz i świętuj razem z nami. A to tu. Tu zaczyna się Twój remont.
4: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
5: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
4: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
5: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
4: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
5: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
4: Zadzwoń 726 004 004.
0: Reklama.
6: Tomasz Smuga. Zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Na zakończenie sezonu 2025-2026 w Pomorskiej Czwartej Lidze czekają nas derby powiatu wejherowskiego. Soku Boże Pole Wielkie podejmie Stolem Gniewino. Soku i Stolem to sąsiedzi z tabeli zajmujący 14 i 13 miejsce. Gniewiński zespół nad drużyną z gminy Łęczce ma punkt przewagi. Stolem nie tylko będzie walczyć o utrzymanie swojej pozycji, gniewnianie mają szansę zakończyć sezon miejsce wyżej. Na 12 znajduje się bowiem Gryf Wejherowo, który ma 2 punkty więcej niż Stolem. Żółto-czarni w ostatnim spotkaniu zmierzą się na Wzgórzu Wolności z Choinczanką 2 Choince. Dla Wejherowian to będzie nie tylko okazja do pożegnania się ze swoimi kibicami zwycięstwem, ale w przypadku korzystnych innych wyników szansa na poprawę swojego ligowego miejsca. Oba te mecze rozegrane zostaną w sobotę. Pierwszy gwizdek zabrzmi o godzinie 15. Również 13 czerwca, 3 po południu, o ostatnie ligowe punkty powalczy Pogoń Lęborg. Podopieczni trenera Mateusza Michniewicza przed własną publicznością podejmą Anioły Garczygorze. Pogoń i Anioły mają tyle samo po 44 punkty na koncie. Ze względu na lepszy bilans bramkowy lęborczanie są wyżej w tabeli o jedno miejsce na 9 pozycji. Jedynym meczem ostatniej kolejki, który zostanie rozegrany innego dnia, jest starcie Arki 2 Gdynia z Gryfem Słupsk. To spotkanie odbędzie się dzisiaj. Czwarty Gryf ma jeszcze matematyczne szanse na zakończenie sezonu na 3 pozycji. Nie zmieniamy dyscypliny. Arka Gdynia nawiązała strategiczną współpracę z czeskim gigantem piłkarskim Slavią Praga. Oba kluby podpisały memorandum o współpracy, które obejmie rozwój sportowy, szkolenie młodzieży, scouting, analitykę danych oraz działanie komercyjne. Jak podkreślają przedstawiciele Arki, partnerstwo z jednym z czołowych klubów Europy Środkowej ma umożliwić dostęp do wiedzy i doświadczenia.

0: oświadczeń, które dotychczas były poza zasięgiem Glińskiego Klubu. Przewodniczący Rady Nadzorczej Arki Marcin Gruchała zaznaczył, że współpraca ze Slavią to szansa na pozyskanie nowoczesnego know-how i dalszy rozwój klubu. Prezes Arki Wojciech Pratkiewicz podkreślił, że Slavia jest idealnym partnerem ze względu na sportowy poziom, stabilność organizacyjną oraz bliskość kulturową obu krajów. Współpraca obejmie m.in. wymianę doświadczeń w zakresie scoutingu, wykorzystania sztucznej inteligencji i analityki danych, przygotowania motorycznego zawodników, rozwoju akademii młodzieżowych oraz działalności biznesowej. Kluby przewidują także regularne spotkania strategiczne i możliwość współpracy przy rozwoju piłkarzy. Przedstawiciele Slavii Praga podkreślają, że Arka została wybrana po wielomiesięcznych analizach. Czesi docenili potencjał sportowy gdyńskiego klubu, jego silne związki z lokalną społecznością oraz atrakcyjność polskiego rynku piłkarskiego. Jednocześnie obie strony zaznaczają, że porozumienie nie oznacza zmian właścicielskich ani wpływu na decyzje sportowe. Arka Gdynia i Slavia Praga zachowają pełną niezależność organizacyjną, finansową i sportową.
1: Upałów dzisiaj mieć nie będziemy, ale temperatura jest delikatnie wyższa niż było to wczoraj. Dziś na termometrach zobaczymy 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewinie i Luzinie, a nawet 19 stopni w Słupsku, Lęborku czy Kobylnicy. Przelotne opady deszczu będą krążyły sobie po naszym regionie, a od czasu do czasu towarzyszyć im będzie także burza. Wiatr słaby i umiarkowany, ale może być miejscami i momentami porywisty.
2: Śniadanie z Norda FM.

0: Zabieram was teraz na plażę. Co kraj, to obyczaj. Wiadomo, że my uwielbiamy parawany nad polskim morzem i one pewnie w tym roku też się pojawią. No ale trudno się dziwić, nad polskim morzem ciągle wieje. Ale za to, jak wybierzecie się do Włoch, to pojawiają się plaże i takie miejsca, w których na przykład nie będzie można używać parasoli przeciwsłonecznych. Nawet kiedy będą upalne dni, to władze stwierdziły, że nie zakazano tam używania tego plażowego asortymentu osobom od 10 do 65 roku życia. Czyli jeżeli po pierwsze wejdziecie na tą plażę, będziecie musieli zapłacić 10 euro, to jest około 40 zł, to jeśli macie dziecko poniżej 10 lat, to taki parasol będziecie mogli mieć. Jak jesteście seniorem powyżej 65 roku życia, to taki parasol będziecie mogli mieć. Ale jeżeli jesteście w przedziale wiekowym 10-65, to takiego parasola już nie będziecie mogli używać. Nie można też oczywiście stawiać altan, namiotów oraz trzeba stosować się do godziny policyjnej. Wstęp jest dozwolony od 8 do 20:30, a potem już mi z tej plaży nie wolno tutaj plażować, tak? I już ten brak parasoli wzbudza ogromne kontrowersje wśród nie tylko samych Włochów, ale niektórzy mówią, że to może być nadmierne narażanie się na promienie słoneczne, a to rak skóry, czy też udar cieplny. No i zobaczymy, czy władze Włoch postanowią jednak zostać w tym temacie, czy jednak zdecydują, że będzie można te parasole zabierać ze sobą.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe od

wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol, spółka z o.o. A do

0: i Szkoły Rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole, w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy. Pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
1: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fluwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
2: Reklama.

0: Czas na finał tegotygodniowych porannych spotkań, za które jak zwykle wam bardzo serdecznie dziękuję, że jesteście ze mną, że słuchacie programu od rana, w zależności od której wstajecie. No i na zakończenie chciałem wam powiedzieć, kiedy będzie upał, bo mówiłem przed chwilą o tych plażach włoskich, które zakazują parasoli, a u nas parasole zdecydowanie można mieć, ale w ten weekend deszczowe, przeciwdeszczowe parasole i pelerynki przeciwdeszczowe, dużo deszczu będzie, a kiedy będzie ten upał? No, synoptycy zapowiadają, że między 18 a 19 czerwca podobno ma nadejść upał nawet do 35 stopni. To wtedy właśnie upały w Polsce dadzą się we znaki ze zdwojoną siłą. Ja już nie mogę się doczekać tej zdwojonej siły, a nawet pięciokrotnej siły tych upałów. Niech wreszcie temperatura osiągnie te 35 stopni, takie porażające, żebyśmy mogli w końcu powiedzieć, tak, jest upał, nie cierpię upału, czy mam już dość upału, ale żeby on był, żeby on się pojawił w końcu, to ja już będę mógł wtedy nie narzekać, a inni będą mogli narzekać, że w końcu jest upał. Czekam z niecierpliwością na ten upalny czas, no ale przypomnę, że najbliższy weekend to raczej w domu, no chyba, że lubicie spacerować z parasolem albo biegać między kroplami deszczu. To już wasza sprawa. Udanego weekendu i do usłyszenia w poniedziałek. Pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Już 13 czerwca w Wejherowie wydarzy się coś naprawdę wyjątkowego. Piknik rodzinny łączy nas dobro w Parku Miejskim imienia Aleksandra Majkowskiego. Na wspólne świętowanie zaprasza organizator wydarzenia – Wejherowska Manufaktura Dobra. Od godziny 12 do 17 czeka na Was mnóstwo atrakcji. Strefa artystyczna, rodzinna i gastro, pokazy pojazdów i służb, strefa medyczna, a nawet symulator dachowania. Nie zabraknie muzyki, dobrej zabawy i atrakcji dla najmłodszych. Wszystko to w szczytnym celu. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na wsparcie hospicjów. Przyjdź z rodziną, zaproś znajomych i spędźcie ten dzień razem, pomagając innym. 13 czerwca, Park Miejski w Wejherowie. Piknik łączy nas dobro. Organizowany przez Wejherowską Manufakturę Dobra. Do zobaczenia!
2: Filmowy czerwiec w kinie Helios. Daj się porwać absurdalnemu humorowi i grozie w produkcji Straszny Film. Odkryj spisek związany z pozaziemskim życiem w filmie Dzień Objawienia. Zobacz rywalizację zabawek z technologią w kontynuacji popularnej serii Toy Story 5. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: W kącie nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
4: Reklama. Dziecko poparzone w prywatnym przedszkolu w Bartoszycach. Samoloty F-35 spektakularnie przywitały się z polskim niebem. Na koniec zajrzymy też na mundialowe stadiony. Miriam Lipińska, 5-latka poparzona w przedszkolu w Bartoszycach w Warmińsko-Mazurskiem. Dziecko trafiło do szpitala, a okoliczności zdarzenia, do którego doszło w prywatnej placówce, wyjaśnia policja. Funkcjonariuszy zawiadomiła matka dziewczynki. Jak przekazali lekarze, dziecko ma poparzone stopy, ale jego życiu ani zdrowiu nic nie zagraża. Wkrótce 5-latka będzie mogła wrócić do domu. Widowiskowy przelot nowego nabytku naszej armii. Samoloty F-35 przywitały się w ten sposób z polskim niebem. Maszyny przeleciały nad gdańskim Westerplatte, potem obrały kurs na Warszawę, a na koniec pojawiły się nad Krakowem.
5: No to jest bardzo wielka chwila. No duszę raduje nowoczesność polskiej armii.
6: Jest przeżycie, jest wielkie przeżycie. Myślę, że to duży skok dla lotnictwa. No i dla naszego bezpieczeństwa, tak? Bo tu właśnie chyba o to chodzi.
7: Mimo, że to była chwila, ale po prostu rewelacja. Mąż się popłakał, emocje tak, niesamowite.
8: Tak, ciarki, łzy w oczach. Byłem w wojsku, wróciły jakby emocje i wspomnienia.
4: Mówili podziwiający przelot F-35 nad Gdańskiem. Myśliwce wylądują teraz w Łasku. W tamtejszej bazie lotnictwa taktycznego odbędzie się dziś ceremonia ich przyjęcia do Sił Zbrojnych RP. F-35 ma zaledwie 20 państw, a Polska jest pierwszym krajem wschodniej flanki NATO, który kupił te maszyny. Stany Zjednoczone chcą zmniejszyć o 1/3 liczbę swoich myśliwców i samolotów obserwacyjnych w Europie. Według New York Timesa do redukcji wojskowego wsparcia może dojść bardzo szybko, znacznie szybciej niż Europa będzie na to gotowa. Zdaniem amerykańskiej gazety to już postanowione, a o sprawie wiedzą europejscy dowódcy i liderzy. Ze Starego Kontynentu mają być wycofane także wszystkie podniebne stacje tankowania, a do tego stacjonujący tu amerykański lotniskowiec i okręt podwodny z rakietami dalekiego zasięgu. Zmieniamy temat. 6 regionów na wschodzie z ostrzeżeniami przed burzami. Zagrzmi na Lubelszczyźnie, a także w części

0: województw podkarpackiego, mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Będzie też mocno padać, lokalnie spadnie nawet 30 mm deszczu. Piłka w grze. Wczoraj wieczorem naszego czasu ruszył piłkarski mundial. W meczu otwarcia wygrali współgospodarze turnieju, czyli Meksyk. Swój pierwszy mecz rozegrali także Koreańczycy, o czym więcej Przemysław Pozowski.
1: Meksyk pokonał RPA 2-0 po meczu, co tu dużo mówić, nudnawym, ale nie z perspektywy reprezentanta gospodarzy Erika Liry. To chwila, którą będę pielęgnować do końca życia i czułem, że wszystko przez co przeszedłem, aby tu dotrzeć, było tego warte, a teraz nadszedł czas, by się tym cieszyć, oczywiście z ogromną dozą odpowiedzialności. Spotkanie na legendarnym Estadio Azteca oglądał prezes PZPN Cezary Kulesza, który większych emocji upatruje w spotkaniach europejskich drużyn.
2: Tak patrząc na wyniki, bardzo dobrze Norwegowie wyglądają. Każdy turniej rządzi się swoimi prawami.
1: A w drugim spotkaniu turnieju w Guadalajarze Korea wygrała z Czechami 2-1.
0: A dziś wieczorem na mundialu mecz Kanada kontra Bośnia i Hercegowina.
3: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Atomowe szanse zagościły na Pomorzu. Właśnie pod takim hasłem w gdańskim centrum wystawienniczo-konferencyjnym Amber Expo polskie elektrownie jądrowe zorganizowały dwie konferencje oraz warsztaty dla przedsiębiorców. Cykl rozpoczęła konferencja poświęcona możliwościom zaangażowania firm IT i technologicznych w projekt jądrowy. Uczestnicy dyskutowali o architekturze systemów informatycznych oraz ich roli w zapewnieniu bezpieczeństwa i ciągłości funkcjonowania inwestycji. Istotnym elementem wydarzenia były także kwestie związane z dostępem do łańcucha dostaw oraz praktycznymi aspektami współpracy z polskimi elektrowniami jądrowymi i konsorcjum firm Westinghouse Bechtel. Jak mówi prezes Zarządu Polskich Elektrowni Jądrowych Marek Woszczyk, program Polski Energetyki Jądrowej to projekt, który wykracza daleko poza samą budowę elektrowni. To proces rozwijania kompetencji łańcuchów dostaw i trwałej współpracy między biznesem, nauką i administracją. Drugiego dnia w ramach konferencji Nauka, Kompetencje, Współpraca uwaga została skierowana na rolę środowiska akademickiego i zaplecza badawczo-rozwojowego. Cykl gdańskich spotkań zamknęły warsztaty dla przedsiębiorców poświęcone infrastrukturze towarzyszącej elektrowni jądrowej. Prace artystek z Lęborka można oglądać w jednym z najważniejszych budynków w kraju. Na korytarzach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie prezentowana jest wystawa 100 obrazów na 100 lat Gdyni, w której znalazły się także dzieła twórczeń związanych z Lęborkiem. Autorem projektu jest gdyński artysta, marynista Marek Kołg, który pracował nad przedsięwzięciem przez ponad 10 lat. Wystawa została po raz pierwszy zaprezentowana przed rokiem w galerii na wyspie w Lęborku. Następnie trafiła do Gdyni, a obecnie można ją oglądać w siedzibie polskiego parlamentu. Ekspozycja jest częścią obchodów związanych ze stuleciem Gdyni i prezentuje prace artystów z różnych środowisk twórczych. Wśród autorów obrazów znalazły się również cztery lęborskie malarki, Zdzisława Dąbrowska i Ewa Brzezińska związane z klubem osiedlowym Baza oraz Grażyna Ramczyk i Agnieszka Janurze z Lęborskiego Uniwersytetu III wieku. Po zakończeniu warszawskiej ekspozycji wystawa powróci do galerii na wyspie przy ulicy Waryńskiego w Lęborku, gdzie będzie można ją oglądać bezpłatnie. To kolejny przykład promocji lokalnej twórczości na ogólnopolskiej scenie artystycznej. Po kilku miesiącach przerwy pociągi wracają na ważne trasy kolejowe w regionie słupskim. Od 14 czerwca wraz z wejściem w życie czerwcowej korekty rozkładu jazdy wznowiony zostanie ruch kolejowy na odcinku Słupsk-Sławno linii nr 202 oraz między Kobylnicą a Słupskiem na linii nr 405. Od lutego pasażerowie Polregio i PKP Intercity musieli korzystać z autobusowej komunikacji zastępczej. Utrudnienia były związane z modernizacją 15-kilometrowego odcinka torów między Słupskiem, Reblinem i Sycewicami prowadzoną przez PKP Polskie Linie Kolejowe. Choć inwestycja nie została jeszcze ukończona, wykonano już prace pozwalające na bezpieczne przywrócenie ruchu pociągów. Jak podkreślają przedstawiciele PKP PLK, modernizacja poprawi komfort podróżowania oraz umożliwi zwiększenie prędkości kursujących składów. Całość inwestycji ma zostać zakończona do końca roku. Wartość prowadzonych prac przekracza 32 miliony złotych netto. Wejherowska policja wzięła udział w ogólnopolskiej akcji Poszukiwani. Są wymierne efekty. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie oraz podległych komisariatów intensywnie pracowali nad ustalaniem miejsc pobytu i zatrzymywaniem osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Efektem działań było zatrzymanie łącznie 12 osób poszukiwanych na podstawie listu gończego, nakazów doprowadzenia do zakładu karnego lub aresztu śledczego, a także w celu ustalenia miejsca pobytu. Pierwsze pierwszego dnia działań w poniedziałek policjanci pionu kryminalnego zatrzymali

0: Trzewielinie mężczyznę poszukiwanego sądowym nakazem doprowadzenia do odbycia kary 3 miesięcy pozbawienia wolności. Tego samego dnia w Wejherowie kryminalni zatrzymali mieszkańca miasta, który miał do odbycia 10 dni pozbawienia wolności. Kolejne zatrzymanie miało miejsce w Rumi, Wejherowie oraz miejscowości Kamień. Wtorek przyniósł kolejne skuteczne realizacje. Policjanci pionu kryminalnego pojechali do Łeby, gdzie zatrzymali mężczyznę poszukiwanego listem gończym. Miał do odbycia karę 75 dni pozbawienia wolności, został osadzony w policyjnym areszcie i niebawem trafi do aresztu śledczego. Tego samego dnia funkcjonariusze zatrzymali również poszukiwanego mężczyznę w Barłominie, który miał do odbycia kary roku i 9 miesięcy pozbawienia wolności. Z kolei policjanci z Komisariatu Policji w Redzie zatrzymali kobietę poszukiwaną do odbycia 25 dni kary pozbawienia wolności. Co prawda nie będziemy dzisiaj mieli ekstremalnych upałów, ale chyba nikt nie będzie narzekał na niskie temperatury. W końcu dzisiaj 17 stopni na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie, Rumi, Gnieminie, Luzinie. Niemal wszędzie ta 19, choć są wyjątki. W Słupsku, Lęborku, Kobylnicy koło 19 stopni Celsjusza. Na barometrach około 1018 hektopaskali, czyli ciśnienie umiarkowane, a na niebie dość dużo chmur może popadać, może zagrzmieć, a w czasie burzy wiatr będzie porywisty.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

Piątek weekendu, początek. Bardzo się cieszę, że jesteście z nami i mam nadzieję, że wspólnie spędzimy kolejne godziny. Nie zabraknie muzyki oraz interesujących ciekawostek. Maja Popowska, kłaniam się i zapraszam.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
2: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
1: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
2: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
1: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
2: Wejdź na chopinmedica.pl
1: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
2: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
3: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
4: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
5: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
4: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
5: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
4: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
5: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
4: Zadzwoń 726 004 004.
6: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo. Realizuje inwestycje od podstaw. Od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt. Nasze doświadczenie. Wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784-044-864.
0: Reklama.

polskiej muzyce pożegnanie Sylwii Krajewskiej przypomina, jak ważne były kiedyś zespoły wokalne, które nie zawsze stały na pierwszym planie, ale budowały brzmienie całej epoki. Wokalistka Ali Babek zmarła 8 czerwca w wieku 82 lat, a wraz z informacją o jej odejściu wróciły wspomnienia piosenek, które znało kilka pokoleń słuchaczy. Ali Babki miały w sobie coś, czego w dzisiejszej muzyce często się nie docenia. Harmonię, wspólne brzmienie, lekkość i bardzo charakterystyczny sposób śpiewania, który potrafił od razu nadać utworowi kolor. W świecie nastawionym na solowe kariery i nazwiska z pierwszego planu, taka historia wybrzmiewa szczególnie mocno. Czasem to właśnie głosy stojące razem, a nie osobno, najmocniej zapisują się w pamięci. I może dlatego te stare nagrania nadal mają swój urok. Nie krzyczą o uwagę, tylko po prostu brzmią tak, że człowiek od razu wie, z jakiego radiowego świata pochodzą.

0: Reklama. Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
1: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
2: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fluwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
0: Reklama.
3: Tomasz Smuga. Zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. W Centralnym Ośrodku Sportu w Cetniowie zakończyło się zgrupowanie szkoleniowe reprezentacji Polski seniorów i juniorów w szpadzie męskiej. W treningach uczestniczyło 10 zawodników, w tym 4 szermierzy powołanych na Mistrzostwa Europy, które odbędą się od 16 do 21 czerwca we francuskim Antony. W składzie kadry znaleźli Damian Michalak, Mateusz Antkiewicz, Piotr Urban oraz Jan Socha. Dla dwóch ostatnich będzie to debiut na seniorskiej imprezie rangi mistrzowskiej. Podczas zgrupowania zawodnicy pracowali nad przygotowaniem kondycyjnym, a także doskonalili elementy techniczne i taktyczne. Jak podkreślają szkoleniowcy, był to jeden z kluczowych etapów przygotowań do najważniejszego startu w pierwszej części sezonu. Reprezentacja przechodzi obecnie proces odmładzania składu. Doświadczonych zawodników wspierają młodzi szermierze, którzy mają stanowić o sile drużyny w kolejnych latach. Długofalowym celem jest budowa zespołu zdolnego do walki o kwalifikację na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles w 2028 roku. Podczas Mistrzostw Europy we Francji polscy szpadziści będą walczyć przede wszystkim o miejsce w czołowej ósemce turnieju drużynowego. Kadrą szkoleniową tworzą trener reprezentacji Piotr Kieł-Pikowski, trenerzy współpracujący Wojciech Ryczek i Wojciech Kozioł oraz fizjoterapeuta Marek Jasiński. Zmieniamy dyscyplinę. Przed nami ostatnia 30. kolejka sezonu 5. ligi w grupie Gdańsk 1. Wszystkie mecze zostaną rozegrane w sobotę 13 czerwca, a większość spotkań rozpocznie się o godzinie 11. Największe emocje zapowiadają się w Rumie, gdzie Salo zmierzy się z Orkanem w lokalnych derbach. To spotkanie tradycyjnie budzi duże zainteresowanie kibiców. W Gdańsku Jagora 2 podejmie Stoczniowska, jakiego z Kolbudy zagra z Gdanią 2, a tylko Lechia zmierzy się ze Sportingiem Leśno. We Władysławowie Solar podejmie Orlęta Reda, natomiast rezerwy weekendu luźno zagrają z Orłem Trąbki Wielkie. W Chwaszczynie gospodarze zmierzy się z Amatorem Kiełpiną. Ten mecz rozpocznie się o godzinie 10.30, a w Osicach miejscowa Ośrzanka podejmie Bałtyk Gdynia. Pozostajemy na Zielonej Morawie. Przed nami również ostatnia 30. kolejka sezonu 5. ligi w grupie Słupskiej. W sobotę 13 czerwca wszystkie spotkania rozpoczną się o godzinie 11. W Studzienicach Kaszubia podejmie rezerwy Gryfa Słupsk, a Pomorze Potęgowo zmierzy się ze Słupią Kobylnica. W Chojnicach trzeci zespół Chojnczanki zagra ze Spartą Scewice. Ciekawie zapowiada się również spotkanie w Tuchomiu, gdzie Myśliwiec podejmie Dolinę Speranda Niepokojącą.

0: Rzędzie Skota Wiademica Kaszubska zmierzy się z Sokołem Czechy, AKS Wunkówko zagra z przedwłasną publicznością z Jantarem Łódzka. Ostatni mecz sezonu rozgrają także Stal Jeziorzyce i GTS Czarna Dąbrówka. W tej kolejce pauzuje Start Miastko.
1: Robi się coraz cieplej, chociaż dzisiaj ekstremalnych upałów mieć nie będziemy. Warto przypomnieć, że technicznie to my wciąż mamy jeszcze wiosnę. Na termometrach oglądać dziś będziemy koło 17 stopni w praktycznie całym regionie. 17 w Wejherowie Radzierumi, Gdyni, Pusku, Kosakowie, Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gniewinie i Luzinie, a jedynie troszkę cieplej w Słupsku, Lęborku czy Kobylnicy, ale niewielka różnica, około 19 stopni Celsjusza. W całym regionie sporo chmur na niebie i w całym regionie może popadać.

0: Mundial coraz wyraźniej pokazuje, że wielka piłka nożna nie jest już tylko sportem. To pełne widowisko, które działa według logiki koncertów, telewizji, mediów społecznościowych i globalnego show biznesu. Przy mistrzostwach organizowanych w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie oprawa muzyczna ma rozmach większy niż przy wielu festiwalach. Shakira, Tyla, Katy Perry, Lisa, Anita i inni artyści pojawiają się w tej samej opowieści co stadiony, mecze i piłkarskie emocje. To pokazuje, jak bardzo zmienił się sposób sprzedawania wielkich wydarzeń sportowych. Kibic ma dostać nie tylko wynik, ale cały pakiet wrażeń. Hymn, występ, obrazek do udostępnienia, gwiazdę na scenie i moment, który będzie żył w internecie dłużej niż niejedna akcja z boiska. Futbol nadal zaczyna się od piłki, ale coraz częściej musi grać również pod światła, kamery i refren, który ma zostać z nami na cały turniej.
1: Reklama. Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabut.pl.
3: Do siemu darocimy w jedno.
4: Ale 14 czerwca szczególnie.
3: A czemuś to?
4: Ponieważ wtedy odbywać się będzie 19 przegląd orkiestry i zespołów dętych.
3: Ku jak w jedno zacinamy msą świętą od Redzie Popełniu. A później orkiestra reszają uroczystym przemarsza Strasą Siemałcką.
4: Wyjdźcie, kibicujcie zespołom z Postomina, Łęczyc, Kosakowa, Sierakowic.
3: Wejrowa, Lezena, Najsiemuda.
4: A potem przyjdźcie do hali sportowej, gdzie wszystkie orkiestry dadzą koncert. Możecie też głosować na ulubioną orkiestrę i przyznać ci swoją nagrodę.
3: Serdeczne rocimy!
4: Wójt gminy Szemud, Ryszard Kelkowski.
5: Gminne Centrum Kultury, Aleksandra Pesz.
1: Reklama.

W polskim streamingu prawdziwe kryminały i historie oparte na głośnych sprawach nadal mają ogromną siłę przyciągania. Widać to po Jedynym Świadku, który wskoczył na pierwsze miejsce wśród seriali oglądanych na Netflixie w Polsce w tygodniu od 1 do 7 czerwca. To produkcja oparta na sprawie zabójstwa Rachel Nickel w Londynie, jednej z tych historii, które przez lata wracały w brytyjskich mediach. Widzowie wciąż sięgają po takie tytuły, bo true crime daje mieszankę napięcia, faktów i poczucia, że oglądamy coś więcej niż wymyśloną intrygę. Ale jest w tym też pewien niepokój. Platformy wiedzą, że prawdziwa tragedia potrafi przyciągać mocniej niż fabularny thriller. Dlatego przy takich produkcjach zawsze zostaje pytanie, gdzie kończy się opowieść o sprawie, a zaczyna nasza potrzeba oglądania cudzego dramatu z bezpiecznej kanapy.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl. Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: W kącie nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
2: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
3: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
2: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
3: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
2: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
3: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Zadzwoń 726 004 004.
0: Reklama.
4: Szczątki płodów na Podkarpaciu, jest komunikat prokuratury. W Unii Europejskiej zaczyna działać tak zwany pakt migracyjny. José Mourinho po 10 latach wrócił na ławkę Realu Madryt. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Już około 30 szczątków płodów odnaleziono na posesji w Lutoryżu na Podkarpaciu. Ta liczba jest na razie nieoficjalna. Wcześniej mówiono o kilkunastu płodach. Makabryczne odkrycie bada policja. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
5: Szczątki odkryli nowi właściciele działki podczas prac remontowych. Powiadomili policję, a ta zabezpieczyła teren i od wczoraj przeszukuje całą posesję. Udało mi się ustalić, śledczy dotarli do poprzedniej właścicielki działki, czyli patomorfolożki. Kobieta miała przyznać, że zakopywała na posesji odpady ze swojej pracy, ale tych informacji na razie nie potwierdza Komenda Miejska Policji w Rzeszowie.
4: Jest komunikat prokuratury w tej sprawie. Lekarze potwierdzili, że zabezpieczone szczątki są szczątkami płodów ludzkich. Zatrzymano 57-letnią Magdalenę H., mieszkankę Rzeszowa. Prace na miejscu mogą potrwać do przyszłego tygodnia. W całej Unii Europejskiej zaczyna obowiązywać pakt o migracji i azylu. Komisja Europejska twierdzi, że nowe regulacje mają wzmocnić ochronę granic zewnętrznych i usprawnić powroty migrantów. Polska, choć dostała czasowe zwolnienie z części zasad, zapowiada niepełne wdrożenie paktu, mówi profesor Patrycja Matusz, ekspertka w dziedzinie migracji.
6: Minister Duszczyk wypowiada się w tej sprawie, mówiąc, że Polska przyjmie na siebie ewentualne konsekwencje związane z niewdrażaniem wszystkich wprowadzanych rozwiązań i że nasza determinacja będzie bardzo duża. Weźmiemy na siebie również ewentualną skargę Komisji Europejskiej do TSUE, mając świadomość tego, że procedury te trwają wiele lat, więc tutaj rząd prezentuje pewną selektywną procedurę wdrażania przepisów zaproponowanych.
4: Polska została zwolniona z mechanizmu solidarnościowego na rok, z możliwością przedłużenia także na kolejne lata, w zależności od tego, jak będzie wyglądała presja migracyjna na nasz kraj. Warszawa argumentowała konieczność zwolnienia m.in. przyjęciem milionów uchodźców z Ukrainy i kosztami ochrony granicy z Białorusią. Polska jest największym eksporterem dronów w Europie. Jak informuje Puls Biznesu, wartość eksportu tych urządzeń może w tym roku przekroczyć miliard euro. Dużą rolę odgrywają dostawy sprzętu i komponentów kierowanych do Ukrainy. Zabawa na dworze wspiera psychiczne zdrowie przedszkolaków. Jak twierdzą naukowcy z brytyjskiego Uniwersytetu w Exeter, dzieci, które między drugim a czwartym rokiem życia spędzają więcej czasu na zabawie na świeżym powietrzu, są mniej narażone na rozwój trudności emocjonalnych i behawioralnych. Każdy dodatkowy dzień w tygodniu zwiększa od 6 do 14% szanse na dobry stan zdrowia psychicznego. Piłkarska reprezentacja Polski spadła z 35 na 36 miejsce w rankingu FIFA. Zespół prowadzony przez Jana Urbana został wyprzedzony przez Rosję. Zborna została wykluczona z oficjalnych rozwiązań.

0: rozgrywek, ale cały czas rozgrywa spotkania towarzyskie i jej wyniki Światowa Federacja uwzględnia w zestawieniu. W rankingu prowadzi Argentyna. Portugalczyk José Mourinho po 10 latach wrócił do Madrytu. Został ponownie trenerem piłkarzy Realu. Swego czasu sięgnął z Realem po mistrzostwo, puchar i superpuchar Hiszpanii, ale wtedy odchodził w niełasce. Teraz podpisał 3-letni kontrakt.
1: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Szkoła w Nowym Dworze Wejherowskim będzie rozbudowana. Teraz właśnie podpisano umowę z wykonawcą omawianej inwestycji. Na ten moment czekano już od wielu lat. W końcu szkoła podstawowa w Nowym Dworze Wejherowskim przejdzie upragniony remont. Właśnie podpisano umowę z wykonawcą, który już niedługo rozpocznie swoje prace.
2: Nowe realia przede wszystkim, bo szkoła w tej chwili jest jakby zwinięta. Chociażby tutaj jest Izba Pamięci, pozostała tabliczka, oranżeria, ale nie ma, tak, bo z konieczności odbywają się tam zajęcia. Na pewno po rozbudowie wrócimy do tych elementów, które stanowiły naszą tutaj tożsamość jakby. Pamiętam tą szkołę, kiedy było 100 nauczycieli, 10-11, dzieci około 90-100, w tej chwili mamy razy 3, razy 4.
1: Mówi dyrektor szkoły podstawowej w Nowym Dworze Wejherowskim Henryk Miotk. A więc od dawna było wiadomo, że należy w to miejsce zainwestować i to niemałe środki. Cała inwestycja to bowiem aż 15 milionów złotych, które wygospodarowane zostały z budżetu gminy.
3: Jest to nasza największa inwestycja od kilku lat, finansowana bez dofinansowania zewnętrznego, ale jest to jedna z najbardziej potrzebnych, koniecznych inwestycji.
1: Tłumaczy wójt gminy Wejherowo Przemysław Kiedrowski. Termin zakończenia omawianych prac to koniec przyszłego roku, a więc właśnie wtedy znacząco poprawią się warunki do edukacji właśnie w tej części gminy Wejherowo. Ulica Zielona w Cewicach zostanie przebudowana. Powiat Lęborski podpisał umowę na realizację inwestycji obejmującej modernizację drogi powiatowej oraz budowę nowego wyniesionego przejścia dla pieszych w rejonie ulicy Topolowej. Prace mają poprawić bezpieczeństwo i komfort mieszkańców oraz kierowców. Zakres inwestycji obejmuje wzmocnienie nawierzchni asfaltowej, budowę nowych chodników i zjazdów do posesji, odnowienie poboczy, oczyszczenie rowów oraz wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego. Jednym z najważniejszych elementów zadania będzie budowa wyniesionego przejścia dla pieszych wyposażonego w oświetlenie solarne. Rozwiązanie ma zwiększyć widoczność pieszych i poprawić bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Wartość przedsięwzięcia wynosi ponad 613 tysięcy złotych. Połowa środków pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, natomiast pozostałe koszty zostały podzielone pomiędzy powiat lęborski i gminę Cewice. Zgodnie z podpisaną umową roboty mają zakończyć się 15 sierpnia. W czasie prowadzenia prac mogą wystąpić czasowe utrudnienia w ruchu, jednak samorządowcy podkreślają, że efektem będzie nowocześniejsza i bezpieczniejsza infrastruktura drogowa. Szkoła Policji w Słupsku oraz Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Koszalinie zacieśniają współpracę. Porozumienie w tej sprawie podpisali komendant Szkoły Policji inspektor Piotr Cekała oraz dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Koszalinie pułkownik Tomasz Raczyk. Głównym celem porozumienia jest rozwijanie wspólnych działań szkoleniowych oraz wymiana doświadczeń pomiędzy funkcjonariuszami obu formacji. W zajęciach będą uczestniczyć zarówno policyjni wykładowcy, jak i funkcjonariusze Służby Więziennej. Już teraz planowane są wspólne przedsięwzięcia szkoleniowe, w których udział weźmie m.in. Grupa Interwencyjna Służby Więziennej. Funkcjonariusze będą doskonalić swoje umiejętności w zakresie taktyki i technik interwencji oraz poznawać specyfikę służby obu formacji. Jak podkreślają sygnatariusze porozumienia, współpraca ma nie tylko podnosić kwalifikacje zawodowe, ale również wzmacniać wzajemne zrozumienie i usprawniać działania podejmowane przez policję oraz służbę więzienną. Południe mamy już za sobą, godzina 12 z groszem na zegarach, a na termometrach dziś oglądać będziemy 17 stopni z groszem w Dębkach, Władysławowi, Łebiełsce, Gdyni, Pucku, Kosagowie, Wejherowie, Redzierumi, Gniewinie, Luzinie. Troszkę cieplej w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, ale różnica jest naprawdę nieznaczna. Tam około 19 stopni Celsjusza. Na barometrach utrzymują się nam umiarkowane wartości. Dzisiaj to 1018 hektopaskali. Wiatr słaby i umiarkowany, może popadać i może dzisiaj także pogrzmieć.
4: Norda.

Rodzime seriale coraz częściej walczą o widza nie tylko na największych platformach, ale też w serwisach, które budują swoją pozycję przez mocne, lokalne tytuły. Morfeusz jest tu dobrym przykładem. To polski kryminał, który stawia na rodzinę, lojalność, władzę i napięcie rozpisane na kolejne odcinki. Ciekawe jest to, że streaming wraca trochę do starej telewizyjnej cierpliwości. Nie wszystko trzeba dostać od razu w jednym pakiecie. Odcinki mogą pojawiać się stopniowo, a widz przez tydzień ma czas na domysły, rozmowy i własne teorie. W czasach, gdy wiele osób ogląda seriale w pośpiechu, taki rytm znów nabiera znaczenia. Polski kryminał dobrze się w tym odnajduje, bo tajemnica lubi przerwę. Gdy wszystko dostajemy naraz, napięcie mija szybko. Kiedy historia zostawia nas z pytaniem, nawet zwykły tydzień potrafi pracować jak dobry zwiastun.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
2: Już 13 czerwca w Wejherowie wydarzy się coś naprawdę wyjątkowego. Piknik rodzinny łączy nas dobro. W parku

0: Miejskim imienia Aleksandra Majkowskiego. Na wspólne świętowanie zaprasza organizator wydarzenia – Wejherowska Manufaktura Dobra. Od godziny 12 do 17 czeka na Was mnóstwo atrakcji. Strefa artystyczna, rodzinna i gastro, pokazy pojazdów i służb, strefa medyczna, a nawet symulator dachowania. Nie zabraknie muzyki, dobrej zabawy i atrakcji dla najmłodszych. Wszystko to w szczytnym celu. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na wsparcie hospicjów. Przyjdź z rodziną, zaproś znajomych i spędźcie ten dzień razem, pomagając innym. 13 czerwca Park Miejski w Wejherowie. Piknik Łączy nas dobro, organizowany przez Wejherowską Manufakturę Dobra. Do zobaczenia!
1: Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Dlatego w kinie Helios w Gdyni ustawiasz fotel tak, jak chcesz. Zanurz się w morzu filmowych emocji w salach Dream z rozkładanymi fotelami. Zobacz realistyczny obraz w 4K i usłysz więcej dzięki Dolby Atmos. Helios Dream. Wymarzone miejsce na film.
2: Halo, halo, Wejherowo i okolice. Sobota, 13 czerwca. Zapamiętaj tę datę. Startuje Atotu, nowoczesny market budowlany w Gowinie. Zapraszamy już od 6.30 do 20.00. A w godzinach od 10.30 do 15.30 wielkie otwarcie w klimacie rodzinnego festynu. Grill na miejscu, świeże naleśniki, DJ i dobra muzyka, animacje dla dzieci, a do tego szeroki wybór materiałów budowlanych, narzędzi i wszystkiego do domu oraz ogrodu. Gowino, ulica Wejherowska 28. Przyjdź, zobacz i świętuj razem z nami. A to tu zaczyna się Twój remont.
3: Reklama.

Trochę piłkarsko na czasie. Muzyka Roberta Lewandowskiego przed meczem to drobny temat, ale świetnie pokazuje, jak zmienił się wizerunek sportowca. Kiedyś kibice najczęściej wiedzieli, ile ktoś strzela bramek, w jakim klubie gra i czy jest w formie. Teraz interesuje ich także playlista, rytuały, sposób koncentracji i to, co dzieje się w słuchawkach przed wyjściem na boisko. U Lewandowskiego pojawiają się polscy raperzy, popowe nazwiska z zagranicy i artyści hiszpańskojęzyczni, co dobrze pasuje do życia sportowca funkcjonującego między Polską, Barceloną i wielkim futbolem. Taka lista utworów nie jest już tylko ciekawostką. Jest kawałkiem autoprezentacji. Pokazuje, czy ktoś szuka energii, spokoju, pewności siebie albo rytmu, który odcina hałas wokół. W sporcie ciało wykonuje pracę na murawie, ale czasem najpierw ktoś musi dobrze ustawić głowę, a do tego odpowiedni utwór bywa lepszy niż najdłuższa przemowa w szatni.

0: Reklama. Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
2: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
1: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
2: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
1: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
2: Wejdź na chopinmedica.pl
1: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
2: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
3: 18 czerwca w Centrum Samorządowym w Szemudzie pełna premiera Katyliny, księdza Leona Hejke.
4: Tu nasza siemałsko grupa teatralna pokoże historia Fulka Szepścigłe, humoru i chwatkusce.
3: Ale i takich prawd o świecie i ludziach, które się nie starzeją.
4: Spektakl, w jaki wystąpią nasi utalentowani mieszkańcy, rozpocznie się o 6 po pełniu.
3: Bilety są do kupienia w hali sportowej w Szemudzie.
4: Pamiętaj ta, 18 czerwca na 18 widzimy są na spektaklu.
3: Serdecznie zapraszają wójt gminy Szemud Ryszard Kalko.
4: Gminę Centrum Kultury Aleksandra Pesz.
3: I oczywiście szemudzka grupa teatralna.
0: Reklama.

Taylor Swift znów zaliczyła moment, który jest większy niż zwykła wiadomość ze świata muzyki. Została najmłodszą kobietą wprowadzoną do Songwriters Hall of Fame, czyli miejsca honorującego twórców piosenek, a nie tylko wykonawców stojących w świetle reflektorów. I właśnie dlatego ta informacja jest tak ciekawa. Swift od lat funkcjonuje jako gwiazda stadionów, mediów społecznościowych, czerwonych dywanów i globalnego fandomu, ale ten konkretny tytuł przesuwa uwagę z całej machiny sławy na samopisanie. Na historię, refreny, linijki, które ludzie zapisują sobie w głowie na lata. W popkulturze często rozmawia się o stylizacjach, związkach, trasach i rekordach sprzedaży, a tu nagle najważniejsze staje się coś mniej widowiskowego, ale bardziej trwałego. Piosenka może mieć wielki teledysk i spektakularną promocję, ale jeśli nie ma dobrego zdania, które zostaje ze słuchaczem, to po zejściu ze sceny robi się podejrzanie cicho.

0: Reklama.
1: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
2: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
3: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo.

0: skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
1: Reklama.
2: Okno na kulturę.
3: Przed nami weekend, czas odpoczynku, spotkań, podróży i oczywiście obcowania z kulturą. Janusz Ludwiczak, dzień dobry w kolejnym programie z cyklu Okno na kulturę. Przez najbliższe dwie minuty podpowiem, gdzie warto się wybrać i jak mile spędzić weekend. Biblioteka Gdynia zaprasza na literacko-historyczny spacer śladami książki Chodź ze mną, autorstwa Łukasza Orbitowskiego. Uczestnicy poznają Gdynię przez pryzmat powieści inspirowanej autentyczną historią miłości sowieckiego oficera i polskiej studentki z lat 50. XX wieku. Trasa poprowadzi przez miejsca ważne dla fabuły książki i historii miasta, m.in. tereny portowe, Kamienną Górę oraz dawno siedle portowe na Obłużu. Przewodnikiem będzie Grzegorz Bryszewski. Spacer odbędzie się już jutro o godzinie 11. Start przy Bibliotece Śródmieście. Z kolei Rada Dzielnicy Leszczynki zaprasza na cykl bezpłatnych spacerów historyczno-krajoznawczych. Uczestnicy będą mogli poznać historię dzielnicy, odkryć mniej znane miejsca i spojrzeć na okolice z nowej perspektywy. Najbliższy spacer pod hasłem Po Leszczynkach, ulicą Leszczynki odbędzie się już jutro o godzinie 10. Zbiórkę zaplanowano na placu przy kościele Świętego Józefa. Przewodnikiem będzie Michał Miegoń, związany z Muzeum Miasta Gdyni. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. I mam jeszcze jedną propozycję aktywnego spędzenia sobotniego przedpołudnia, również w Gdyni. Miłośnicy historii militarnej będą mogli wziąć udział w spacerze po Pogórzu, podczas którego poznają mniej znane wojskowe ślady w tej części stuletniego już miasta. Trasa obejmie m.in. teren dawnej strzelnicy marynarki wojennej, pozostałości niemieckiej baterii przeciwlotniczej Marineflak oraz schron dla wieży czołgowej z końca 1944 roku, związany z systemem fortyfikacji. O militarnym znaczeniu dzielnicy i jej roli w obronie miasta opowie Kamil Sarapuk ze Stowarzyszenia Wiatr od Morza. Wydarzenie odbywa się w ramach projektu Gdynia Forteczna, realizowanego we współpracy z Muzeum Miasta Gdyni. Spacer rozpocznie się jutro o godzinie 10 w parku przystawku na Obłużu. Trasa licząca około 4 km zakończy się na Pogórzu Górnym. Okno na kulturę powraca już o 16.45. Oczywiście nie zabraknie ciekawych zapowiedzi kolejnych nadchodzących wydarzeń. Dobrego popołudnia!

Dawid Podsiadło znalazł się w centrum bardzo współczesnej dyskusji po premierze teledysku do utworu Na błysk. Powód? W klipie wykorzystano elementy stworzone przy użyciu sztucznej inteligencji. I tu świetnie widać, jak zmieniły się rozmowy o muzyce. Kiedyś po premierze teledysku dyskutowało się głównie o obrazkach, stylu, fryzurze, albo tym, czy piosenka wejdzie do głowy po pierwszym refrenie. Teraz równie ważne staje się pytanie, kto i czym ten obraz stworzył. Podsiadło odpowiedział na krytykę i tłumaczył, że sztuczna inteligencja była jednym z narzędzi w postprodukcji, ale reakcje pokazały coś szerszego. Publiczność chce nie tylko efektu, ale też przejrzystości. Chce wiedzieć, gdzie kończy się praca ludzi, a gdzie zaczyna technologia. I to jest znak czasów. Dawniej kulisy teledysku były dodatkiem do promocji. Teraz kulisy potrafią stać się głównym...

0: Reklama.
1: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz, co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki

0: W najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
1: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
2: W kącie nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna. Ale to już wiecie, bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
3: Reklama.
4: Amerykanie wycofają z Europy część swoich myśliwców i okrętów. Polacy chętnie jeżdżą do Czech, by leczyć zęby i usunąć zaćmę. Śnieg spadł w wysokich partiach Tatr. Na Kasprowym rano był dzisiaj mróz. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Stany Zjednoczone zamierzają znacząco zmniejszyć liczbę swych myśliwców i okrętów dostępnych na potrzeby operacji NATO w Europie, informuje dziennik New York Times. Powołuje się na dwóch wysokich rangą europejskich urzędników. Dokument w tej sprawie miał być przekazany sojusznikom na początku czerwca. Grzegorz Kozioło.
5: Jak pisze New York Times, planowane cięcia obejmują zmniejszenie liczby myśliwców F-16 i F-15E z około 150 do 100, liczby morskich samolotów patrolowych z 26 do 15 oraz wycofanie wszystkich dostępnych dla Europejczyków samolotów do tankowania w powietrzu. Planowane jest również przeniesienie okrętu podwodnego, z którego można wystrzeliwać pociski, a także lotniskowca i kilku okrętów oraz samolotów wspierających jego misję. Relokowane miałyby zostać także dwie grupy bombowców. Wcześniej o decyzjach Amerykanów, które ograniczałyby zdolności sojuszu do przeprowadzenia uderzeń dalekiego zasięgu, pisał już Der Spiegel. Niemiecki magazyn donosił, że dużo powie nam na ten temat nadchodzący szczyt NATO, do którego dojdzie na początku lipca w Turcji.
4: W niedzielę tymczasem do Białego Domu leci prezydent Karol Nawrocki. Dostał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa. Wizyta ma charakter nieoficjalny, ale jak zapewnia szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz, będzie okazja do poruszenia poważnych tematów.
6: Każda okazja do rozmowy, a tym bardziej przy tak uroczystym wydarzeniu i tak wyjątkowym, będzie okazją do tego, aby właśnie w sposób wyjątkowy móc porozmawiać i czasami wystarczy kilkanaście minut na dany temat, żeby pewne rzeczy załatwić.
4: W czasie wizyty w USA prezydent Nawrocki spotka się też z amerykańską Polonią. Spośród krajów, do których wyjeżdżamy na leczenie, najczęstszym kierunkiem są Czechy. Jak pisze dzisiejsza Rzeczpospolita, Polacy wyjeżdżają tam przede wszystkim w celu usunięcia zaćmy i leczenia zębów. W Czechach łatwiej dostępne są, zdaniem dziennika, zabiegi dentystyczne dla osób z niepełnosprawnościami prowadzone pod narkozą. NFZ pokrywa koszty leczenia także za granicą w krajach Unii Europejskiej. W 30 śląskich miastach zaczyna się Industriada, święto szlaku zabytków techniki. Można zobaczyć, jak wyglądało dawniej życie na osiedlach robotniczych i praca w ciężkim przemyśle. Zaprasza organizatorka wydarzenia Dorota Pociask-Froncek, dyrektorka Instytutu imienia Wojciecha Korfantego.
7: Przede wszystkim Industriada 2026 to różnorodność. To już nie tylko kopalnie, to już nie tylko huty. To również elektrownie, to również szyby górnicze, to również kolejki wąskotorowe, to osiedla robotnicze, gdzie tętniło życie i przede wszystkim to człowiek. Człowiek, który stał się w tym roku podmiotem całej Industriady.
4: O 19:00 odbędzie się rozruch maszyn w galerii Szyb Wilson w Katowicach, a większość festiwalowych wydarzeń zaplanowano na weekend. Turyści wybierający się w Tatry niech uważają na pogodę. W najwyższych partiach padał dzisiaj śnieg. Rano na Kasprowym było 0 stopni, podobnie ma być w weekend. To przelotne opady śniegu. Śnieg ma szybko stopnieć.
3: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Spotkanie pod hasłem Aktywne Kobiety odbyło się w polskim ratuszu. Uczestniczki wydarzenia miały możliwość, by dowiedzieć się m.in. jak złożyć działalność gospodarczą oraz jakie są możliwości uzyskania

0: Uzyskanie dotacji na rozpoczęcie własnej działalności. Wypełniona po brzegi sala to dowód na to, że takie spotkania są jak najbardziej potrzebne.
1: My kobiety często bardzo dużo analizujemy, czekamy na odpowiedni moment, dopracowujemy i brakuje tego ostatniego punktu, tego dopięcia, że to już jest ten czas, że nie musimy być perfekcyjne, żeby zacząć. Nie ma takiego dobrego momentu, po prostu trzeba uwierzyć w siebie i zrobić ten krok, a i realizować swoje marzenia, a przestać analizować i czekać, czy ja już mogę, czy nie mogę, czy jestem na to gotowa, czy mam wszystko. W związku z tym my pokazujemy od tej strony formalnej, jak zalegalizować ten biznes, jak go otworzyć.
0: Tłumaczy współorganizator wydarzenia Julia Szostek. Udział w samym wydarzeniu był bezpłatny, a w spotkaniu uczestniczyło kilkadziesiąt osób.
2: Frekwencja jest naprawdę ogromna. Musieliśmy zostawiać krzesełka w trakcie, więc dawno tutaj sala ratuszowa nie zebrała, można powiedzieć, u schyłku tygodnia, bo to nawet nie jest dzień wolny, tylu osób zainteresowanych. Warto też podkreślić, że to są osoby w różnym wieku. Są klienci Centrum Integracji Społecznej, którzy też za chwilę będą opowiadać o swoich sukcesach, co im się udało osiągnąć. Jest tu młodzież z liceum ogólnokształcącego, jest młodzież z PCKaziu, z puckich szkół.
0: Mówi sekretarz Pucka Agnieszka Siebert. Podczas spotkania dostępne były także różnorodne stoiska informacyjne. Morze Bałtyckie, nadmorska przyroda i zasady bezpiecznego wypoczynku będą głównymi tematami drugiego pikniku bałtyckiego, który odbędzie się w osadzie Latarników w Czołpinie. Wydarzenie połączy edukację ekologiczną z rodzinną rozrywką i aktywnym spędzeniem czasu na łonie natury. Piknik zaplanowano na 11 lipca w godzinach od 10 do 14. Uczestnicy będą mogli poznać tajemnice nadmorskich ekosystemów, dowiedzieć się więcej o wydmach i plażach oraz zdobyć wiedzę na temat ochrony środowiska Morza Bałtyckiego. Nie zabraknie również informacji dotyczących bezpiecznego korzystania z kąpielisk i terenów nadmorskich. Organizatorzy przygotowali liczne atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. W programie znalazły się warsztaty edukacyjne, animacje, gry i zabawy dla najmłodszych, a także prelekcje oraz spotkania z ekspertami zajmującymi się przyrodą i ochroną środowiska. Wydarzenie będzie okazją do poznania walorów przyrodniczych Słomińskiego Parku Narodowego oraz zdobycia praktycznej wiedzy o tym, jak chronić nadmorską przyrodę. Piknik ma charakter otwarty i skierowany jest do mieszkańców regionu, turystów oraz wszystkich zainteresowanych tematyką Bałtyku i ekologii. Mieszkańcy gminy Redzikowo zyskali nowe miejsce, w którym niepotrzebne, ale wciąż sprawne przedmioty mogą otrzymać drugie życie. Ruszył punkt Drugie Życie Rzeczy Gratis Chaty, prowadzony przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Słupsku. Z inicjatywy będą mogli korzystać mieszkańcy opłacający gospodarowanie odpadami komunalnymi. Punkt znajduje się na terenie Zakładu Utrzymania Czystości przy ulicy Bałtyckiej 11 w Słupsku. Do gratów z chaty można bezpłatnie oddawać sprawne i niezniszczone przedmioty, które mogą jeszcze posłużyć innym. Przyjmowane są m.in. meble, książki, dywany, doniczki, zabawki, wózki dziecięce, rowery, hulajnogi, sprzęt sportowy, a także wybrane urządzenia AGD i RTV oraz naczynia i sztućce. Nie będą natomiast przyjmowane rzeczy uszkodzone, zabrudzone, nie nadające się do dalszego użytkowania oraz przedmioty zawierające nośniki danych. Punkt działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 18, a w sobotę od 7 do 15. Organizatorzy podkreślają, że celem przedsięwzięcia jest ograniczenie ilości odpadów oraz promowanie ponownego wykorzystania przedmiotów, które wciąż mogą znaleźć nowych właścicieli. Dzisiaj temperatura sięga całkiem solidnych wartości. 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Gnieminie, Luzinie i 19 stopni w Słupsku, Lęborku czy Kobylnicy. Na barometrach 1018 hektopaskali. To ciśnienie umiarkowane, a na niebie cały czas sporo chmur się utrzymuje. Z chmur mogą się dziś pojawiać opady deszczu, raczej przelotne, raczej miejscowe, choć w regionie może dzisiaj także zagrzmieć. W czasie burzy wiatr zapowiada się porywisty.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

Śluby gwiazd coraz częściej działają jak nieoficjalne kampanie promocyjne miejsc, w których się odbywają. Widać to po Sycylii, która po weselnych doniesieniach związanych z Dua Lipą i Charliem XCX znów zaczęła mocno pracować w wyobraźni fanów i turystów. Media odnotowały wzrost wyszukiwań miejsc związanych z tymi uroczystościami, a to pokazuje, jak działa współczesny show business. Gwiazda nie musi nagrywać spotu turystycznego. Wystarczy zdjęcie, elegancka willa, włoskie słońce, kilka nazwisk z pierwszych stron i nagle cała wyspa dostaje dodatkową warstwę glamour. To samo zjawisko widać przy serialach, filmach i teledyskach. Ludzie chcą zobaczyć nie tylko artystę, ale też przestrzeń, w której wydarzyło się coś medialnie ważnego. Kiedyś podróż wybierało się z katalogu. Teraz czasem wystarczy jeden ślub gwiazdy, żeby mapa Europy zaczęła wyglądać jak lista miejsc do sprawdzenia.

0: Reklama.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Halo, halo, Wejherowo i okolice. Sobota, 13 czerwca. Zapamiętaj tę datę. Startuje Atotu, nowoczesny market budowlany w Gowinie. Zapraszamy już od 6.30 do 20.00. A w godzinach od 10.30 do 15.30 wielkie otwarcie w klimacie rodzinnego festynu. Grill na miejscu, świeże naleśniki, DJ i dobra muzyka. Animacje dla dzieci, a do tego szeroki wybór materiałów budowlanych, narzędzi i wszystkiego do domu oraz ogrodu. Gowino, ulica Wejherowska 28. Przyjdź, zobacz i świętuj razem z nami. A to tu. Tu zaczyna się Twój remont.
3: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
0: Reklama.

Książulo znów pokazał, że internetowy show biznes nie musi mieć czerwonego dywanu, żeby wywołać dyskusję. Wystarczy jedzenie, kamera i bardzo rozpoznawalny format. Twórca od dawna wysyła swoich zamaskowanych współpracowników po odbiór jedzenia, żeby lokale nie przygotowywały się specjalnie na jego wizytę. Pomysł miał zwiększyć wiarygodność recenzji, ale ostatnio to właśnie maski stały się tematem komentarzy. Widzowie zaczęli zwracać uwagę na ich wygląd i czystość, a przy kanale kulinarnym taki szczegół potrafi zmienić odbiór całego materiału. To dobrze pokazuje, jak działa dzisiejszy internet. Publiczność nie ogląda już tylko treści, ale skanuje każdy detal w kadrze. Talerz, reakcję, tło, rękawiczkę, maskę, minę osoby z boku. Influencer może planować główną historię filmu, ale widzowie i tak czasem wybiorą sobie własny temat odcinka. I wtedy nawet burger schodzi na drugi plan, jeśli obok niego pojawi się coś bardziej kontrowersyjnego niż sos.

0: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Reklama.

Córka Justyny Steczkowskiej, Helena Myszkowska, zaliczyła swój pierwszy publiczny występ w bardzo nietypowy jak na dzieci gwiazd sposób. Nie było wielkiej sceny, medialnego debiutu w blasku fleszy ani zapowiedzi kariery. Było krótkie nagranie związane z leczeniem ortodontycznym, w którym opowiedziała o aparacie, obawach i zmianie uśmiechu. A mimo to temat szybko został zauważony przez portale. To ciekawie pokazuje, jak działa show biznes w wersji rodzinnej. Dzieci znanych osób czasem trafiają do mediów nie dlatego, że próbują wejść na scenę, ale dlatego, że samo nazwisko działa jak reflektor. W tym przypadku najważniejsze jest jednak to, że temat był bardzo codzienny i zwyczajny. Aparat na zęby, stres przed zmianą, cierpliwość i oczekiwanie na efekt. W świecie, który często pompuje debiuty do rozmiaru wielkich wydarzeń, taki mały, normalny kadr bywa nawet bardziej interesujący, bo pokazuje, że show biznes czasem zaczyna się nie od mikrofonu, tylko od uśmiechu w trakcie leczenia.

0: Reklama. Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabut.pl.
3: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
4: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
3: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
4: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
3: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
4: Wejdź na chopinmedica.pl
3: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
4: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.

Już 13 czerwca w Wejherowie wydarzy się coś naprawdę wyjątkowego. Piknik rodzinny łączy nas dobro w Parku Miejskim imienia Aleksandra Majkowskiego. Na wspólne świętowanie zaprasza organizator wydarzenia – Wejherowska Manufaktura Dobra.

0: i spędźcie ten dzień razem, pomagając innym. 13 czerwca Park Miejski w Wejherowie. Piknik Łączy nas dobro, organizowany przez Wejherowską Manufakturę Dobra. Do zobaczenia.
1: Reklama.

Rozstanie Jan Kleosi i Kacpra Błońskiego znów przypomniało, że związki internetowych twórców działają dziś prawie jak osobne formaty medialne. Najpierw są wspólne zdjęcia, nagrania, reakcje fanów, potem wspólne projekty, a później publiczność chce wiedzieć, dlaczego historia się skończyła. Leosia w obszernej rozmowie opowiedziała o kulisach rozstania, zaznaczając, że nie chodziło o zdradę ani wielki skandal, tylko o narastające napięcia i różnice w codzienności. I właśnie to jest w tej sprawie najbardziej współczesne. Internet lubi prostą dramaturgię, winnego, niewinnego i jedno zdanie do przypięcia w komentarzach. Tymczasem życie rzadko układa się tak wygodnie. Tu dochodzi jeszcze marka, wspólna widoczność i fani, którzy czują się trochę jak widzowie, trochę jak znajomi, a trochę jak komisja śledcza. W dawnym showbiznesie para znikała z okładek. Teraz musi jeszcze jakoś zamknąć sezon w oczach publiczności.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultację.

0: Ciśnienie i zabiegi. Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
1: Reklama. Tłumy podziwiały lecące dziś nad Polską samoloty F-35. Iran dementuje informacje o szybkim podpisaniu rozejmu z USA. Radość w Meksyku. Tak ludzie w lokalnych barach cieszyli się ze zwycięstwa Meksyku z RPA. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Najnowocześniejsze myśliwce świata od dziś oficjalnie dołączają do polskiej armii. Zaczęły swoje powitanie z Polską od Gdańska, przeleciały nad Warszawą i Krakowem, wróciły do Łaska. Na Westerplatte przelot F-35 obserwowały tłumy.
2: Jednak duma rozpiera, no bo to są najnowsze u nas maszyny w naszej armii, także no jest to powód zdecydowanie do dumy. Świetnie.
3: Co nie trwało długo, bo sobie bardzo szybkie były, ale było dość fajnie.
4: Trochę liczyliśmy, że będą leciały niżej i może zrobią jakiś, no nie mówię o beczkach, prawda, ale chociaż cokolwiek, żeby pokazać, że to rzeczywiście to jest to.
5: Musimy zdążyć do Warszawy pewnie.
4: Ciekawie było.
1: Polska jest pierwszym krajem dawnego bloku wschodniego, który ma w swojej armii myśliwce F-35. Władze Iranu nie podjęły jeszcze decyzji w sprawie ewentualnego porozumienia z USA, przekazał rzecznik MSZ-u w Teheranie. Zaprzeczył też, by podpisanie porozumienia było kwestią najbliższych dni, o czym wcześniej zapewniał prezydent USA Donald Trump. Po zapowiedzi Donalda Trumpa dotyczącej bliskiego porozumienia z Iranem spadły ceny ropy na światowych rynkach. Baryłka kosztuje dziś 88,5 dolara. Najnowocześniejsze implanty ślimakowe do poprawy słuchu dostaną pacjenci szpitala klinicznego w Katowicach. Urządzenia posiadają możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania. Grzegorz Kozioł.
6: To rozwiązanie bardzo wygodne dla pacjentów, którzy nie będą musieli poddawać się kolejnym operacjom, aby korzystać z nowszych funkcji urządzenia, wyjaśnia profesor Jarosław Markowski.
7: To jest istotny krok do przodu w technologii, ponieważ pacjent unika kolejnej operacji wymiany implantu na nowy model.
6: Miesiąc temu nowe implanty zostały wszczepione 4 pacjentom, między innymi Lidii Rzepie, która problemy ze słuchem zaczęła zauważać już koło 35 roku życia. W jej przypadku zamiana aparatu słuchowego na implant okazała się strzałem w dziesiątkę.
8: Jestem tak zachwycona i zadowolona, bo mi wróciło życie. Słyszę otoczenie, prawda? Aparat nie daje tej możliwości. Słyszę po prostu szept.
6: W Polsce co roku około 1200 pacjentów z ciężkim niedosłuchem otrzymuje implant ślimakowy, który pozwala odzyskać słuch i zmniejszyć ryzyko demencji.
1: Szalona radość meksykańskich kibiców towarzyszyła meczowi otwarcia piłkarskich mistrzostw świata. Współgospodarze mundialu wygrali z RPA 2-0. Mecz poprzedziła ceremonia otwarcia. Przemysław Pozowski.
9: Najpierw były dwie panie S, bo Shakira zaśpiewała, a Salma Hayek przemawiała, no a potem już wielki show. No, może nie taki wielki, bo sam mecz był nudnawy, choć dla gospodarzy, czyli dla Meksykanów, zaczął się od wielkiej radości. 9. minuta i Julian Quiñones 1-0. Taka była reakcja w meksykańskich barach. W drugim spotkaniu w Guadalajarze, nie na legendarnym Estadio Azteca, mecz ciekawszy, Czesi prowadzili 1-0, ale to Koreańczycy strzelili 2 kolejne bramki i wygrali 2-1.
1: Wieczorem i w nocy mecze pozostałych gospodarzy, o 21:00 Kanada, Bośnia i Hercegowina, a o 3:00 w nocy Stany Zjednoczone, Paragwaj.
10: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jaros. Rada Gminy Krokowa jednogłośnie udzieliła wójtowi Adamowi Śliwickiemu absolutorium za wykonanie budżetu w roku 2025. Decyzja zapadła podczas ostatniej sesji Rady Gminy. 11 czerwca wystawienie przez radnych tzw. oceny finansowej pracy włodarza poprzedziło zaprezentowanie obszernego raportu o stanie gminy.
11: Poczęliśmy troszkę wcześniej, ale kontynuujemy i realizujemy w 2025 2025. W tym roku będziemy oddawać, to jest przede wszystkim nasz sławetny basen, czyli zespół sportowo-rekreacyjny. Nie jest to najdroższa inwestycja, tym niemniej najbardziej widoczna, budząca największe emocje, zarówno wśród mieszkańców, radnych, jak i gości, którzy tu przyjeżdżają. Mniej widoczną inwestycją, która jest o wiele droższa, 43 miliony złotych, rozpoczęta, gdzie cały czas

0: jeszcze rozmawiamy, czy to z konserwatorem zabytków, czy z Wodami Polskimi, czy z innymi instytucjami, aby przygotować się do jej realizacji. To budowa drogi na Dębki, drugiej drogi asfaltowej ze ścieżką rowerową. Budżet ponad 40-milionowy.
1: Mówi wójt gminy Krokowa Adam Śliwicki. Za przyjęciem absolutorium za rok 2025 zagłosowali wszyscy obecni na sesji, czyli 13 radnych.
0: Sam jeżdżę i sam osobiście na wszystkie zebrania wiejskie. Nie biorę urzędników, jeżdżę sam i próbujemy ułożyć ten budżet. Pewnie, że nie wszystkie wnioski mieszkańców się w nim znajdują, ale nie ma rzeczy, które by mieszkańcy nie wnioskowali. Także realizujemy budżet obywatelski, cały budżet gminy jest budżetem obywatelskim, z czego się bardzo cieszę. I chyba stąd takie utożsamianie się mieszkańców i radnych w 100%, którzy byli obecni na sesji, i sołtysów, i mieszkańców z tym budżetem.
1: Dodaje Śliwicki. Zdjęcia z absolutoryjnej sesji znajdziecie na portalu nadmorski24.pl. Urząd Gminy Nowa Wieś Lęborska rozpoczął nabór na wolne stanowisko urzędnicze związane z planowaniem przestrzennym. To propozycja dla osób posiadających odpowiednie wykształcenie lub doświadczenie zawodowe w dziedzinach związanych z zagospodarowaniem przestrzeni i administracją. Poszukiwany pracownik będzie zajmował się sprawami związanymi z planowaniem przestrzennym na terenie gminy. Do udziału w rekrutacji mogą zgłaszać się osoby posiadające wykształcenie wyższe z zakresu planowania przestrzennego, architektury, urbanistyki lub geodezji. Szanse na zatrudnienie mają również kandydaci po administracji pod warunkiem, że posiadają co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe związane z planowaniem przestrzennym, architekturą, urbanistyką lub geodezją. Urząd oferuje zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy. Dokumenty aplikacyjne można składać do 19 czerwca do godziny 12. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań, zakresu obowiązków oraz niezbędnych dokumentów zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowa Wieś Lęborska. Samorząd zachęca osoby spełniające kryteria do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Mieszkańcy Ustki będą mogli dowiedzieć się, jak skutecznie chronić siebie i swoich bliskich przez cyberprzestępcami. Już 18 czerwca o godzinie 10 w sali 101 Urzędu Miasta odbędzie się bezpłatne spotkanie pod hasłem Cyberbezpieczny ja i moja rodzina. Warsztaty poprowadzą eksperci jednego z banków oraz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Uczestnicy poznają najczęstsze metody działania oszustów internetowych oraz dowiedzą się, jak rozpoznawać próby wyłudzenia pieniędzy i danych osobowych. Szczególną uwagę organizatorzy kierują do seniorów, którzy często stają się celem cyberprzestępców. Podczas spotkania omówione zostaną m.in. zasady bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej, ochrony danych oraz reagowania na podejrzane wiadomości i telefony. Do udziału zaproszeni są również członkowie rodzin i opiekunowie. Organizatorzy podkreślają, że wspólna edukacja i rozmowa o zagrożeniach w sieci mogą skutecznie pomóc w ochronie najbliższych przed oszustwami internetowymi. Już dosłownie każda godzina, każda minuta dzieli nas od weekendu, a pogoda taka późnowiosenna, bym powiedział, jeszcze może nie letnia, ale jeśli się prognozy nie zmienią, to niedługo już naprawdę letnia pogoda przyjdzie. Dziś 17 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Rydzierum, Gniewnie, Luzinie, 19 w Słupsku, Lamborku, Kobylnicy. Na barometrach dziś oglądamy 1018 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowany, może popadać, może zagrzmieć, wtedy wiatr porywisty.
2: Norda.

Wkrótce w naszym studiu radiowym zasiądzie nasz gość dnia, z którym porozmawiamy o kluczowych tematach dla naszego regionu. Zapraszamy do słuchania. I tym samym dotarliśmy do końca naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo dziękuję Wam za ten tydzień i życzę oczywiście przyjemnego weekendu. Odpocznijcie i naładujcie baterie. Maja Popowska, przyjemności.

0: Reklama.
1: W kąci nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
2: Halo, halo, Wejherowo i okolice. Sobota, 13 czerwca. Zapamiętaj tę datę. Startuje A to tu, nowoczesny market budowlany w Gowinie. Zapraszamy już od 6.30 do 20.00. A w godzinach od 10.30 do 15.30 wielkie otwarcie w klimacie rodzinnego festynu. Grill na miejscu, świeże naleśniki, DJ i dobra muzyka. Animacje dla dzieci. A do tego szeroki wybór materiałów budowlanych, narzędzi i wszystkiego do domu oraz ogrodu. Gowino, ulica Wejherowska 28. Przyjdź, zobacz i świętuj razem z nami. A to tu. Tu zaczyna się Twój remont.
3: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
4: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
3: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
4: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
3: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Zadzwoń 726 004-004.
5: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
0: Reklama.
6: Mieszko Weltrowski, witam i zapraszam na program Gość Dnia. Naszym gościem dzisiaj jest pani Maria Pudliszewska, czyli położna, a także specjalistka kompleksowej terapii przeciwobrzękowej. Witam serdecznie.
7: Dzień dobry wszystkim.
6: No właśnie, dzisiaj się spotykamy, prawdę mówiąc, dlatego, że wczoraj był wyjątkowy dzień. Wczoraj mieliśmy coś takiego jak Światowy Dzień Lipodemii. I to jest właśnie rzecz, o której chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać. Ja dostałem od pani taki plakat i tu się cały czas zastanawiam, bo tu z jednej strony jest lipodemia, jako Światowy Dzień Lipodemii, a z drugiej strony jako lipoedema. To tak prawdę mówiąc, czy to jest jedno i to samo? Jak tak, to czym to tak naprawdę jest?
7: Więc lipoedema jest to nazwa złożona z dwóch słów. Lipo, czyli tłuszcz, i edema, czyli obrzęk. I dlatego pisownia lipoedema tak wygląda. Ale mówimy potocznie lipodema albo lipopedema. Jak jest to zamienny termin do tego schorzenia, które dotyczy przede wszystkim pani.
6: Przede wszystkim, ale nie tylko?
7: W sporadycznych przypadkach mężczyzn, ale przede wszystkim jest to przypadłość, która dotyczy pań.
6: I co to
7: dziewcząt
6: jest?
7: I pań.
6: Okej, czyli w różnym wieku. To w takim wypadku, co to jest za przypadłość i skąd ona w ogóle bierze jakieś takie swoje źródło, tak nazwijmy?
7: Lipodema jest chorobą przewlekłą. Jest to tak zwany obrzęk tłuszczowy, potocznie zwany chorobą grubych nóg. Pojawia się on w okresie dojrzewania u dziewcząt pierwszy raz. Kolejne jak gdyby rzuty tej choroby są związane ze zmianami hormonalnymi, czyli kolejne ciąże powodują wzrost, jak gdyby zakaźności.

0: może źle to ujęłam, wzrost tej tkanki tłuszczowej w okolicach nóg. I kolejnym etapem z rozwoju kobiety, który jest już za mną, jest menopauza. Również w tym okresie zaznacza się przyrost tkanki tłuszczowej. Jest to związane, mówi się, o złożonej etiologii, ale mówi się przede wszystkim o czynnikach genetycznych, czyli jak gdyby dziedziczenia z mamy na córkę oraz o zmianach hormonalnych, w tym hormonu estrogenu, który właśnie jest jak gdyby za to odpowiedzialny. Jak gdyby zmiany hormonalne są przyczyną tej choroby.
1: Ale to jest taka choroba, która jest związana właśnie z tymi zmianami i przez to, co odkłada się nadmierna ilość tłuszczu, tak, w okolicach nóg, to nie jest związane z jakąś formą otyłości czy czegoś, bo to, żeby tego też nie pomylić, bo to kwestia jest taka, żeby ewentualnie u siebie samego zobaczyć, że coś dzieje się nieprawidłowego.
0: Tak. W okresie dojrzewania dziewczęta zauważają, że z pojawieniem się pierwszej miesiączki, jak gdyby nieproporcjonalnie tyją nogi. Szczupła jest talia, szczupłe są ramiona, ręce, ale zaczynają jak gdyby tyć uda, łydki. Jest to choroba, tak zwana choroba symetryczna, czyli którą różnicujemy względem obrzęku limfatycznego, bo obrzęk tłuszczowy, lipodema, czyli obrzęk tłuszczowy, to nie jest to samo, co obrzęk limfatyczny. Tu należy zdecydowanie rozróżniać te dwie jednostki chorobowe. Obrzęk tłuszczowy jest to tak zwana choroba grubych nóg i nie dotyczy, co jest charakterystyczne, nie dotyczy stopy. Czyli u takiej pacjentki, u dziewczyny, stopa jest szczupła, ale od kostki jak gdyby ta noga jest niewspółmiernie duża. I jest to u dziewcząt, które zaczynają dojrzewać, jest to problem natury estetycznej. Coraz większe, mówię, jeżeli chodzi o media społecznościowe, nacisk na wygląd. Dziewczęta te bardzo przeżywają nieproporcjonalność swojej sylwetki. Nie ma nic związane z tym, jeżeli chodzi o częstość uprawiania sportu. To nie są dziewczyny nieaktywne, otyłe. To są dziewczyny chore na lipodemię. I to należy zdecydowanie odróżnić. Oczywiście w otyłości zdarzają się pacjentki z lipodemią i limfodemią. Limfodemia dotyczy, jak mamy obrzęk, to dotyczy również stopy. Mamy tak zwane stopy obrzęknięte. Na przykład wieczorem mówimy, że mamy, że tak powiem, zmęczone stopy, zmęczone nogi. U lipodemiczek często stopa jest nieopuchnięta, ale pojawia się ból nóg, który jest tak zwanym bólem tłuszczowym zapalnym.
1: I tutaj to, co pani ważne powiedziała, to jest choroba, którą już w tym wczesnym wieku powinniśmy zaobserwować. To nie jest taka choroba, która gdzieś dopadnie nas w wieku, nie wiem, 40-50 lat.
0: To znaczy diagnoza obecnie na naszym etapie, że tak powiem, wiedzy, dopiero wchodzimy w to. Pierwsze w zasadzie opisy, jeżeli chodzi o lipodemę, pojawiły się w 40 latach XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Więc praktycznie 100 lat temu już zaczęto mówić. U nas dopiero, że tak powiem, raczkuje ten temat w obiegu, że tak powiem, medycznym. I no, myślę, że wszystkie przesłanki, które na pewno będziemy jeszcze omawiać, do spraw lipodemy, że tak powiem, uruchamia się system pomocy pacjentkom.
1: Ale tak jak te pierwsze objawy, to nie jest, to tak jak mówię, bo żebyśmy to też usystematyzowali, jeżeli ta choroba nie dotknie nas w tym wieku jeszcze młodzieńczym, to nie jest tak, że później można na nią także zachorować.
0: Nie, raczej już każdy rzut, że tak powiem, hormonów powoduje, że te nogi już widoczne są nieproporcjonalnie w budowie dziewczynek. dziewcząt, no bo

0: to chodzi
1: jak, o... Jaka jest skala tego problemu? Ile zachorowań?
0: To znaczy się, nie ma... Więc jeżeli chodzi o w ogóle diagnostykę, jest, że tak powiem, dopiero w powijakach. I często dziewczyny, dopiero panie już po kolejnej ciąży zauważają, że mimo, że tak powiem, zgubienia kilogramów po ciąży, ćwiczeń, diety, dalej te nogi zostają większe. I w związku z tym teraz już coraz więcej specjalistek, ginekologów zwraca uwagę na zaburzenia właśnie lipoadenomiczne u pacjentek.
1: No to proszę Państwa, w takim wypadku za chwilkę dowiemy się też, co robić, kiedy u siebie coś takiego zaobserwujemy, gdzie szukać pomocy i czy ta pomoc jest w ogóle możliwa, ale to wszystko już po krótkiej przerwie. Ja się...

0: I wracamy, proszę Państwa, do naszej rozmowy na temat lipodemii. No to przede wszystkim wracając jeszcze do tego tematu, jak już zauważamy, że coś się dzieje, to przede wszystkim jakie są te jeszcze objawy i jak wcześniej jesteśmy w stanie tak naprawdę, no właśnie, czy pytanie, czy w ogóle jesteśmy w stanie jakoś działać przeciwko tej chorobie, czy tutaj jest jakaś forma, powiedzmy sobie szczerze, zapobiegania jej, a ewentualnie leczenia na wczesnym etapie, co tak naprawdę możemy zrobić i kiedy dowiedzieć się, że mamy z tym do czynienia i to jest ten czas, kiedy działamy, żeby było nam jak najlepiej.
1: Jeszcze wracając do nazwy, to nie jest lipodemia, tylko lipodema, tak, żeby końcówka wzięła, bo lipidogram, czyli w ogóle, że tak powiem, te wszystkie związki, które są w krwi, jak określamy lipidogram, to jest lipodema, tak, czyli to jest po prostu obrzęk tłuszczowy,

0: żeby wiedzieć, że to jest, można powiedzieć, lipodema, ale końcówka. Jeżeli się pojawia coś takiego u dziewcząt, to na pewno przy pierwszej wizycie już świadomość ginekologów jest tak duża, że na pewno potrafią to wyłapać i u młodych pacjentek powoli, i u starszych. Niestety w świadczeniu świadczeń gwarantowanych NFZ-u nie ma czegoś takiego jeszcze jak leczenie lipodemy czy gabinetu, który jest dedykowany, jeżeli chodzi o koszyk świadczeń gwarantowanych. Tak, nie mówimy o terapii prywatnej, mówimy o świadczeniach gwarantowanych NFZ-u. Niestety na dzień dzisiejszy nie ma czegoś takiego w koszyku, ale jest światełko w tunelu, dlatego że w tej kadencji Sejmu powstał parlamentarny zespół do spraw lipodemy. I on zajmuje się, że tak powiem, będzie się zajmował procedowaniem całości, żeby to była pacjentka zaopiekowana, czyli diagnoza, żeby była i żeby była terapia tej pacjentki. Do tego zmierzamy, aby pacjentki, tak jak w innych krajach Europy, objąć jak najwcześniej terapią, no i oczywiście najpierw zdiagnozować prawidłowo.
1: Jest terapia? Da się z tym walczyć? Da się coś zrobić, żeby no nie musieć się pogodzić, że no mam tak, mam grube nogi, no i nic nie poradzę.
0: Oczywiście. Tą przypadłość ja mam osobiście, dlatego może tak bliski mi temat. Można oczywiście to zaleczać. Jest to do wyleczenia całkowitego, bo to jest w kategorii chorób przewlekłych. Ale oczywiście jest szeroki wachlarz różnych zabiegów, które służą, aby te nogi były troszeczkę szczuplejsze. Nie będą szczupłe jak u modelek, ale będą troszeczkę szczuplejsze. Będzie mniejszy ten stan zapalny w tej tkance tłuszczowej i na pewno będzie lżej żyć takiej pacjentce. I terapia kompleksowa przeciwobrzękowa, którą miałam przyjemność kończyć we Wrocławiu, jest nastawiona właśnie na kompleksową opiekę nad pacjentkami z limfo i lipodemią. Demą, przepraszam, to ja teraz się pomyliłam. Lipodemą.
1: Nie jestem jedyny.
0: Tak, tak, dobrze. Dobrze, tak, tak, przepraszam. I jest to terapia, która rzeczywiście pomaga pacjentkom. Mamy nadzieję, że starania nasze, że tak powiem, oddolne, jeżeli chodzi o właśnie klub parlamentarny do spraw lipodemy, przyniesie efekty w postaci nowych rozwiązań systemowych dla pacjentek. Chciałabym również tutaj wspomnieć, że oddział bariatrii Wejherowskiego Szpitala Specjalistycznego od ponad 20 lat przeprowadza operacje bariatryczne. Rozpoczął je tutaj przeprowadzać dr Maciej Michalik, kontynuował pan ordynatorem był chirurgii, następnie kontynuował również te operacje bariatryczne dr Mieczysław Witzling, a obecnie ordynatorem chirurgii Wejherowskiego Szpitala jest pan Michał Orłowski. I tutaj, że tak powiem, moje drogi się przecięły razem z panem ordynatorem Orłowskim, który bardzo życzliwie podszedł do problemu pacjentek bariatrycznych z lipodemią i limfodemią.
1: No i co to znaczy przede wszystkim? Bo jak pani powiedziała już, że pacjentki z koszyka NFZ nie dostaną w tym momencie przynajmniej jeszcze, tak, bo gdzieś tam prace trwają, żadnej pomocy, no to jak dostaną tą pomoc? Czy już dostaną, czy w przyszłości? Co to wszystko znaczy?
0: Tak. W związku z tym, że aktualnie rozpoczyna się kompleksowy remont poradni przyszpitalnych na pierwszym piętrze, gdzie się mieści poradnia bariatryczna i chirurgiczna, troszeczkę odwlekamy ten moment przyjęcia pacjentek. Oczywiście wszystko musimy procedować z dyrektorem do spraw medycznych szpitala, oczywiście z prezesem szpitala,

0: szpitali pomorskich, bo szpital należy do konsorcjum tych szpitali, ale to zielone światło daje nam nadzieję, że będzie takie coś przy bariatrii w Wejherowie. Ja, że tak powiem, ze swej strony złożyłam obietnicę panu ordynatorowi Jorowskiemu, że rozpocznę, jak gdyby to pro bono. Czyli będziemy przyjmować wstępnie, zobaczymy, jeszcze wszystkie ustalenia będą, kiedy zakończy się cały remont poradni przyszpitalnych, poradni chirurgicznej i zobaczymy, w jakim systemie. No, planujemy wstępnie 2 razy w tygodniu przyjmować pacjentki bariatryczne z obrzękami lipodemy bądź limfodemy.
1: A do tego czasu, co te pacjentki, gdzie mogą korzystać z pomocy i skąd mogą się dowiedzieć, jak działać, w jaki sposób sobie pomóc?
0: No, myślę, że wszystkie kliniki rehabilitacyjne w naszym, że tak powiem, rejonie powiatu wejherowskiego także mają w ofercie masaże typowo na obrzęk limfatyczny, który też pomaga na lipodemę, mają presoterapię też w ofercie, również rehabilitacja, oddział rehabilitacji w szpitalu także posiada w takim zakresie, że tak powiem, pomoc pacjentkom.
1: To najważniejsze, proszę Państwa, żebyśmy wiedzieli, że taka choroba jest i żebyśmy potrafili ją rozpoznać. No a jak słyszymy, już niedługo te możliwości leczenia będą dużo większe, za co trzymamy kciuki, że jak się już spotkamy podczas kolejnego Światowego Dnia Lipodemii, no to będziemy mieli wtedy okazję właśnie już konkretnie porozmawiać na temat tego, gdzie i jak możecie taką pomoc dostać. Na dzisiaj już dziękuję ślicznie. Mieszko Wetrowski, to był program Gość Dnia. Moim Państwa gościem była dzisiaj pani Maria Pudliszewska, czyli położna, a także specjalistka do spraw kompleksowej terapii przeciwobrzękowej. Dziękuję ślicznie.
0: Dziękuję bardzo.

0: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do Red Med. Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. Red Med, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784-044-864.
2: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
4: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
5: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
4: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
5: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad?
4: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
5: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
4: Zadzwoń 726-004-004.
6: Reklama.
7: Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white. I

0: Fala. Aktualności.
1: Godzina 14.46 na zegarach. Michał Jarosz przy mikrofonie. Weekend zbliża się nam wielkimi krokami, ale zanim on na dobre nadejdzie, to my jeszcze się wybieramy w małą taką wirtualną wycieczkę. Wycieczkę po naszych lokalnych mediach. Czas zobaczyć, co dzieje się w regionie. W studiu są ze mną Karina Trybańska z Twojej Telewizji Morskiej, Olga Ryszkę z portalu nadmorski24.pl. Więc może od telewizji sobie zaczniemy, co dzisiaj w serwisie się pojawi.
2: Dzień dobry. Dziś w serwisie powiemy m.in. o umowie na rozbudowę szkoły w Nowym Dworze Wejherowskim oraz o 31. ogólnopolskim konkursie haftu kaszubskiego w linii. W tym roku wpłynęło około 400 prac, a dziś nagrodzeni zostali autorzy najpiękniejszych haftów. Wśród naszych tematów dziś także środki na sprzęt dla strażaków. W remizie OSP Orle podpisano umowy z samorządami w ramach programu Pomorskie OSP. Zdamy też relacje z uroczystej sesji Rady Miasta Redy. Sesja ta zapoczątkowała Dni Redy. A na koniec pokażemy jubileusz specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego numer 2 dla niesłyszących i słabosłyszących w Wejherowie. Z okazji urodzin placówki odbyła się uroczysta gala.
1: A co słychać w portalu nadmorski24.pl, skoro już wiemy, co zobaczymy w serwisie Twojej Telewizji Morskiej?
3: Tak jest. Dziś na portalu nadmorski24.pl zachęcamy m.in. do głosowania na pochodzącego z Kaszub Szymona Korthalsa, który bierze udział w popularnym reality show z modą w tle. Nasze głosy mogą pomóc mu wystąpić w programie i dzięki temu godnie reprezentować nasz region. Co to za format, w jakim sposób możemy mu pomóc. Tego dowiecie się w jednym z naszych artykułów i oczywiście na naszych social mediach. Piszemy również o poważnym wypadku, w wyniku którego śmierć w płonącym samochodzie poniósł 19-letni kierowca. Nietypowym zdarzeniu drogowym w Redzie, gdzie w płot i zaparkowany samochód wjechał pijany kierowca, który uciekł z miejsca zdarzenia, oraz o trwających poszukiwaniach 92-letniego mężczyzny cierpiącego na demencję. Zbliża się weekend i choć póki co pogoda nie zachęca do wypadów plenerowych, nasi dziennikarze sprawdzili, gdzie w okolicach Wejherowa można rozpalić ognisko, a tych, którzy preferują zorganizowane wydarzenia, zapraszamy na festyn Łączy Nas Dobro, który odbędzie się już jutro w Wejherowskim Parku. Szczegóły imprezy znajdziecie na stronie nadmorski24.pl.
1: No widzicie, nie dość, że się dowiedzieliście, co ciekawego słychać, to już macie plany na weekend w gratisie.

0: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
1: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
2: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
1: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
2: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonach MG Plichta w Gdańsku. Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
3: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 330.

0: Otwarte drzwi. Dołącz do nas.
1: Reklama.
2: Jedna osoba zatrzymana w sprawie odkrycia płodów na Podkarpaciu. MSZ liczy na to, że prezydent będzie rozmawiać z Trumpem o wojskach USA. Mieszkańcy Bydgoszczy apelują do władz miasta, nie chcą budowy kąpieliska. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja zatrzymała jedną osobę w sprawie odkrycia w podrzeszowskim Lutoryżu zakopanych ludzkich płodów. To była właścicielka działki, na której dokonano znaleziska, patomorfolog z Rzeszowa. Na miejscu pracują policyjni technicy, którzy przekopują teren. Odkryli dużo odpadów medycznych, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
3: Większość to są odpady typu bloczki parafinowe, szkiełka mikroskopowe. Natomiast wśród tych odpadów ujawniono również płód ludzki oraz szczątki płodów ludzkich na różnym etapie ich rozwoju oraz ich fragmenty.
4: Pytam od razu ile, bo tu różne liczby padają.
3: Na chwilę obecną mam informację o potwierdzonych 29 płodach ludzkich.
2: Zatrzymana Magdalena H. zostanie jutro przesłuchana. Śledztwo jest prowadzone w kierunku zbezczeszczenia zwłoki, porzucenia niebezpiecznych odpadów. Wizyta prezydenta Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych ma charakter prywatny. Tak jego podróż do Ameryki na urodziny Donalda Trumpa komentuje minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Dodaje, że liczy na to, że prezydent będzie rozmawiać z Trumpem o wzmocnieniu ich obecności w Polsce. Tymczasem New York Times właśnie podał informację, według których Amerykanie planują wycofać z Europy 1/3 myśliwców, dwie grupy bombowców, samoloty do tankowania i okręty. Rząd i prezydent zabiegają o to, żeby obecność żołnierzy USA w Polsce była jak największa, zapewnia Sikorski.
5: Ta robota planistyczna w Pentagonie, aby te 5 tysięcy do Polski trafiło, już ma miejsce. Ale tu dobrze by było, żeby pan prezydent przyklepał i ma w tym wsparcie rządu.
2: Sikorski przy okazji mówił też o Zbigniewie Ziobrze, którego nazywa Zbiegiem.
5: Sprzed polskiego wymiaru sprawiedliwości. No ja bym marzył o tym, żeby go po prostu przywiózł do Polski, który wyłudził wizę dziennikarską. No przecież nie jest dziennikarzem, jest posłem. Jest wiceprezesem PiSu.
2: Karol Nawrocki rozpoczyna wizytę w USA w niedzielę. Uwaga na burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi w 6 województwach na wschodzie kraju. Alerty pierwszego najniższego stopnia dotyczą Lubelszczyzny, a także Podkarpacia, Mazowsza, Podlasia i województwa warmińsko-mazurskiego. Burzom będą towarzyszyć ulewy. Lokalnie spadnie nawet 30 mm deszczu. Teraz wielki spór o kąpielisko. Blisko 1600 osób podpisało się pod petycją do władz Bydgoszczy o wycofanie się z budowy otwartego kąpieliska nad Brdą w Parku Centralnym. Krytykują to, że inwestycja ingeruje w dzikie tereny zielone. Mieszkańcy organizują protesty, happeningi, a teraz doszła jeszcze petycja, mówi Marzena Błaszczyk ze Stowarzyszenia Modrzew.
6: To jest taka mobilizacja po stronie mieszkańców, że im zależy na tym, żeby wyrazić w jakiś sposób swój sprzeciw, powiedzieć, że nie chcą tej inwestycji w tym miejscu.
2: Umowa na budowę betonowej niecki, która ma być zasilana wodą z Brdy, została już podpisana. Miasto nie zamierza się ugiąć, wiceprezydent Łukasz Krupa.
7: Usytuowanie tej inwestycji jest naszym zdaniem najlepszą i jedyną możliwą lokalizacją pod kątem funkcjonalnym i komunikacyjnym.
2: Miasto zapewnia, że straty w przyrodzie będą niewielkie. Papież Leon XIV w ostatnim dniu wizyty w Hiszpanii odwiedzi Teneryfę. Porusza temat migracji. Odwiedzi tymczasowe centrum pobytu migrantów znajdujące się w dawnej bazie wojskowej w gminie La Laguna.
8: Na informacje z regionu na antenie Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Szkoła podstawowa nr 11 w Gdyni ma już 90 lat. Jubileusz stał się okazją do przypomnienia sobie historii placówki. Szkoła podstawowa nr 11 powstała 4 września 1935 roku w odpowiedzi na rozwój Gdyni i rosnącą liczbę mieszkańców. Na przestrzeni lat zmieniły się jej adresy, a obecnie działa przy ulicy Wrocławskiej 52. Jak wspomina dyrektor szkoły podstawowej nr 11 Joanna Zarzycka, początki sięgają 30. lat XX wieku, kiedy to Gdynia zaczęła się rozwijać i zapotrzebowanie na szkoły było coraz większe. Na początku szkoła liczyła 750 uczniów, więc była to bardzo duża szkoła. Obecnie jesteśmy kameralną placówką, która liczy około 280 uczniów, co sobie cenimy przede wszystkim to, że jesteśmy szkołą o dużych możliwościach. Uroczystości zgromadziły liczne grono gości. Wśród nich znaleźli się chociażby samorządowcy, przedstawiciele Pomorskiego Kuratorium Oświaty, reprezentanci Marynarki Wojennej RP, dyrektorzy gdyńskich placówek oświatowych, a także społeczność szkolna i absolwenci. Miasto reprezentowali wiceprezydent Rafał Geremek, Ireneusz Trojanowicz, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdyni oraz radna Teresa Bysewska. Około 400 prac wpłynęło na 35

0: pierwszy ogólnopolski konkurs haftu kaszubskiego imienia Edmunda Szymikowskiego. Jego finał miał miejsce w Gminnym Domu Kultury w Linii. Wielkie Święto Kultury Kaszubskiej miało miejsce kolejny raz w gminie Linia, gdzie rozstrzygnięto 31. ogólnopolski konkurs haftu kaszubskiego imienia Edmunda Szymikowskiego.
1: Haft w gminie Linia zakorzenił się już na dobre. Właśnie od 31 lat już skutecznie promujemy to jedno z najpiękniejszych dziedzictw Kaszub, czyli haft kaszubski. Tym samym wzmacniamy regionalną tożsamość, budujemy świadomość kulturową, no i też integrujemy lokalnych artystów i działaczy kulturowych.
0: Mówi wójt gminy Linia Tadeusz Klein. I co bardzo ważne, dzięki tej inicjatywie haft kaszubski nie tylko ma się dobrze, ale wręcz się rozwija.
2: Tu jest taka nieformalna stolica haftu, a wszystko dzięki człowiekowi, który wymyślił ten konkurs, pan Edmund Szymikowski. 31 lat temu, w 96 roku wpadł na właśnie ten, myślę, genialny pomysł, aby tutaj stworzyć takie centrum dla kaszubskiego haftu. Sam był hafciarzem, znalazł hafciarki, znalazł entuzjastów tego rodzaju sztuki i właśnie od 31 lat spotykamy się tutaj i w tym roku, może nie jubileuszowo, bo po raz 31, ale po raz kolejny jest nam miło gościć kwiat hafciarstwa kaszubskiego. I tu uwaga, nie tylko z Kaszub, ale również z Polski.
0: Tłumaczy dyrektor Gminnego Domu Kultury w Linii Leszek Winczewski. Na tegoroczny konkurs wpłynęło łącznie około 400 prac artystów, głównie z Pomorza, ale nie tylko. Wyłonienie spośród takiej ilości prac tych najlepszych nie było jednak najłatwiejszym zadaniem. Nad nim czuwało jednak profesjonalne jury składające się z osób, które od wielu lat zajmują się historią i rozwojem haftu kaszubskiego. Na rzece Słupi odbyły się czwarte międzyszkolne regaty Słupia, podczas których uczniowie słupskich szkół ponadpodstawowych rywalizowali o puchar prezydenta miasta Słupska. Zawody rozpoczęły się przy Baszcie Czarownic. Uczestnicy zmierzyli się w czterech kategoriach: jedynkach kobiet, jedynkach mężczyzn oraz dwóch konkurencjach mieszanych dla dwóch uczniów lub ucznia i nauczyciela. Dzień wcześniej zawodnicy mieli okazję zapoznać się z trasą podczas specjalnego treningu. Rywalizacja przebiegła w sportowej atmosferze, a na wodzie nie zabrakło emocji i zaciętej walki o najlepsze wyniki. Organizatorami wydarzenia były miasto Słupsk, drugie liceum ogólnokształcące imienia Adama Mickiewicza oraz zespół szkół elektryk imienia Noblistów Polskich w Słupsku wraz z partnerami. Regaty po raz kolejny połączyły sportową rywalizację z integracją młodzieży z różnych szkół regionu. Policjantka z Krokowej rozmawiała z dziećmi o zasadach bezpiecznych wakacji. Spotkanie odbyło się w ramach działań profilaktycznych. Mundurowa z Komisariatu Policji w Krokowej spotkała się z dziećmi z zespołu szkolno-przedszkolnego w Wierzchucinie. Wizyta ta była okazją do rozmowy o bezpieczeństwie podczas zbliżających się wakacji. Podczas spotkania funkcjonariuszka przypomniała najmłodszym zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą, w górach oraz podczas zabaw na świeżym powietrzu. Omówiła również podstawowe zasady ruchu drogowego i wyjaśniła, jak należy zachowywać się w sytuacjach zagrożenia. Dzieci miały także okazję poznać specyfikę służby w policji oraz dowiedzieć się, na czym polega codzienna praca funkcjonariuszy. Zdjęcia z tego wydarzenia znajdziecie na stronie puck.policja.gov.pl.

Pogoda utrzymuje się nam cały czas późno wiosenna, choć czasem jest odrobinę chłodniej, czasem odrobinę cieplej. To cały czas w okolicach tej 20 operujemy. Dziś 17 stopni na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Łusce, Gdyni, Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rubi, Gniewinie, Luzinie i 19 w Słupsku, Lęborku oraz Kobylnicy. Na barometrach 1018 hektopaskali, a na niebie dość intensywne zachmurzenie. Zresztą już od dłuższego czasu takie zachmurzenie się utrzymuje. Co do opadów też nie ma zmian, mogą się pojawiać przed

0: To jest Radio Norda FM, a za nami DJ Tiesto Biznes. Tak nazywa się ta produkcja. My też mamy tutaj fajny biznes, bo jest piątek, 12 dzień czerwca, a to oznacza, że dla wielu z Was, wielu z nas rozpoczął się właśnie najprzyjemniejszy fragment tygodnia. Oficjalnie w Radio Norda FM otwieramy weekend. Dzień dobry! Tak jest. No i od razu pytanie do naszych szanownych słuchaczy. Jakie plany macie na ten czerwcowy weekend? Kiedy za oknem ciągle pada, ciągle leje? No na rower nie bardzo, na plażę nie bardzo. No to może takie, wiecie, po prostu błogie nic nie robienie przed telewizorem. Dajcie znać, gdzie nas dzisiaj słuchacie. Wejherowo, Lęborg, Słupsk, Puck, Gdynia, a może gdzieś tam jeszcze dalej. Wszystkiego dobrego na weekend i zapraszam do 18.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia. Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole, w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy. Pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.

0: w Telbowie zapraszają!
1: Do siemu ta rocimy w jedno.
2: Ale 14 czerwca szczególnie.
1: A czemuś to?
2: Ponieważ wtedy odbywać się będzie 19 przegląd orkiestry i zespołów dętych.
1: Ku jak w jedno zacinamy msu świętą od redzie popełniu. A później orkiestrę resiają uroczystym przemarsza strasą siemałcką.
2: Wyjdźcie, kibicujcie zespołom z Postomina, Łęczyc, Kosakowa, Sierakowic.
1: Wajrowa, Lezena, Najsiemuda.
2: A potem przyjdźcie do hali sportowej, gdzie wszystkie orkiestry dadzą koncert. Możecie też głosować na ulubioną orkiestrę i przyznać jej swoją nagrodę.
1: Serdeczne rocimy!
2: Wójt gminy Szemud, Ryszard Kelkowski.
1: Gminne Centrum Kultury, Aleksandra Pesz.
3: W kąci nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Fejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
4: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
5: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
4: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
5: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
4: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Zadzwoń 726 004 004.
6: Reklama. You shot me so damn.

0: Taka muzyka na weekend. Trochę spokojniej, trochę wolniej. Bledka za nami. I do 18 program Nordo na fali. Wygląda na to, że pogoda postanowiła dać nam dzisiaj trochę optymizmu. Jestem w serwisie nadmorski24.pl, klikam w zakładkę Nasze kamery, sprawdzam co na plaży w Dębkach. No widać, że słońce co jakiś czas przewija się przez chmury. Na plaży można już zauważyć spacerowiczów. Nie jest to jeszcze pogoda na całodniowe plażowanie, ale na spacer brzegiem morza czy chwilę relaksu. Zdecydowanie tak. Kto zastanawia się nad weekendowym wypadem nad morze, Dębki to na pewno dobra opcja, ale wcześniej warto na pewno sprawdzić pogodę. No a my wam w tym pomożemy, bo za chwilę raport drogowy, no a później kilka słów o pogodzie. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
1: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
0: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
1: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
0: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
1: Wejdź na chopinmedica.pl
0: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
1: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę.

0: A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki, Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
1: Reklama.
2: Tu Radio Nordaj, 15.30. W raporcie drogowym zebraliśmy najważniejsze informacje drogowo-transportowe z naszego regionu. Zapraszam. Przebudowa ulicy Wyślińskiej w Gdyni spowoduje zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Wiemy, jak pojadą autobusy. Posłuchajcie. W związku z kolejnym etapem przebudowy ulicy Wyślińskiej w Gdyni od 15 czerwca, od poniedziałku przez około ponad 2 miesiące, nie będzie możliwości dojazdu komunikacją miejską do pętli Wiczlino-Niemotowo. Zmieniona zostanie trasa autobusów linii 140, 700 oraz kursu linii N20. Autobusy linii 140 zamiast do z pętli Wiczlino-Niemotowo kursować będą do i z pętli Wiczlino-Działki 1. Wybrane kursy realizowane będą na wydłużonej trasie z przystanku Dąbrowa Centrum 02 do Śródmieścia Gdyni bez zajazdu na pętle Wiczlino-Działki 1. Z kolei kurs linii nocnej N20 z dworca głównego PKP o godzinie 23.40 realizowany będzie bez zajazdu na pętle Wiczlino-Niemotowo. Kursy linii 700 zamiast na pętli w Niemotowie rozpoczynać będą bieg na przystanku Wiczlino-Działki 1. I uwaga, uruchomiona zostanie linia zastępcza 940 na trasie Fregatowa Filipkowskiego oraz Fregatowa Chważno-Sokół. Linia 940 funkcjonować będzie we wszystkie dni tygodnia w godzinach funkcjonowania linii 140 i ze zbliżoną do linii 140 częstotliwością. Rozkład jazdy zakłada możliwość przesiadki pomiędzy liniami 140 i 940. I jeszcze przenosimy się do Słupska, bo tutaj najwcześniej pod koniec czerwca otwarty dla ruchu ma zostać odcinek ringu miejskiego, dzięki czemu kierowcy zyskają lepszy dojazd do szpitala wojewódzkiego i osiedli położonych w południowej części miasta. Niestety na razie nie wiadomo, kiedy gotowy będzie kolejny odcinek od Arciszewskiego do ronda harcmistrza Stanisława Klejdo wraz z budową mostu na rzeką Słupią. I jak na razie to tyle w popołudniowym raporcie drogowym. Na kolejny zapraszam za godzinę, a za chwilę kilka słów o pogodzie.

Jak widać za oknem w regionie kolejny deszczowy dzień i tak prawdopodobnie pozostanie do końca dnia, czyli parasolka to niezbędny gadżet. W porównaniu z dniem wczorajszym temperatury też nam trochę spadły. 17 stopni w Gdyni, podobnie w Wejherowie, w Lęborku i w Słupsku, a najcieplej nad morzem 17 stopni pokazują termometry w Dębkach i we Włodzie.

0: Słuchamy Radio Nord FM w piątek. No i stało się, Mundial 2026 oficjalnie wystartował. No i ja jestem ciekaw, jakie są wasze pierwsze wrażenia po rozpoczęciu tej piłkarskiej uczty. Wczoraj Meksyk wygrał z RPA, dzisiaj za nami już mecz Korea Południowa Czechy 2-1 dla Korei. No a wieczorem Kanada zagra z Bośnią i Hercegowiną o godzinie 21. Macie już jakąś swoją drużynę, której będziecie kibicować przez najbliższe tygodnie? No i wszyscy fani piłki nożnej zastanawiają się, kto zostanie mistrzem świata na Mundialu 2026. Sportowych emocji nie brakuje w naszym regionie, dlatego w Radiu Nord FM 17.30 będziemy w Redzie i będziemy w Gdyni. A za chwilę fala ciekawostek, zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie

0: szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
0: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arkabud to sprawdzony i solidny partner.
0: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabud.pl.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
3: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych pole młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.

0: Elbowie zapraszają!
1: Już 13 czerwca w Wejherowie wydarzy się coś naprawdę wyjątkowego. Piknik rodzinny łączy nas dobro w Parku Miejskim imienia Aleksandra Majkowskiego. Na wspólne świętowanie zaprasza organizator wydarzenia – Wejherowska Manufaktura Dobra. Od godziny 12 do 17 czeka na Was mnóstwo atrakcji. Strefa artystyczna, rodzinna i gastro, pokazy pojazdów i służb, strefa medyczna, a nawet symulator dachowania. Nie zabraknie muzyki, dobrej zabawy i atrakcji dla najmłodszych. Wszystko to w szczytnym celu. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na wsparcie hospicjów. Przyjdź z rodziną, zaproś znajomych i spędźcie ten dzień razem, pomagając innym. 13 czerwca, Park Miejski w Wejherowie. Piknik łączy nas dobro. Organizowany przez Wejherowską Manufakturę Dobra. Do zobaczenia.
2: Reklama.
3: Fala ciekawostek.
4: Madonna ponownie udowodniła, że jest niekwestionowaną królową popu. Ostatnio zamieniła nowojorski Times Square w gigantyczny parkiet, prezentując nowe utwory i celebrując miesiąc dumy. Tłumy fanów, światła neonów i niepowtarzalna energia. Tak wyglądał jeden z najbardziej wyjątkowych występów tego roku. Ostatnio Madonna pojawiła się na scenie w samym centrum Times Square, otoczona legendarnymi neonami i tłumem fanów. Artystka rozpoczęła występ w spektakularnym różowym welonie, który szybko zrzuciła, by zawołać do zgromadzonych: chodźcie, spotkajcie się ze mną na parkiecie. Towarzyszył jej DJ Stuart Price oraz grupa tancerzy, a wizualizacje związane z Confessions 2 rozświetlały nowojorskie telebimy. Już od pierwszych dźwięków singla I Feel So Free Madonna udowodniła, że scena to jej żywioł. Mogę być kimkolwiek chcę być, wybrzmiało z głośników, a publiczność natychmiast odpowiedziała entuzjastycznym aplauzem. Nie zabrakło również premierowego wykonania utworu Love Sensation, ósmego numeru z nadchodzącego albumu Confessions 2, którego premiera zaplanowana jest na 3 lipca. W trakcie występu Madonna nie tylko prezentowała nowe piosenki, ale także sięgnęła po klasyki. Na scenie pojawiły się takie hity jak Get Together czy I Love New York. Kulminacją koncertu był utwór Hang Up, oparty na samplu z Gimme Gimme zespołu ABBA. Ludzie myślą, że muzyka taneczna jest powierzchowna, ale są w błędzie. Parkiet to nie tylko miejsce.

0: dawna, to wiem.
1: Tu Radio Nord FM na chwilę przed godziną 16. Słuchajcie, no pogody raczej nie będzie na weekend, zatem mamy dla Was fajną propozycję i o tym za chwilę będziemy mówić w serwisie regionalnym Radio Nord FM, bo już w najbliższą niedzielę na rynku rolnym w Lęborku odbędzie się kolejna wyprzedaż garażowa, czyli od godziny 9 do 14 będzie można kupić, sprzedać albo po prostu poszperać wśród książek, zabawek, dekoracji, sprzętów domowych i wielu innych przedmiotów, które szukają nowego właściciela. To jest bardzo popularne wydarzenie w naszym regionie i jak wiemy, to jedno z tych miejsc, gdzie ktoś przyjeżdża sprzedać starą lampkę za 10 zł, a wraca do domu z wazonem, radiem i trzema książkami, których wcale nie planował kupić, prawda? No to jeśli macie w domu szufladę pełną rzeczy, które jeszcze kiedyś się przydadzą, albo może od lat zastanawiacie się, gdzie się podziała druga połowa kolekcji płyt, książek czy figurek, no to wiecie, gdzie to wszystko zabrać. Więcej o tym wydarzeniu oraz innych informacjach z regionu już za chwilę. W Radiu Norda po 16 przedstawi Michał Jarosz. Zapraszam.
2: Norda na fali. Norda na...

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
0: Reklama.
3: Polska będzie mieć 2 elektrownie jądrowe, potwierdził minister, a nasze wojsko ma już 3 najlepsze samoloty bojowe, dziś zostały ochrzczone. Sezon plażowy w Sopocie otwarty, to znaczy, że na plaży są już ratownicy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Minister energii potwierdził, Polska będzie...

0: będzie mieć dwie elektrownie jądrowe. Pierwsza ma powstać na Pomorzu w 2036 roku, trwają już prace. Druga w 2040. Oświadczył to właśnie minister Miłosz Motyka.
1: To jest program, który jest fundamentalny dla naszej gospodarki i zrobimy wszystko, by stał on się całkowitym nowym otwarciem dla tego sektora. Tak, aby, i to też w Polskim Programie Energetyki Jądrowej wskazujemy, energetyka jądrowa stała się kołem zamachowym dla całej naszej gospodarki.
0: Druga elektrownia stanie w Koninie lub Bełchatowie. W 7 minut dolecą w każde miejsce w Polsce. Myśliwce F-35 zostały przyjęte do polskich sił zbrojnych. Trzy pierwsze maszyny przeleciały dziś nad Gdańskiem, Warszawą i Krakowem. Zatrzymały się w bazie lotniczej w Łasku pod Łodzią. W uroczystym przyjęciu maszyn wzięły udział małżonka ministra obrony oraz wdowa po tragicznie zmarłym pilocie wojskowym podpułkowniku Slabie Macieju Krakowianie.
2: Nadajemy ci imię Husarz.
0: To Paulina Kosiniak-Kamysz i Magdalena Boryc-Krakowian. Polska kupiła 32 maszyny F-35. Powszechnie uchodzą one za najlepsze samoloty bojowe na świecie. Stany Zjednoczone pożyczą Polsce kolejne 4 miliardy dolarów na zbrojenia w ramach programu Foreign Military Financing. Pieniądze musimy wydać na broń amerykańską. W ten sposób USA udzielą nam już pożyczki łącznie 20 miliardów dolarów. Z kolei polskie rolnictwo i obszary wiejskie mogą liczyć na pieniądze z Unii Europejskiej. 42 miliardy euro przewidziano w ramach tzw. nowej perspektywy finansowej z budżetu Unii. Takie informacje podał właśnie minister rolnictwa Stefan Krajewski. Nad polskim morzem zaczyna się lato. Sopot uruchamia w ten weekend pierwsze kąpielisko. Na plażę zajrzał reporter Paweł Radzewicz.
3: Na sopockiej plaży przy dobrej pogodzie nie brakuje ludzi, którzy do zimnej wciąż wody wchodzą, przyznaje Grzegorz Pawelec z sopockiego Mosiru.
4: By ten odpoczynek był bezpieczny, zadbają ratownicy, którzy pojawią się na pierwszym kąpielisku już 13 czerwca. Jako pierwsze uruchomimy kąpielisko w Łazienkach Południowych, czyli po prawej stronie molo, na wejściu numer 23.
3: Pierwsze kąpielisko ma status plaży dostępnej dla wszystkich.
4: Posiada szereg udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, dla seniorów, dla rodziców, opiekunów dzieci w wózkach. Mamy tam dostępną kładkę, ławeczki, zadaszenie, toalety, opłukiwacze.
3: Woda w Zatoce Gdańskiej ma około 12-13 stopni. To niewiele, ale przynajmniej mamy gwarancję kąpieli bez sinic.
0: Przed nami mecze drugiego dnia piłkarskiego mundialu. Do gry wchodzą dwaj pozostali gospodarze, Kanada i USA. Kanadyjczycy o 21:00 zagrają z Bośnią i Hercegowiną, a Amerykanie o 3:00 w nocy podejmą Paragwaj. Mówi trener USA Mauricio Pochettino.
5: Spodziewam się, że ten mecz będzie bardzo trudny. To dla nas mecz otwarcia i myślę, że będzie ciężko także dlatego, że gramy z Paragwajem, który jest nie tylko waleczny i agresywny, ale ma też jakość piłkarską. Mają świetnego trenera Gustavo Alfaro, który wykonuje naprawdę świetną robotę.
0: Trzeci gospodarz, Meksyk, wygrał wczoraj w meczu otwarcia z RPA 2-0.
6: Na informacje z regionu na antenie Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Już jutro czeka nas mnóstwo atrakcji dla całych rodzin, które dostępne będą na Polanie Bejherowskiego Parku. Przed nami piknik rodzinny Łączy Nas Dobro. Po sukcesach ubiegłorocznych pikników charytatywnych inicjatywa ta tym razem w nowej formule ponownie zawita w parku, a to ze sprawą Bejherowskiej Manufaktury Dobra.
7: W tym roku po raz pierwszy piknik charytatywny Łączy Nas Dobro, organizowany przez Bejherowską Manufakturę Dobra. Będzie to największe wydarzenie tego typu tutaj w Bejherowie, więc serdecznie zapraszamy. W najbliższą sobotę od 12 do 17 czeka mnóstwo atrakcji.
6: Mówi prezes Bejherowskiej Manufaktury Dobra Andrzej Gorczycki, które tak jak poprzednio skierowane będą do całych rodzin. Nie zabraknie ciekawych pokazów artystycznych, ale też różnego rodzaju stref tematycznych.
7: Strefa gastronomiczna, bardzo duża strefa medyczna, gdzie będzie można się przebadać. Strefa bezpieczeństwa, gdzie będzie można skorzystać z symulatora dachowania, dowiedzieć się wielu przydatnych rzeczy. Strefa militarna, strefa z pojazdami różnego typu, pojazdy komunalne, koparki, śmieciarki, wywrotki. Będzie to wszystko można dotknąć, pobawić się tym, wejść do środka. Oczywiście dmuchance, strefa artystyczna, gdzie ze sceny będą występować artyści, także mnóstwo atrakcji.
6: Dodaje Gorczycki. Nie zabraknie także ciekawych licytacji i wielu innych możliwości, by przyczynić się do głównego celu wydarzenia, a tym oczywiście jest pomoc. Warto zarezerwować sobie już najbliższą sobotę, czyli dzień jutrzejszy od południa do godziny 17, aby pojawić się w Wejherowskim Parku i wziąć udział w przygotowanych atrakcjach. Miłośnicy okazji, kolekcjonerzy i osoby poszukujące nietypowych przedmiotów będą mogli ponownie odwiedzić wyprzedaż garażową organizowaną na rynku rolnym w Lęborku. Wydarzenie cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców, którzy sprzedają i kupują.

używane rzeczy, dając im drugie życie. Najbliższa edycja odbędzie się już w niedzielę 14 czerwca w godzinach od 9 do 14. Na stoiskach przy samochodach wystawców będzie można znaleźć m.in. książki, zabawki, elementy wyposażenia, wnętrz, sprzęt domowy, dekoracje czy kolekcjonerskie drobiazgi. Organizatorzy przypominają, że miejsca parkingowe na terenie rynku przeznaczone są wyłącznie dla osób prowadzących sprzedaż bezpośrednio z bagażników swoich pojazdów. Tegoroczny harmonogram wyprzedaży obejmuje jeszcze 3 terminy. Po czerwcowym spotkaniu kolejne odbędą się 5 lipca oraz 2 sierpnia. Organizatorzy zwracają uwagę na konieczność zachowania porządku i niepozostawiania odpadów po zakończeniu handlu. Wyprzedaże garażowe są nie tylko okazją do znalezienia ciekawych przedmiotów w atrakcyjnych cenach, ale także sposobem na ograniczanie ilości wyrzucanych rzeczy i promowanie ponownego wykorzystania przedmiotów. Słupscy policjanci zatrzymali 4 osoby ukrywające się przed wymiarem sprawiedliwości. Wszyscy poszukiwani trafili już do aresztów. Działania prowadzili funkcjonariusze zajmujący się na co dzień ustalaniem miejsc pobytu osób poszukiwanych oraz ich zatrzymywaniem. Wśród zatrzymanych znalazł się 41-letni mieszkaniec Ustki, za którym wydano list gończy w związku z wcześniej popełnionymi przestępstwami. Policjanci zatrzymali także 58-letniego obywatela Ukrainy, który nielegalnie przebywał na terenie Polski. W jego przypadku wydano decyzję o powrocie do kraju pochodzenia oraz roczny zakaz wjazdu do Polski i państw strefy Schengen. Funkcjonariusze podkreślają, że działania poszukiwawcze prowadzone są na bieżąco, a osoby próbujące ukrywać się przed wymiarem sprawiedliwości muszą liczyć się z nieuchronnym zatrzymaniem.

Choć dzień nie jest ekstremalnie upalny, to można powiedzieć krótko, jest ciepło. 17 stopni, Dębki, Władysławowo, Łeba, Ustka, Gdynia, Pucko-Sakowowej, Herowary, Darum, Jagniewina, Ludzino i koło 19 stopni Celsjusza w Słupsku, Lęborku czy Kobylnicy. Wiatr słaby i umiarkowany, choć jest wyjątek. Może dziś popadać, może dziś pogrzmieć, a w czasie burzy wiatr będzie porywisty. Weekend zresztą dość pochmurny nas czeka, ale przynajmniej stosunkowo ciepły, choć opady deszczu mogą się pojawić.

Za nami grupa Fun Factory i Celebration. Tu Radio Nord FM i Robert Jastrzębski. Kolejna godzina w programie Nordo na fali. Czas sprawdzić, co ciekawego kryje dzisiejsza kartka z kalendarza. Gdyby ktoś się zagubił życiowo, to przypomnę, że mamy piątek, 12 dzień czerwca. Imieniny dzisiaj obchodzą m.in. Mieczysław, Onufry, Antoni, Janina i Władysław. Solenizantom życzymy udanego weekendu, dużo zdrowia i oczywiście samych dobrych wiadomości. A w kalendarzu nietypowych świąt też jest całkiem ciekawie. Mamy Międzynarodowy Dzień Falafela. Jeśli ktoś nie wie, co zjeść na kolację, to właśnie dostał podpowiedź. Oprócz tego dzień stylisty paznokci, więc pozdrawiamy wszystkich, którzy sprawiają, że dłonie wyglądają lepiej niż prognoza pogody na ten weekend. No fani piłki nożnej raczej nie martwią się, że nie będzie pogody, bo mają co robić, mają co oglądać.

0: A my w Radiu Norda towarzyszymy Wam na ten weekend. W tej godzinie na pewno kolejna lekcja kaszubskiego. Będziemy na regionalnych drogach, a później na Facebooku odpalamy zagadkę dnia z nową nagrodą. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.

0: Elbowie zapraszają!
1: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
2: Wyjedź na wakacje MG HS Hybrid Plus z rabatem 12 tysięcy złotych oraz pakietem ubezpieczeń za 1 zł.
1: Hybrydowy MG HS Plus objęty jest też promocyjnym finansowaniem dla osób prywatnych i firm.
2: MG od ręki znajdziesz w salonach MG Plichta w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
3: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
4: Kąci, nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
5: Halo, Wejherowo i okolice. Sobota, 13 czerwca. Zapamiętaj tę datę. Startuje Atotu, nowoczesny market budowlany w Gowinie. Zapraszamy już od 6.30 do 20.00. A w godzinach od 10.30 do 15.30 wielkie otwarcie w klimacie rodzinnego festynu. Grill na miejscu, świeże naleśniki, DJ i dobra muzyka, animacje dla dzieci. A do tego szeroki wybór materiałów budowlanych, narzędzi i wszystkiego do domu oraz ogrodu. Gowino, ulica Wejherowska 28. Przyjdź, zobacz i świętuj razem z nami. A to tu. Tu zaczyna się Twój remont.
6: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784-044-864.
7: Reklama.
8: A ja lubię cię jak lato.

0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
1: Słówka.
2: Idą w główka.
3: Lekcja 15. Łebłapic.
2: Łebłapic.
3: Łebłapic.
2: Łebłapic.
3: Objąć.
2: Objąć.
3: Łeb łapie miedzy, wcia zasieją, niech cieją ziezieją.
2: Obejmij mnie, dziewczyno, bym z rozkoszy odpłynął.
3: Łeb łapie miedzy, wcia zasieja, niech cieją ziezieją.
2: Łeb łapic.
3: Objąć.
2: Łeb łapic.
3: Łeb łapic.
2: Łeb łapic.
3: Objąć.
2: Łeb łapic.
4: W Arkana Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
2: Słówka.
1: Idą w główkę.
0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Grupa Bitfreaks w Radiu Narodowa FM z pozdrowieniami dla kierowców. Już za chwilę u nas ostatni raport drogowy, bądźcie razem z nami. A skoro już o kierowcach mowa, to podobno największą cierpliwość mają wtedy, gdy stoją na parkingu za darmo, a najmniejszą, gdy na światłach czekają 30 sekund. Nie wiem, czy to prawda, takie piątkowe ciekawostki wyciągam tutaj z internetu. Żeby wam trochę umilić czas, jeśli stoicie w korkach, to tym bardziej. 16.30 zapraszam raport drogowy, a później na Facebooku odpalamy zagadkę dnia.
1: Norda na fali.
2: O jak miło, miło, miło się zrobi.

0: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
1: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Reklama.
4: Słuchamy Radio Nord FM w piątek i to już 16.30. Ostatni raport drogowy Robert.

Jastrzębski, zapraszam. Ulica Zielona w Cewicach zostanie przebudowana. Powiat Lęborski podpisał umowę na realizację inwestycji obejmującej modernizację drogi powiatowej oraz budowę nowego, wyniesionego przejścia dla pieszych w rejonie ulicy Topolowej. Prace mają poprawić bezpieczeństwo i komfort mieszkańców oraz kierowców. Zakres inwestycji obejmuje wzmocnienie nawierzchni asfaltowej, budowę nowych chodników i zjazdów do posesji, odnowienie poboczy, oczyszczenie rowów oraz wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego. Jednym z najważniejszych elementów zadania będzie budowa wyniesionego przejścia dla pieszych wyposażonego w oświetlenie solarne. Takie rozwiązanie ma zwiększyć widoczność pieszych i poprawić bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Zgodnie z podpisaną umową roboty mają zakończyć się do 15 sierpnia tego roku. I uwaga, bo w czasie prowadzenia prac mogą wystąpić czasowe utrudnienia w ruchu. Jednak samorządowcy podkreślają, że efektem będzie nowocześniejsza i bezpieczniejsza infrastruktura drogowa. I jeszcze dobra wiadomość dla kosakowskich kierowców. W życie weszły nowe przepisy, które pozwalają na bezpłatne parkowanie przez nawet 120 minut dziennie w strefie płatnego parkowania, a zmiany dotyczą parkingu przy ulicy Rzemieślniczej w Kosakowie. Wprowadzone zostały na mocy uchwały Rady Gminy Kosakowo i dotyczą wszystkich użytkowników parkingu, zarówno mieszkańców gminy, jak i osób przyjezdnych. Aby skorzystać z darmowego postoju, kierowca musi jedynie wpisać numer rejestracyjny pojazdu w parkometrze i pobrać bezpłatny bilet. Dzięki temu przez 2 godziny dziennie można pozostawić samochód bez ponoszenia opłat. Dodatkowo do 2 czerwca nie ma już obowiązku umieszczenia biletu parkingowego za przednią szybą pojazdu. Kontrola odbywa się na podstawie numerów rejestracyjnych wprowadzonych do systemu. I przypomnijmy, że opłaty w strefie płatnego parkowania przy ulicy Rzemieślniczej obowiązują wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Więcej też na ten temat przeczytamy w portalu nadmorski24.pl.

Jak się okazuje, być może parasol nie będzie już nam dzisiaj potrzebny. Jak widać w regionie spory rozpogodzenia i przejaśnienia. 19 stopni w Słupsku, 17 stopni w Gniewinie i Wejherowie, na Półwyspie Helskim 16 stopni, a wieczorem w Dębkach i we Władysławowie maksymalnie 13 stopni pokażą termometry. No z tego co widzę na mapie pogody, jutro trochę cieplej, ale możliwe przelotne opady deszczu, więc jednak może ta parasolka powinna gdzieś nam towarzyszyć.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Elton John i Britney Spears w Radiu Nord FM, tak jak gramy w piątek. Piąteczek, piątunio, no właśnie, czas rozruszać głowy, proszę Państwa, przed weekendem startuje nasza zagadka dnia. Sprawa jest bardzo prosta, mamy trzy słowa kluczowe, połów, smażalnia i obiad. Jakie jest Wasze zadanie? No trzeba skojarzyć te słowa i odgadnąć hasło, które mam dzisiaj w głowie. A powiem Wam tylko tyle, że będzie bardzo nadmorsko i bardzo smacznie. I od razu zapiszcie pierwszą wskazówkę, która mówi, że hasło składa się z dwóch wyrazów. I tak jak wczoraj, dzisiaj do wygrania jest 50 zł do wykorzystania w chacie rybaka. Chata rybaka, miejsce, które znajdziemy przy ulicy Zamostnej 3 w Bolszewie. A tam ekologiczna hodowla pstrąga i świeże ryby prosto z Kaszub. Sprawdźcie sami to miejsce. Chata rybaka Bolszewo. I dzisiaj w puli nagród właśnie 5 dych do wykorzystania właśnie w tym miejscu. Powodzenia życzę, kombinujcie. Na komentarze czekam na profilu facebookowym Radia Nord FM. Połów, smażalnia, obiad i hasło składa się z dwóch wyrazów. Aha, no jak zwykle

0: Rozwiązanie usłyszymy przed godziną 18 w finale naszej zabawy, a za chwilę u nas magazyn kulturalny.
1: Audycję zawierała lokowanie produktu. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl.
4: Kończysz właśnie szkołę podstawową? Nie wiesz co dalej? Nie masz pomysłu na sukces? Zapraszamy do niepublicznej szkoły rzemiosła w Wejherowie. Najprężniej rozwijającej się szkoły branżowej w powiecie wejherowskim. Oferujemy Ci szeroki wybór zawodów. Chcesz zostać dobrym rzemieślnikiem? Ucz się rzemiosła u najlepszych. Przygotowaliśmy dla Was wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt pracownie zawodowe. Fryzjerską, gastronomiczną, budowlaną, stolarską, mechaniczną oraz handlową. Nauka w nowocześnie wyposażonej szkole, w miłej, przyjaznej atmosferze oraz praktyki w najlepszych zakładach rzemieślniczych w okolicy. Pozwolą Ci zdobyć wymarzony zawód i zagwarantują lepszy start w dorosłość. Sprawdź naszą ofertę na www.szkola.cechwejherowo.pl. U nas znajdziesz swoje miejsce. Zadanie publiczne sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Polski Inkubator Rzemiosła na lata 2021-2030.
5: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
6: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
5: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
6: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
5: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
6: Wejdź na chopinmedica.pl
5: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
6: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
7: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
8: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
7: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
8: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
7: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
8: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
7: Zadzwoń 726 004 004.
9: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
1: Reklama. Reklama.
10: Wyobraź sobie, że Twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
11: OMG! Wystartowała oferta Last Minute w salonach MG Plichta.
12: Wyjedź na wakacje nowym hybrydowym MG ZS z panoramicznym otwieranym dachem.
11: Dodatkowo zyskujesz rabat gotówkowy 7000 zł oraz pakiet ubezpieczeń za 1 złotówkę.
12: Hybrydowe MG ZS znajdziesz od ręki w salonach MG Plichta w Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48.
13: MG Plichta. Zapraszamy po więcej. 18 czerwca w Centrum Samorządowym w Przemudzie pełna premiera Katyliny księdza Leona Hejke.

0: To nasza siemałsko grupa teatralna pokoże historia fulka siepścigłe humoru i chwatkusce.
1: Ale i takich prawd o świecie i ludziach, które się nie starzeją.
0: Spektakl, w jaki wystąpią nasi utalentowane mieszkańcy, rozpocznie się o 6 popełniu.
1: Bilety są do kupienia w hali sportowej w

Kwadrans przed 17. Słyszymy się w kolejnym oknie na kulturę. Janusz Ludwiczak, dzień dobry. Po raz pierwszy w historii powiat lęborski i gmina Nowa Wieś Lęborska będą gospodarzami wojewódzkich zawodów młodzieżowych drużyn pożarniczych. Areną zmagań młodych strażaków będzie zespół szkół imienia Jana Pawła II w Łebieniu. Zawody odbędą się w niedzielę o godzinie 10. W rywalizacji wezmą udział młodzieżowe drużyny pożarnicze z całego województwa pomorskiego, w tym reprezentanci ochotniczych straży pożarnych, m.in. z Łebienia i Pogorszewa. Organizatorzy zachęcają mieszkańców do kibicowania zawodnikom i wspólnego tworzenia atmosfery tego wyjątkowego strażackiego święta. A już w poniedziałek o godzinie 18:00 Lęborskie Centrum Kultury Fregata zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Kino dla Kobiet. Panie będą mogły zobaczyć komedię Jutro będzie nasze. Główna bohaterka Delia urabia sobie ręce po łokcie, a w zamian dostaje tylko kolejne razy pretensji i fochy. Jest również przekonana, że szykująca się do zamążpójścia córkę czeka podobny los. Jednak pewnego dnia przychodzi do niej list, który prowokuje ją do buntu i skłania do zaskakująco śmiałych czynów, których nikt nie spodziewa się po gospodyni domowej. Cykl Kino dla kobiet skierowany jest dla pań, które chcą spędzić wieczór w przyjaznej atmosferze z dala od codziennych obowiązków. Tradycyjnie seans poprzedzą dodatkowe atrakcje przygotowane dla uczestniczek. Tak więc zapraszam panie już w poniedziałek o godzinie 18:00 do Kina Fregata w Lęborku. A tymczasem życzę dobrego i udanego weekendu, niezależnie od pogody, bo pamiętajcie, najważniejsza jest pogoda ducha.

0: Kolejny hit na wakacje z Colimi Blanka, tym razem piosenka nazywa się Niewinna. Cała playlista jak zwykle u nas na stronie norda.fm i zakładka Co było grane. U nas zagadka dnia do 18 Norda na fali, połów, smażalnia i obiad. To są słowa kluczowe, które trzeba skojarzyć, hasło składa się z dwóch wyrazów. No i podajemy wskazówkę numer 2, to słowo świeżość. I właśnie podobno najczęściej zadawane pytanie w nadmorskich smażalniach brzmi nie co polecacie, tylko pytanie, a czy ta rybka jest świeża? No właśnie, proszę Państwa, świeżość może mieć dzisiaj spore znaczenie. Połów, smażalnia, obiad i świeżość. Myślę, że wielu z Was już naprawdę jest blisko rozwiązania. A jeśli są jakieś nowe pomysły, no to wrzucacie je w komentarzach pod naszym postem konkursowym na Facebooku Radia Norda FM. A w Radiu Norda za chwilę kolejny serwis informacyjny, a po 17 wracam z ostatnią już wskazówką. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na fali.

0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Hucie Pieniackiej na zachodzie Ukrainy odkryto pierwszą mogiłę, w której mogą znajdować się szczątki Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów w czasie II wojny światowej. Poinformował o tym Instytut Pamięci Narodowej. Poszukiwania w Hucie Pieniackiej trwają od poniedziałku. Donald Trump promieniuje optymizmem, Iran na razie nic nie potwierdza. Świat czeka na możliwe zawarcie wstępnego porozumienia pokojowego między Waszyngtonem a Teheranem. Według amerykańskiego prezydenta umowa może zostać podpisana nawet w weekend. Możliwe, że w Europie. Cezary Jaszczyk.
1: O weekendzie, nieoczekiwanie odwołując zapowiadane bombardowanie Iranu, mówił Donald Trump. Bloomberg precyzuje dziś, że do podpisania porozumienia może dojść w okolicach rozporządzenia.

0: rozpoczynającego się w poniedziałek szczytu państw G7 we francuskich Alpach. Cały Bliski Wschód jest szczęśliwy. Gdy tylko podpiszemy umowę, dojdzie do otwarcia cieśniny Ormus, mówił amerykański prezydent. Oprócz zakończenia blokady cieśniny, porozumienie przedłużyłoby zawieszenie broni między państwami. Po tym miałyby się rozpocząć bardziej szczegółowe negocjacje dotyczące m.in. irańskiego programu nuklearnego.
1: Ponad 400 lekarzy spoza Unii Europejskiej straciło prawo wykonywania zawodu. Sejm chciał przedłużyć im czas na przedłożenie certyfikatu z języka polskiego, ale prezydent ustawę w tej sprawie zawetował. To dobra decyzja, uważa Naczelna Izba Lekarska. Jak mówi jej rzecznik Jakub Kosikowski, Polska i tak jest krajem z najniższymi w Unii wymaganiami wobec lekarzy cudzoziemców.
2: Bo poziom B1, który się utrzymał dzięki wetu pana prezydenta, to i tak jest najmniej. Wszędzie jest B2 lub nawet C1 i egzamin z języka medycznego. Uważamy, że okres 2 lat, który był na to, żeby się do tego egzaminu przygotować i go zdać, naprawdę jest okres, który pozwala na to, żeby ten język opanować w stopniu takim, żeby bezpiecznie móc pracować z polskimi pacjentami.
1: Samorząd lekarski podkreśla, że medycy, którzy stracili prawo do wykonywania zawodu, wciąż mogą ubiegać się o polski dyplom. W Polsce jest około 220 tysięcy lekarzy, 3% z nich to obcokrajowcy, najczęściej z Ukrainy i Białorusi. Prezydent zawetował też przedłożoną mu po raz trzeci ustawę o kryptowalutach. Zarzuca ustawie, że prowadziłaby ona do przeregulowania i wypchnięcia polskich firm z branży za granicę. Wicepremier Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że Sejm spróbuje wprowadzić ustawę po raz czwarty. W poniedziałek kończy się tak zwany pakiet CPN, czyli rządowe ograniczenie cen paliw na stacjach. Rząd nadal nie zdecydował, czy go przedłuży, mówi minister energii Miłosz Motyka.
3: Analizy trwają, więc te decyzje przed nami. Wszystkie scenariusze są na stole.
1: Decyzja ma zależeć od ceny ropy na światowych giełdach. Jeśli cena ropy spadnie, program może zostać wygaszony. Program tańszej benzyny na stacjach kosztuje budżet Polski 1 600 000 000 zł miesięcznie. W akwenach przy Odrze można się kąpać, ogłosił właśnie sanepid, a wątpliwości wzbudziło znalezienie martwych ryb w kąpieliskach miejskich w Szczecinie. Badania jakości wody potwierdziły, że można się kąpać. Sezon kąpielowy na naturalnych akwenach w Szczecinie zacznie się w poniedziałek.
4: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Dobra wiadomość dla rumskich miłośników sportu. W mieście powstaną 3 kolejne obiekty sportowe. W ramach inwestycji przy ulicy Polnej obok istniejącego już placu zabaw powstanie boisko wielofunkcyjne dedykowane miłośnikom koszykówki, siatkówki, piłki nożnej, badmintona oraz tenisa. Równocześnie ruszy budowa 2. oraz 3. etapu kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Kostki Napierskiego. Nowa infrastruktura powstanie w obrębie istniejącego już boiska do piłki nożnej, zagospodarowując pozostałą część działki. Z kolei o budowę boiska wielofunkcyjnego w rejonie ulicy Jagieły i Królowej Bony zabiegali sami Rumianie. Projekt ten zyskał poparcie w budżecie obywatelskim, zdobywając prawie 1200 głosów. Łączna wartość omawianych przedsięwzięć wyniesie około 4 700 000 zł. Prace ruszą w najbliższych tygodniach, a zgodnie z planem zakończą się na początku października. Mieszkańcy Lęborka będą mogli sprawdzić swoje umiejętności strategiczne w starciu z lokalnymi samorządowcami. W sobotę 13 czerwca w klubie Baza odbędzie się turniej Ograj Samorządowca, będący częścią festiwalu ulicznego. Do zabawy zaprasza burmistrz Jarosław Litwin. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 15 przy ulicy Łokietka. Uczestnicy będą mogli zmierzyć się z burmistrzem oraz radnymi w popularnych grach planszowych i towarzyskich. Organizatorzy przygotowali rozgrywki m.in. w szachy, warcaby oraz grę doble. Turniej ma charakter otwarty, dlatego udział mogą wziąć zarówno doświadczeni gracze, jak i osoby, które po prostu chcą spędzić czas w miłej atmosferze. Jak podkreślają organizatorzy, najważniejszym celem wydarzenia jest integracja mieszkańców oraz stworzenie okazji do bezpośrednich rozmów z przedstawicielami samorządu. Nie zabraknie również zdrowej rywalizacji i rodzinnej atmosfery. Turniej Ograj Samorządowca jest jednym z punktów programu Festiwalu Ulicznego, który w ten weekend odbędzie się w Lęborku. Organizatorzy zachęcają całe rodziny do udziału i wspólnej zabawy przy planszach. Przy Szkole Podstawowej imienia Ziemi Usteckiej w Harnowie oficjalnie otwarto nową halę sportową oraz boisko wielofunkcyjne. Inwestycja ma służyć nie tylko uczniom, ale również mieszkańcom gminy, którzy zyskali nowoczesne miejsce do aktywności sportowej. Nowa hala sportowa ma powierzchnię ponad 1200 m2. Znajduje się w niej pełnowymiarowe boisko, zaplecze sportowe, sale dydaktyczne oraz pomieszczenia sanitarne. Obiekt został również dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Równocześnie powstał

Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową umożliwiające grę m.in. w piłkę ręczną, koszykówkę, tenis i piłkę nożną. Uroczystemu otwarciu towarzyszyły występy artystyczne przygotowane przez uczniów, nauczycieli oraz Centrum Kultury Gminy Ustka. Przed publicznością zaprezentował się także zespół Pomorzacy. Wartość inwestycji wyniosła ponad 7 200 000 zł. Na realizację zadania gmina pozyskała 4,5 miliona z Rządowego Funduszu Polski Ład. Pozostałe środki pochodziły z budżetu gminy Ustka. Po raz 16 Amazonki z całego Pomorza spotkały się w Wejherowie. Udział w zjeździe wzięło niemal 100 osób. Uczestniczki do Wejherowa przyjechały m.in. z Lęborka, Bytowa, Tczewa czy Słupska. Spotkanie rozpoczęło się mszą świętą w archidiecezjalnym sanktuarium pasyjno-maryjnym w Wejherowie, po której na Kalwarii Wejherowskiej odbyła się Droga Krzyżowa. Była również okazja do zwiedzenia klasztornych krypt. Jak mówi prezes Stowarzyszenia Amazonki Wejherowo Janina Frej, takie inicjatywy to wzajemne wsparcie, znalezienie motywacji powrotu do zdrowia, to możliwość zawiązania kolejnych przyjaźni i oczywiście miłe spędzenie czasu. 16 zjazd Amazonek województwa pomorskiego został dofinansowany z budżetu miasta Wejherowo.

Czas zaczynać weekend na termometrach 17 stopni Celsjusza w Dębkach, Władysławowie, Łebie-Ustce, Gdyni, Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rubik, Gniewinie, Luzinie, 19 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Idealna temperatura na jakąś późnopiątkową imprezę. Bierzcie parasole ze sobą, ewentualnie coś od deszczu weźcie ze sobą, bo mogą się wciąż pojawiać opady. Miejscami może także w regionie zagrzmieć. Wiatr słaby i umiarkowany, choć w czasie burzy także porywisty. A jutro bardzo podobny.

0: Tu Radio Nordo FM, Robert Jastrzębski, Nordo na fali do 18. Chyba jakieś problemy są z Facebookiem dzisiaj, nie wiem co się dzieje. Próbuję tu odświeżyć przeglądarkę. Czy też tak macie? Dajcie znać. Pomimo wszystko staram się kontrolować sytuację, jeśli chodzi o naszą zabawę skojarzeniową, bo przypomnijmy, mamy dzisiaj trzy słowa kluczowe. Połów, smażalnia, obiad. Hasło składa się z dwóch wyrazów. I nie chodzi o rybkę na obiad, nie jest to smażalnia ryb. Rybka z kutra od Natalii to też nie jest dobra odpowiedź. I zestaw obiadowy nad morzem też nie. Malwina jest razem z nami i pisze ryba smażona na obiad. No dobra, coś mi się tutaj odświeżyło, może się uda. No dobra, będę próbował, zobaczymy. Dajcie znać, czy Facebook wam dzisiaj normalnie działa. No bo fajnie by było szczęśliwie dobrnąć do finału naszej zabawy przed 18, prawda? Niemniej jednak przypominam jeszcze raz, wskazówka numer 3 to rybka i to już jest ostatnia wskazówka i to jest wszystko, co musicie wiedzieć na temat naszej zabawy skojarzeniowej. Za chwilę świat według Gromka, zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroskopii.

0: faroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.werdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Werdeklinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Werdeklinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Już 13 czerwca w Wejherowie wydarzy się coś naprawdę wyjątkowego. Piknik rodzinny łączy nas dobro w Parku Miejskim imienia Aleksandra Majkowskiego. Na wspólne świętowanie zaprasza organizator wydarzenia – Wejherowska Manufaktura Dobra. Od godziny 12 do 17 czeka na Was mnóstwo atrakcji. Strefa artystyczna, rodzinna i gastro, pokazy pojazdów i służb, strefa medyczna, a nawet symulator dachowania. Nie zabraknie muzyki, dobrej zabawy i atrakcji dla najmłodszych. Wszystko to w szczytnym celu. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na wsparcie hospicjów. Przyjdź z rodziną, zaproś znajomych i spędźcie ten dzień razem, pomagając innym. 13 czerwca, Park Miejski w Wejherowie. Piknik łączy nas dobro. Organizowany przez Wejherowską Manufakturę Dobra. Do zobaczenia.
3: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego 4 prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
4: Reklama. Świat według Romka.
5: Witaj taś bardzo serdeczno, mój dobry dzień, a dzień dziecka za nama, błyszy calo za nama, a dzień gniotę, bez cali rok. A kto je ten gniota? Kłe gniota to taci człowiek, który derch w cyk gniece. Jetyś taci urt gniotów, co ich płezwac może gniota ma zdrowetny ma. Czyli taci gniota reno w stunie, to tak wejle gniece. Jenku, jenku, jenku, byłeli łepe rękły, a mati zernoga, jak mnie byłeli noga. A marić się, panie, strzykę mnie w kłelanie, wele, wele, wetka, wścipie mnie kłel slytka. A mariczny bykse, zysnowicha lukse, jene, jene seja, napychla mnie szeja. A na weterio, do doktora bez oślo, hej ho. No i idzie nasz gniota do doktora, gdzie w poczekalnie gniece, wespól chwerim u świece, a tej kwel doktora gniece, że służba zdrowiu je chwery. Głyszy jak doktor, ty się łednek gniotów, tej gniota pacjent, a gniota doktor, sedzą głedzena ma w gabinece, a keżden łecim z gniece. Dla tych dwóch gniotów to belne terapio, bo jest o fest we gniotum, ale tima co w poczekalnie żdają, nerwę płyszczają. A sygniele, tak jak jeju to pera razy wama gniót, z rena zarys kapłe wstanim, dobrze abelno sowe stynkac. A jene, jene, jo, a jenku, jenku, jo, a maricie panie, jo. Tak musi powtarzać 2-3 razy.

0: razy tej trzeba wstać, a cały dzień będzie super gitter. A co to jest super gitter? A skąd je mojego wiedzieć, kiedy to mnie dopisze naglo was padło? A naglo wie jemu teli, że mojego są z wama tym wszedźcim płedzelec, albo lepiej nie. Błe wabe, łe barchnia i kto by mnie w ten czas slechel. Jo, teraz jest czas na nauka. Tak ty, gniota, maruda. Gniezd, marudzić. Derch, gniezd, wciąż marudzić. Reno, rano. W poczekalnie ždają, w poczekalni czekają. Belne terapio, porządna terapia. Łe barchnia, oszaleli. Jo, a zis to bebeloteli. Czym ta so siertucha meme, pues zdrów ci sile z antenę, wai rumk.
1: Świat? Świat według Romka. Słuchać radia Norda FM.

0: Tanecznie i z przytupem w Nordzie na fali Billy Dancer. A już za chwilę w wiadomościach sportowych przeniesiemy się do Gdyni, bo Gdynia będzie ponownie gospodarzem jednej z najważniejszych imprez sportu szkolnego w kraju. Od 15 do 17 czerwca, między innymi w obiektach Gdyńskiego Centrum Sportu, odbędzie się ogólnopolski finał Licealiady w koszykówce dziewcząt. I sportowo przeniesiemy się też do Redy i poznamy zasłużoną trenerkę. To wszystko w redakcji sportowej przygotował dla nas Tomasz Smuga, a później zajrzymy do kina.
1: Nordzie na fali. Nordzie.

0: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
3: Kończy, nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kończy by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kończy, tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
4: Reklama.
5: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. To zasłużona trenerka dla miasta Redy, a pod jej skrzydłami wielu zawodników zdobywało medale i stawało na najwyższym podium podczas prestiżowych zawodów lekkoatletycznych. Trenerka Lena Myszk podczas dzisiejszej uroczystej sesji Rady Miasta Redy otrzymała nagrodę zasłużony dla miasta Redy.
6: Jest to ogromna duma dla mnie i zaszczyt otrzymanie takiego medalu, a jednocześnie na pewno motywacja na dalsze lata pracy z młodzieżą, z uczniami, z moimi wspaniałymi zawodnikami. Dzień dobry, Ilona Myszk. No miałam szczęście, że spotykałam na swojej drodze właśnie takich wspaniałych uczniów wychowanków. Dlatego to jest i ogromny zaszczyt, i duma mnie rozpiera, i motywacja do dalszej pracy. Myślę, że jestem dumna z takich ogromnych

0: tych wartości, które przekazywałam młodym ludziom, bo te medale przychodziły przy takiej okazji, przy pracy, którą my mówiliśmy, że jest to zabawa. Ja zawsze mówiłam im, że mają się bawić, mają się cieszyć z tego sportu, a przy okazji te medale przyszły. Także ja jestem z nich wszystkich dumna, a przede wszystkim to, że oni później pamiętają o mnie, pamiętają o tym sporcie i gdy po latach się spotykamy, zawsze mówią, że ten sport mnie zaszczepiła i wydaje mi się, że to jest dla mnie największym takim moim osiągnięciem i z tego jestem dumna.
1: Nagrodę trenerce wręczył burmistrz Rady Mateusz Richert wspólnie z przewodniczącym Rady Łukaszem Kamińskim. Wyróżnienia otrzymali także za działalność społeczną Jadwiga Kornacka i Krystyna Kozłowska, a za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej Krzysztof Kreft.
2: Mateusz Richert, burmistrz Rady. Dzisiaj będziemy nagradzać mieszkańców za taką działalność społeczną, panie pielęgniarki, także za działalność artystyczną naszego lokalnego twórcę. No ale co najważniejsze w tym wszystkim, nagradzamy ich w trakcie naszych uroczystości, w trakcie 59. urodzin Redy, których obchody zaczynamy dzisiaj, a kończymy w niedzielę.
1: Uroczysta sesja odbyła się w murach Redzkiej Fabryki Kultury i zapoczątkowała tegoroczne Dni Redy. Z programem można zapoznać się na stronie nadmorski24.pl. Gdynia ponownie będzie gospodarzem jednej z najważniejszych imprez sportu szkolnego w kraju. Od 15 do 17 czerwca na obiektach Gdyńskiego Centrum Sportu oraz Polsat plus Areny Gdynia odbędzie się ogólnopolski finał Liceliady w koszykówce dziewcząt. W turnieju wystąpi 10 najlepszych szkolnych drużyn z całej Polski, które wywalczyły awans po eliminacjach wojewódzkich. Wśród uczestniczek nie zabraknie reprezentantek Pomorza. Gospodarzem zawodów będzie pierwszy społeczny liceum ogólnokształcące w Gdyni. Uroczyste otwarcie turnieju zaplanowano na poniedziałek 15 czerwca o godzinie 19:30 w Polsat plus Arenie Gdynia. Dzień później rozpoczną się mecze fazy grupowej. Spotkania będą rozgrywane równolegle w Polsat plus Arenie oraz hali gier Gdyńskiego Centrum Sportu. Decydujące rozstrzygnięcia zapadną w środę 17 czerwca. W Polsat plus Arenie odbędą się półfinały mecze o trzecie miejsce oraz wielki finał, który wyłoni mistrzynie Polski Szkół Ponadpodstawowych. Na najlepsze zespoły czekają medale, puchary, nagrody rzeczowe. Organizatorzy przyznają także statuetkę dla najbardziej wartościowej zawodniczki turnieju. Wstęp na wszystkie mecze będzie bezpłatny. Ogólnopolski finał Liceliady organizowany jest przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Gdańsku.
3: Czas zaczynać weekend. Na termometrach 17 stopni Celsjusza w Dębkach, Władysławowie, Łebiełce, Gdyni, Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rubik, Gniewinie, Luzinie, 19 w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Idealna temperatura na jakąś późnopiątkową imprezę. Bierzcie parasole ze sobą, ewentualnie coś od deszczu weźcie ze sobą, bo mogą się wciąż pojawiać opady. Miejscami może także w regionie zagrzmieć. Wiatr słaby i umiarkowany, choć w czasie burzy także porywisty. A jutro bardzo podobna

0: Przeminął, nigdy nie przeminął.
1: I to był Sydney Polak w Radiu Norda FM. Jeszcze do 18:00 Nordo na fali. Słuchajcie, no rzeczywiście była jakaś awaria z Facebookiem. Ponoć ludziom powywalało czaty, messengery. My też próbujemy tutaj odzyskać nasze konta. No bardzo jestem ciekawy, jak to się skończy. A jak na razie zapraszam was do kina. Zaglądamy do naszych kin regionalnych. Sprawdzamy, co dziś można obejrzeć na dużym ekranie w piątek. Zaczynamy w kinie Rejs i tutaj dzisiaj o godzinie 18:00 Drugie życie. I nieco później w tym samym kinie o godzinie 20:00 Sny o słoniach. A w kinie w Gdyni na pewno premierowo znajdziemy dzisiaj Dzień Objawienia o godzinie 20:00 i o 21:30 w IMAXie. Tak samo wcześniej o godzinie 18:15. Premierowo również Drugie życie o 18:30. Do tego mamy dzisiaj straszny film o 19:00 i 21:20, Obsesja o 20:15. Jeszcze w kinie można obejrzeć dzisiaj Mandalorian i Grogu o 20:45, Władcy Wszechświata o 19:15, w Gdyni dzisiaj Diabeł ubiera się u Prady 2 o godzinie 19:30, o 21:10 Zawodowcy. No i to tyle, jeśli chodzi o kino i mam nadzieję, że nam się uda dzisiaj przeprowadzić finał naszej zabawy skojarzeniowej, pod warunkiem, że Facebook tutaj wróci do normy. Nie wiem, co się dzieje, no ale będziemy walczyć, zapraszam.
2: Norda na fali.

0: Reklama.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
3: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
2: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
3: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
2: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
3: Wejdź na chopinmedica.pl
2: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
3: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
4: Halo, halo, Wejherowo i okolice. Sobota, 13 czerwca. Zapamiętaj tę datę. Startuje A to tu, nowoczesny market budowlany w Gowinie. Zapraszamy już od 6.30 do 20.00. A w godzinach od 10.30 do 15.30 wielkie otwarcie w klimacie rodzinnego festynu. Grill na miejscu, świeże naleśniki, DJ i dobra muzyka. Animacje dla dzieci. A do tego szeroki wybór materiałów budowlanych, narzędzi i wszystkiego do domu oraz ogrodu. Gowino, ulica Wejherowska 28. Przyjdź, zobacz i świętuj razem z nami. A to tu. Tu zaczyna się Twój remont.
5: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
6: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
5: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
6: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
5: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Zadzwoń 726-004-004.
7: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
8: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784-044-864.
0: Reklama.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Dance the Night Dua Lipa to dopiero rozgrzewka przed tym, co będzie działo się po godzinie 18, bo za chwilę kolejne wydanie Nordash Room i Gracjan Fopkę. Zostańcie z nami, tak zaczynamy weekend w Radiu Norda FM, a u nas finał naszej zabawy skojarzeniowej i pomimo tego, że Facebook gdzieś tutaj miał po drodze małą awarię, no to chyba nam się udało. Graliśmy dzisiaj na podstawie trzech słów, to połów, smażalnia, obiad, hasło, które składa się z dwóch wyrazów, świeżość i rybka. No moim zdaniem nie było tutaj wielkich rzeczy, bo wiadomo, że chodziło o świeżą rybkę, a najszybsza dzisiaj z prawidłową i precyzyjną odpowiedzią na mecie zameldowała się pani Marta Labuda. Marta Labuda, dokładnie.

0: I zgodnie z planem do Marty leci 50 zł do wykorzystania w chacie rybaka przy ulicy Zamostnej 3 w Bolszewie, czyli będzie smakowicie, pysznie i pozdrawiam wszystkich tych, którzy podobnie jak Marta wpadli na taką samą odpowiedź, no ale wiadomo, liczy się pierwsza i precyzyjna odpowiedź. Bardzo dziękuję wszystkim za udział, mam nadzieję, że odzyskaliście wszelakie konta na Facebooku, czaty, no bo co byśmy bez tego zrobili w weekend? No chyba, że przed telewizor i mecze na Mundialu 2026. Za chwilę Norda Szyrum, a ja dziękuję, Robert Jastrzębski, słyszymy się w poniedziałek o tej samej porze. Miłego weekendu, cześć!
1: Audycję zawierała lokowanie produktu.
2: Norda na fali. Norda na...

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
0: Reklama.
2: Poszukiwania sprawcy napaści na azerskiego taksówkarza. Potem husarze nad Polską, czyli powitanie myśliwców F-35. Zaczniemy jednak od ważnych wieści dotyczących paliwa. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Bardzo ważna informacja dla kierowców. Obniżenie stawek podatku VAT na niektóre paliwa silnikowe zostało przedłużone do końca tego miesiąca, czyli o kolejne 15 dni. Tak wynika z rozporządzenia opublikowanego właśnie w Dzienniku Ustaw. Przypomnę, że od jutra do poniedziałku z kolei ceny maksymalne na stacjach będą wyższe niż dziś. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Energii litr 95 nie może kosztować więcej niż 6,04 zł. To skok o 6 groszy. 98, 6,58 to z kolei więcej o 3 grosze. No tyle samo zdrożeje diesel. Maksymalnie może kosztować 6,40 zł. Policja próbuje ustalić tożsamość sprawcy ataku na taksówkarza w Warszawie. Doszło do niego dziś przed południem w okolicy Dworca Gdańskiego. Jak mówi aspirant Jakub Pacyniak, poszkodowany kierowca jest obywatelem Azerbejdżanu.
3: W wyniku zdarzenia awantury z drugim mężczyzną odniósł on obrażenia na miejscu. Byli ratownicy medyczni, którzy przewieźli go do szpitala. Na ten moment nie wpłynęło do nas oficjalne zawiadomienie w tej sprawie. Niemniej jednak podjęliśmy już czynności ukierunkowane na to, aby

0: ustalić drugiego z uczestników zdarzenia.
1: Policjanci będą próbowali ustalić motywy sprawcy.
0: Bierzemy pod uwagę różne scenariusze. Nie można wykluczyć też tego, że do ataku doszło na tle narodowościowym.
1: Zgłoszenia na policję dokonała pasażerka, która opisała całe zajście w mediach społecznościowych. Sprawca uciekł jeszcze przed przyjazdem służb. Polacy patrzyli dziś w niebo. Husarze przeleciały z północy na południe kraju. Myśliwce F-35, symboliczne powitanie z Polską, rozpoczęły nad Westerplatte.
2: Taka sytuacja nie zdarza się codziennie.
3: Specjalnie tu po to przyjechaliście?
2: Tak.
3: No fajnie coś takiego zobaczyć na żywo w końcu. Jest Polska moc?
2: Jest. Myślałem, że będzie troszkę szybciej, ale...

0: Całkiem ładny.
1: Mógłby być troszkę niżej też.
0: No, dokładnie. By było bardziej spektakularnie, ale są bardzo piękne.
2: Ciarki, łzy w oczach.
3: Byłem w wojsku, wróciły jakby emocje i wspomnienia.
4: Na trasie powitalnego przelotu były też Warszawa i Kraków. A propos nieba, uwaga na burze na wschodzie kraju. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują jeszcze przez 2 godziny w pasie od Bartoszyc i Gołdapi przez Siedlce, Lublin i Chełm po Sanok i powiat bieszczadzki. Burzom mogą towarzyszyć ulewy, silny wiatr, a miejscami grad. Latamy za granicę coraz więcej i nie inaczej będzie w tegoroczne wakacje. Internetowe biura podróży notują ponad 2-krotny wzrost liczby klientów w porównaniu z zeszłym rokiem. Loty do najbardziej popularnych miejsc są często szybsze niż jazda nad Bałtyk czy w góry, mówi Mateusz Dul, ekspert z eSky.pl.
5: Zagraniczne wyjazdy potrafią być tańsze niż Bałtyk, Mazury czy góry. Gwarantują przede wszystkim większą przewidywalność pogody.
4: Według Polskiej Izby Turystyki w tym roku najczęściej polecimy do Turcji, Grecji i Egiptu.
6: Na informacje z regionu na antenie Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Dobra wiadomość dla kozakowskich kierowców. W życie weszły nowe przepisy, które pozwalają na bezpłatne parkowanie przez nawet 120 minut dziennie w strefie płatnego parkowania. Zmiany dotyczą parkingu przy ulicy Rzemieślniczej w Kosakowie. Wprowadzone zostały na mocy uchwały Rady Gminy Kosakowo i dotyczą wszystkich użytkowników parkingu, zarówno mieszkańców gminy, jak i osób przyjezdnych. Aby skorzystać z darmowego postoju, kierowca musi jedynie wpisać numer rejestracyjny pojazdu w parkometrze i pobrać bezpłatny bilet. Dzięki temu przez 2 godziny dziennie można pozostawić samochód bez ponoszenia opłat. Dodatkowo od 2 czerwca nie ma już obowiązku umieszczania biletu parkingowego za przednią szybą pojazdu. Kontrola odbywa się na podstawie numerów rejestracyjnych wprowadzonych do systemu. Przypomnijmy, że opłaty w strefie płatnego parkowania przy ulicy Rzemieślniczej obowiązują wyłącznie w dni robocze. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Więcej na ten temat przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. Lęborski Uniwersytet III wieku obchodzi jubileusz 25-lecia działalności. Uroczystości zgromadziły przedstawicieli samorządu, członków stowarzyszenia oraz mieszkańców, którzy przez lata wspierali rozwój jednej z najbardziej rozpoznawalnych organizacji senioralnych na Pomorzu. W obchodach uczestniczył burmistrz Lęborka Jarosław Litwin wraz z wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej Haliną Łukian. Podczas jubileuszu podkreślano znaczenie Uniwersytetu III wieku dla lokalnej społeczności. Przez ćwierć wieku organizacja stworzyła przestrzeń do nauki, rozwijania zainteresowań, aktywności fizycznej oraz integracji osób starszych. W jej działalności zaangażowani byli wykładowcy, wolontariusze, działacze społeczni oraz setki słuchaczy. Jak zaznaczano podczas

i przeciwdziałania samotności. Charakterystyczne niebieskie stroje członków LUTW są dobrze znane mieszkańcom miasta i często można je zobaczyć podczas wydarzeń kulturalnych, sportowych oraz miejskich uroczystości. Jubileusz był okazją do podziękowania wszystkim osobom, które przez 25 lat współtworzyły tę wyjątkową społeczność oraz do złożenia życzeń kolejnych lat pełnych aktywności, energii i nowych inicjatyw. W Słupsku odbyły się plenerowe targi pracy i kariery połączone z obchodami 68-lecia działalności ochotniczych chłopców pracy. Wydarzenie zorganizowano na terenach Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP przy ulicy Dunikowskiego. Targi były okazją do zapoznania się z ofertami pracy, praktyk i możliwościami rozwoju zawodowego. Tegoroczna edycja miała wyjątkowy charakter, ponieważ połączono ją z jubileuszem 68-lecia ochotniczych chłopców pracy. Z tej okazji przygotowano wystawę prezentującą historię OHP. Zwiedzający mogli zobaczyć archiwalne fotografie, dokumenty, dyplomy, sztandary, dawne mundury oraz odznaczenia związane z działalnością organizacji na przestrzeni lat. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem prezydent Słupska Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej. Jak podkreślali organizatorzy, ochotnicze chłopcy pracy nieprzerwanie wspierają młodzież od 1958 roku, pomagając jej w zdobywaniu kwalifikacji zawodowych oraz wejściu na rynek pracy. Nerwowe zachowanie zdradziło 38-latka. Mężczyzna miał przy sobie narkotyki. We wtorek rano policjanci referatu patrolowo-interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie podczas wykonywania czynności służbowych na jednej z ulic miasta wylegitymowali mężczyznę, którego zachowanie wzbudziło ich podejrzenia. Podczas rozmowy 38-letni mieszkaniec Wejherowa był wyraźnie zdenerwowany. W trakcie podjętych czynności okazało się, że posiadał przy sobie niewielką ilość amfetaminy. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do jednostki policji. Następnie wykonano z zatrzymanym czynności służbowe. Po ich zakończeniu mężczyzna został zwolniony do miejsca zamieszkania. Dalsze prace w tej sprawie prowadzą policjanci Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za posiadanie narkotyków grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Jutro wschód słońca przypadnie na godzinę 4:10. Sobota zapowiada się bardzo podobna pogodowo do dnia dzisiejszego. Jakichś rewolucji pogodowych nie będzie. Będą dalej się pojawiały przelotne opady deszczu. Dalej może pogrzmieć, a zachmurzenie wciąż będzie dość duże. Temperatura minimalnie wyższa niż dziś. Jutro 17 stopni na termometrach w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Gdyni, Pucku, Kosakowie. 18 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Gniewinie, Luźnie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Na barometrach cały czas umiarkowane wartości.

Witaj, halo, halo, piątk po pełnym. Grazie, Fopkę, to jest 163 wydanie Norda 7, jedzmy.

0: Reklama.
1: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
1: www.arkabut.pl.
3: Już 13 czerwca w Wejherowie wydarzy się coś naprawdę wyjątkowego. Piknik rodzinny łączy nas dobro. W Parku Miejskim imienia Aleksandra Majkowskiego na wspólne świętowanie zaprasza organizator wydarzenia – Wejherowska Manufaktura Dobra. Od godziny 12 do 17 czeka na Was mnóstwo atrakcji. Strefa artystyczna, rodzinna i gastro, pokazy pojazdów i służb, strefa medyczna, a nawet symulator dachowania. Nie zabraknie muzyki, dobrej zabawy i atrakcji dla najmłodszych. Wszystko to w szczytnym celu. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na wsparcie hospicjów. Przyjdź z rodziną, zaproś znajomych i spędźcie ten dzień razem, pomagając innym. 13 czerwca, Park Miejski w Wejherowie. Piknik łączy nas dobro. Organizowany przez Wejherowską Manufakturę Dobra. Do zobaczenia.
4: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784-044-864.
0: Reklama. Norda Schrödinger.
5: Najder się ścieką zawajma. Zdrówka ma bała awaria masowy, światowy. Messenger z Facebooka nie grył, ale i graje. Zdążył, sajda, i odzwonił tam do Ameryki. Godu się Norda Szrymie i bez Facebooka to sa nie doprowadzić. No i będzie dla dobra, nie ma sprawy dla Kasiebów, to zrobimy, naprawili Facebooka, naprawili Messengera. Mojej ta sejac, piszta, Messenger, Radio Norda. Wa piszta, je to czytam na antenie. Radia Norda FM.

0: Najmeldeje są nama Krzychu ze Słepska, który jak widno słuchę Norda Śrym i dzisiaj w robocie dodzy sunty wieczór pusty ban z autu le słuchę tak nama napisał. 27 minut po godzinie 6 na zegarach zaś tu cykna na antenie Robert Jastrzębski i fala ciekawostek. Wał ciekawostków. Jestem ta znama.
1: Reklama. Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych.

0: stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: W kącie nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kącik by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kącik. Tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie, Sebastian Cichy.
3: Halo, rodzice z Wejherowa. Żłobek za zero i jeszcze zgarniasz rowerek? Tak, ale największym prezentem nie jest rowerek. To spokojna głowa rodzica. W żłobku Mapeciaki na ulicy Przemysłowej w Wejherowie znajdziesz bezpieczeństwo, troskliwą opiekę, rozwój i prawdziwie rodzinną atmosferę. A do tego cztery prezenty dla malucha. Kask, hulajnoga, sanki, rowerek. I tak, opieka za 0 zł. Żłobek Mapeciaki Wejherowo-Przemysłowa. Zadzwoń już dziś, zanim skończą się miejsca. www.mapeciaki.pl.
4: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: O Justynie Steczkowskiej ostatnio głośno było w kontekście jej współpracy ze Skolimem. Nie minęło wiele czasu, a gwiazda zaskoczyła kolejnym nieoczekiwanym ogłoszeniem.

tym razem u jej boku pojawił się Trips. Justyna Steczkowska nie zwalnia tempa. Rok po występie na Eurowizji z pochodzącym z jej ostatniego albumu Witch Taro Horror utworem Gaja, piosenkarka rozpoczęła nowy rozdział w swojej karierze. Tak zwane muzyczne mezalianse Steczkowskiej. W ramach najnowszego projektu niedawno wydała z Konradem Skolimowskim, czyli Skolimem, piosenkę Mama Sita. Jej współpraca z polskim królem Latino wywołała spore emocje. Choć nie wszystkim przypadła do gustu, wspólnemu numerowi Skolima i Steczkowskiej nie można odmówić popularności. Sam teledysk

0: Teledysk na YouTubie w miesiąc został odtworzony ponad 8 milionów razy. Jeszcze zanim światło dzienne ujrzał duet Justyny i Skolima, Steczkowska sygnalizowała współpracę z innym popularnym artystą, Mikołajem Trybulcem, lepiej znanym jako Trips. W końcu diva i producent muzyczny zasiadający w fotelu trenera The Voice Kids odsłonili karty. W zamieszczonym na Instagramie wpisie ogłosili już oficjalnie, że ich wspólna piosenka ma ujrzeć światło dzienne już 26 czerwca. Zapowiadając premierę, Steczkowska i Trybulec uchylili rąbka tajemnicy i podzielili się fragmentem wspólnej kompozycji, a przy tym poprosili słuchaczy o pomoc i dzielenie swoimi pomysłami na tytuł. I rzucili wyzwanie internautom na wymyślenie tytułu ich piosenki. Jak stwierdziła Steczkowska, fani zawsze mają super pomysły, są mega kreatywni.
1: Frontówka z Kolima i Justynę Steczkowski przeciwstuceka Mamacita Lejca na antenie Radio Nord FM, Kotyteryska. Czas na Tripsa, a Robertowi Jastrzębskiemu dziękujemy bardzo serdecznie.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do Red Med. Wiązka samochodowa nawet 20 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 13 zł za kilogram. Red Med, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Prowadzisz gabinet lekarski, rehabilitację, a może szukasz miejsca dla swojej działalności medycznej?
2: W Chopin Medica w Wejherowie dostępne są nowoczesne lokale na sprzedaż i wynajem. Od 25 do 450 metrów kwadratowych.
1: Budynek powstaje nieopodal szpitala w Wejherowie, z dużym parkingiem i wygodną windą.
2: To miejsce tworzone specjalnie dla lekarzy, rehabilitantów i firm związanych z ochroną zdrowia w jednym nowoczesnym budynku.
1: Chopin Medica to przestrzeń, w której obok Ciebie działają inni specjaliści z branży medycznej.
2: Wejdź na chopinmedica.pl
1: lub zadzwoń 571-824-501. Chopin Medica.
2: Nowoczesna przestrzeń dla medycyny w Wejherowie.
3: Halo, halo, Wejherowo i okolice. Sobota, 13 czerwca. Zapamiętaj tę datę. Startuje Atotu, nowoczesny market budowlany w Gowinie. Zapraszamy już od 6.30 do 20.00. A w godzinach od 10.30 do 15.30 wielkie otwarcie w klimacie rodzinnego festynu. Grill na miejscu, świeże naleśniki, DJ i dobra muzyka, animacje dla dzieci. A do tego szeroki wybór materiałów budowlanych, narzędzi i wszystkiego do domu oraz ogrodu. Gowino, ulica Wejherowska 28. Przyjdź, zobacz i świętuj razem z nami. A to tu. Tu zaczyna się Twój remont.
4: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
5: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
4: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
5: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
4: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Zadzwoń 726-004-004.
6: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
0: Reklama. Norda Schröna.
7: Na zegrach jest Sydmenysce minut do godziny 7 wieczór. A to znaczy teli się za sztucek dobranocka.

0: muzyczka!
1: Golec orkiestra na antenie Rady Nord FM, amatory czas, dla ich najmłodszych z lechińców, dobranocka. Zapraszamy dzieci do radioodbiorników.
2: Czas na dobrą nockę z Nordą.

0: Agnieszka Usakiewicz, pracowity słonik. Jest w Luna Parku taka karuzela, do której najchętniej zbiegają się małe dzieci. Można tam usiąść za kierownicą samochodu albo za sterem samolotu, dosiąść konika, lwa, łabędzia lub słonia i kręcić się w kółko, póki nie umilknie skoczna melodia płynąca z głośnika. Słonik jest niebieski, ma grube nogi, niezbyt duże, jak na słonia uszy, a na grzbiecie wytarte z farby siodełko. Przed nim biegnie konik, a za nim leci samolot. W tym samym tempie pokonują zawsze tę samą drogę. Słonik czasem się martwi, że jego życie jest zbyt monotonne. Kiedyś wrony urządziły sobie posiedzenie na drzewie obok karuzeli.
1: Och, siostrzyczki, dopiero co przelatywałam nad miastem, a tam ruch, a tam gwar.
2: Tak, tak, zawsze to samo. Nie słyszy się własnego krakania. Ciekawe, czy gdzieś może być większy hałas niż w Luna Parku. Muszę to sprawdzić.
0: Obiecał sobie słonik, ale właśnie zabrzmiała muzyka, więc ruszył za konikiem, słysząc z tyłu pobrzękiwanie samolotu, któremu obluzowało się jedno skrzydło. W dniu, w którym Luna Park był nieczynny, robotnicy przyszli sprawdzić, czy mechanizm karuzeli działa jak należy.
3: Ostatnio pracowałem przy karuzeli w zoo, opowiadał jeden z nich. Co to za miejsce? Małpy, lwy, hipopotam. Oczu nie można oderwać, no i sprowadzili nowego słonia.
2: Słonia?
0: Ucieszył się słonik.
2: Nigdy nie widziałem słonia, oprócz siebie oczywiście. Jutro z samego rana pobiegnę do tego zoo.
0: Ale nazajutrz była piękna pogoda i do Luna Parku przyszło mnóstwo dzieci.
1: Mamusiu, chodźmy na małą karuzelę do mojego ulubionego słonika,
0: zawołała jakaś dziewczynka. Odezwała się muzyka i karuzela ruszyła.
2: Nie mogę migać się od pracy, skoro jestem taki potrzebny,
0: tłumaczył sobie słonik.
2: Ale przyjdzie czas, że zrealizuję wszystkie marzenia kiedyś na emeryturze.
4: A dobranocka przedstawił Gregor Renesz, Bóg Zapad. Dziękujemy Gregorowi za 5 minut głos na 7. To będzie czas na informacje na antenie.

0: Reklama. Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
3: Już 13 czerwca w Wejherowie wydarzy się coś naprawdę wyjątkowego. Piknik rodzinny łączy nas dobro. W Parku Miejskim imienia Aleksandra Majkowskiego na wspólne świętowanie zaprasza organizator wydarzenia – Wejherowska Manufaktura Dobra. Od godziny 12 do 17 czeka na Was mnóstwo atrakcji. Strefa artystyczna, rodzinna i gastro, pokazy pojazdów i służb, strefa medyczna, a nawet symulator dachowania. Nie zabraknie muzyki, dobrej zabawy i atrakcji dla najmłodszych. Wszystko to w szczytnym celu. Dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na wsparcie hospicjów. Przyjdź z rodziną, zaproś znajomych i spędźcie ten dzień razem, pomagając innym. 13 czerwca, Park Miejski w Wejherowie. Piknik łączy nas dobro. Organizowany przez Wejherowską Manufakturę Dobra. Do zobaczenia.
0: Reklama.
4: Wrócimy do makabrycznego odkrycia pod Rzeszowem i do myśliwców F-35, które trafiły dziś do bazy w Łasku. Będzie też o wielkiej kolejowej inwestycji w Warszawie. Marcin Krzamiński. Pato, morfolożka Magdalena H. zatrzymana po tym, jak na jednej z działek pod Rzeszowem w Lutoryżu podczas wykonywania prac ziemnych ujawniono odpady medyczne, w tym szczątki płodów ludzkich. Kobieta była poprzednią właścicielką działki. Prokurator Krzysztof Ciechanowski mówi, że na terenie posesji znaleziono znaczne ilości tzw. odpadów medycznych.
5: Odpady typu bloczki parafinowe, szkiełka mikroskopowe. Natomiast wśród tych odpadów ujawniono również płód ludzki oraz szczątki najprawdopodobniej płodów ludzkich na różnym etapie ich rozwoju oraz ich fragmenty. Na chwilę obecną mam informację o potwierdzonych 29 płodach ludzkich.
4: Pod nadzorem prokuratora na miejscu kontynuowane są oględziny i zabezpieczany jest materiał dowodowy. Czynności mogą potrwać do przyszłego tygodnia. W 7 minut dolecą w każde miejsce w Polsce. Myśliwce F-35 trafiły do bazy lotniczej w podłódzkim Łasku. Umowę na dostarczenie 32 takich samolotów Polska podpisała w 2020 roku. Mówił o tym podczas uroczystości prezydent Karol Nawrocki, do czego nawiązał szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Dobrze, że kontrakt został podpisany przez mojego poprzednika, ale gdyby nie nasz rząd i uzbrojenie i bazy i samoloty do tankowania w powietrzu, które kupimy z programu SAFE, żeby ten samolot mógł dużo dłużej operować, pięciokrotnie dłużej operować w powietrzu, pełne możliwości nie byłyby wykorzystane.
4: Ostatnie F-y objęte umową mają dotrzeć do Polski do 2029 roku. Tymczasem USA pożyczą Polsce kolejne 4 miliardy dolarów na zbrojenia w ramach programu Foreign Military Financing. Pieniądze musimy wydać na broń amerykańską. W ten sposób USA udzieliły nam już pożyczki 20 miliardów dolarów. Premier Czech Andrej Babiš zapowiada pracę nad przepisami

0: Które zakażą używania telefonów komórkowych w szkołach i ograniczą, jak w Australii, dostęp młodzieży do mediów społecznościowych. Szkoła podstawowa to miejsce nauki, zabawy i zawierania przyjaźni. Komórki są tam do niczego niepotrzebne, uważa czeski premier.
1: Unia nie szuka wspólnego rozwiązania, co pewnie byłoby najlepsze. Pytanie tylko, czy udałoby się tu znaleźć kompromis. My jesteśmy na początku drogi i jest to dla nas bardzo ważne.
0: Mówił premier Babisz w mediach społecznościowych, którymi komunikuje się z wyborcami. Rusza jedna z największych inwestycji kolejowych w Polsce. PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę o wartości prawie 3 miliardów złotych na modernizację stacji Warszawa Wschodnia i przystanku Warszawa Stadion. Prace mają rozpocząć się w grudniu i potrwać do końca 2029 roku. Powstaną nowe zadaszone perony, wyposażone w schody ruchome i windy. Zostaną również przebudowane przejścia podziemne. Inwestycja będzie współfinansowana ze środków unijnych.
2: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Atomowe szanse zagościły na Pomorzu. Właśnie pod takim hasłem w gdańskim Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Amber Expo polskie elektrownie jądrowe zorganizowały dwie konferencje oraz warsztaty dla przedsiębiorców. Cykl rozpoczęła konferencja poświęcona możliwościom zaangażowania firm IT i technologicznych w projekt jądrowy. Uczestnicy dyskutowali o architekturze systemów informatycznych oraz ich roli w zapewnieniu bezpieczeństwa i ciągłości funkcjonowania inwestycji. Istotnym elementem wydarzenia były także kwestie związane z dostępem do łańcucha dostaw oraz praktycznymi aspektami współpracy z polskimi elektrowniami jądrowymi i konsorcjum firm Westinghouse Bechtel. Jak mówi prezes zarządu polskich elektrowni jądrowych Marek Woszczyk, program polskiej energetyki jądrowej to projekt, który wykracza daleko poza samą budowę elektrowni. To proces rozwijania kompetencji łańcuchów dostaw i trwałej współpracy między biznesem, nauką i administracją. Drugiego dnia w ramach konferencji Nauka, kompetencje, współpraca, uwaga została skierowana na rolę środowiska akademickiego i zaplecza badawczo-rozwojowego. Cykl gdańskich spotkań zamknęły warsztaty dla przedsiębiorców poświęcone infrastrukturze towarzyszącej elektrowni jądrowej. Prace artystek z Lęborka można oglądać w jednym z najważniejszych budynków w kraju. Na korytarzach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie prezentowana jest wystawa 100 obrazów na 100 lat Gdyni, w której znalazły się także dzieła twórczeń związanych z Lęborkiem. Autorem projektu jest gdyński artysta, marynista Marek Kołgut, który pracował nad przedsięwzięciem przez ponad 10 lat. Wystawa została po raz pierwszy zaprezentowana przed rokiem w galerii na wyspie w Lęborku. Następnie trafiła do Gdyni, a obecnie można ją oglądać w siedzibie polskiego parlamentu. Ekspozycja jest częścią obchodów związanych ze stuleciem Gdyni i prezentuje prace artystów z różnych środowisk twórczych. Wśród autorów obrazów znalazły się również cztery lęborskie malarki, Zdzisława Dąbrowska i Ewa Brzezińska, związane z klubem osiedlowym Baza, oraz Grażyna Ramczyk i Agnieszka Janurze z Lęborskiego Uniwersytetu III wieku. Po zakończeniu warszawskiej ekspozycji wystawa powróci do galerii na wyspie przy ulicy Waryńskiego w Lęborku, gdzie będzie można ją oglądać bezpłatnie. To kolejny przykład promocji lokalnej twórczości na ogólnopolskiej scenie artystycznej. Po kilku miesiącach przerwy pociągi wracają na ważne trasy kolejowe w regionie słupskim. Od 14 czerwca wraz z wejściem w życie czerwcowej korekty rozkładu jazdy wznowiony zostanie ruch kolejowy na odcinku Słupsk-Sławno linii nr 202 oraz między Kobylnicą a Słupskiem na linii nr 405. Od lutego pasażerowie Polregio i PKP Intercity musieli korzystać z autobusowej komunikacji zastępczej. Utrudnienia były związane z modernizacją 15-kilometrowego odcinka torów między Słupskiem, Reblinem i Sycewicami prowadzoną przez PKP Polskie Linie Kolejowe. Choć inwestycja nie została jeszcze ukończona, wykonano już prace pozwalające na bezpieczne przywrócenie ruchu pociągów. Jak podkreślają przedstawiciele PKP PLK, modernizacja poprawi komfort podróżowania oraz umożliwi zwiększenie prędkości kursujących składów. Całość inwestycji ma zostać zakończona do końca roku. Wartość prowadzonych prac przekracza 32 miliony złotych netto. Wejherowska policja wzięła udział w ogólnopolskiej akcji Poszukiwani. Są wymierne efekty. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie oraz podległych komisariatów intensywnie pracowali nad ustalaniem miejsc pobytu i zatrzymywaniem osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Efektem działań było zatrzymanie łącznie 12 osób poszukiwanych na podstawie listu gończego, nakazów doprowadzenia do zakładu karnego lub aresztu śledczego, a także w celu ustalenia miejsca pobytu.

0: bytu. Pierwszego dnia działań w poniedziałek policjanci pionu kryminalnego zatrzymali w Trzebielinie mężczyznę poszukiwanego sądowym nakazem doprowadzenia do odbycia kary 3 miesięcy pozbawienia wolności. Tego samego dnia w Wejherowie kryminalni zatrzymali mieszkańca miasta, który miał do odbycia 10 dni pozbawienia wolności. Kolejne zatrzymanie miało miejsce w Rumi, Wejherowie oraz miejscowości Kamień. Wtorek przyniósł kolejne skuteczne realizacje. Policjanci pionu kryminalnego pojechali do Łeby, gdzie zatrzymali mężczyznę poszukiwanego listem gończym. Miał do odbycia karę 75 dni pozbawienia wolności, został osadzony w policyjnym areszcie i niebawem trafi do aresztu śledczego. Tego samego dnia funkcjonariusze zatrzymali również poszukiwanego mężczyznę w Barłominie, który miał do odbycia kary roku i 9 miesięcy pozbawienia wolności. Z kolei policjanci z Komisariatu Policji w Redzie zatrzymali kobietę poszukiwaną do odbycia 25 dni kary pozbawienia wolności.
1: Pogoda, można rzec, w kratach, no i tak o tyś bandze, rozcepli, rozdych tych deszczu napado, no, ale w osobliwie myśla do ogrodników, dla gospodarzów, to są bardzo dobre informacje, rozcenę brakuje tyle wiele, wiele, wiele łede.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Vi sitter i väntan och spelar lite Dota.
1: Gwiazda Sudmo na zygrach Heider. Kłonią się śres, gracja w popkę kul mikrofony. 163 wydanie Norda 7. Wiązek uświetrzym, zacznijmy tak gwiazda. Jedzimy. Spelar lite Dota och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Let's get it on.

A to jest reprezentant Eurowizję, przepraszam, reprezentant Szwecji na Eurowizję ze Sigłę, Łąsigłę Rokły. Tysiące Szwecji wybrzmi, bo tak zapowiedzu. Serdeczne pozdrowienia dla Adriana Złobienia i jego rodziców. No i korzystając z okazji 18 urodzin dla Szymona, spełnienia marzeń i radosnego wejścia w dorosłe życie. Proszę, ma fajny śtać Gleniwę. Tak napisana ma Justyna. Dobra rada, coś tu wam eslem. Pozdrawiam Daniela Piszko ze Słupska. Pomaga mi, pozdrawiam Krzysztof. Moment, iż pozdrówci z Barłamina. Zaś tu cekie, przeczytamy. Na antenie Radia Nord FM, a na zegrach mamy 14 minut po godzinie 7 wieczór.

0: sauna. Reklama.
1: Szukasz idealnego kombinezonu motocyklowego? Postaw na jakość od Golden Panther Racewear. Szyjemy na miarę. Z kewlaru, skóry bydlęcej i kangurzej. Kompatybilne z kamizelkami powietrznymi. Dostępne także kurtki, spodnie i kombinezony w standardowych rozmiarach. Wejdź na www.golden-panther.com. Golden Panther. Dopasowanie, które robi różnicę.
2: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
0: Reklama.

0: bałtyckiej fali.
1: Norda Szryna.
2: No i chcemy le pamiętać Mundial Regnu Mistrzostwa Świata w nożnej bale. Dzisiaj 9 mecz Kanada, Bośnia, Hercegowina. Jak do Kaszeby, myślę, chcemy le kibicować Kanadze, bo do Kaszebów mamy w Kanadze tych. Z emigracji z XIX wieku. No i mezla muzyczna tyś balowe. Bandze z Norda Szrym. Poczy co, 21 minut, pagła z 7.

No i teraz czas na obiecane pozdrowcie z Barłomina i dla Barłomina, dla najlepszych słuchaczy z Barłomina po gasiebsku, bo coś miało być. To jest taka prośba od człowieka z Barłomina. Bardzo po gasiebsku też tu cek karno bliza, ale ten człowiek z Barłomina też prosił o to, żeby... Je tak gdyby ten człowiek, bo taka jest prośba, żeby nie gadać kto, prosi też o sporta. Dobra. Bandy sport, teraz zaraz. Słuchaj da. Dzece są licytowały w szkole. Kto z nich my? Mniej sigłe dziadeka. Niż sigłe. Jo. I teraz jeden knep gedy. Mój dziadek łem mu bluz 90 cm. To nie nic, rzek dredzi. Mój my bluz 50 cm. I jak łem chce taska ze stołu chwacać, ty musi podskoczyć z góra. No i byłeś taki Jaś taki smutny na nich wzyro dwóch i gedy. A mój dziad leży w szpitale. Na co ty knypi odpowiadają. A jenny jo, a coś co stało Jaśku z twoim dziadekiem? A Jasiu na to. Mój dziadek spyt z drypci, czej łen jagłę zrywu.

0: Maćka, moja maćka. Reklama.
1: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: W kąci nic się nie kończy. Tu wszystko się zaczyna, ale to już wiecie. Bo najlepsze historie mają swój początek właśnie tutaj. Startuje studio kulinarne Kąci by Sebastian Cichy. Zapraszam na warsztaty tematyczne, na szkolenia, spotkania okolicznościowe, integracje dla firm. Odwiedź nas w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 137. Kąci. Tu zaczyna się smak i dobra energia. Zapraszam serdecznie. Sebastian Cichy.
3: Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
1: Reklama. Norda Szryna.
4: Pozdrow szyle, adygłech, teren sadzy, w łegrodze. A jego tat w garażu, auta rachte, pozdrowczy dla moich bliższych doma, napisa Justyna. 20 minut, nie full do gwiazdy 8. Słuchaj, ta Norda Szrym, bandze z Balowa. W tych następnych gwiazdach, no bo w końcu mamy mundial. Tady mogę wam zdradzić.

Pozdrav się dla najlepszego prowadzącego, jak teraz nie fajn, kasiabą, odbelny głę kasiabę. Z barłomi na Bóg zapłat, dziękuję bardzo serdecznie za taki fajny pozdrów ci. Fajny, co tam musimy co wspierać, skoro no coraz to ciężej z kim się gada z pokaziebsku na ziewłę. Tych chłopców chcemy, ale są w radiu nawzajem, no uciec z parłańciec i zrzesiec razem, a co tam?

Na zaś tu cegłę na ósmą na zegrach. No i mam tu informacje ze Seata. Jest Kasiep na antenie Rady Nord FM po godzinie 8. Mam dwa epity z Kasiep, przygłębiając zegar.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Czasem wystarczy jedno miejsce, żeby wszyscy byli zadowoleni.
3: Fun Center w Bolszewie to bowling dla dorosłych i sala zabaw dla dzieci. Pod jednym dachem.
2: Ty masz chwilę dla siebie. Dzieci mają swoją przygodę.
3: Weekend, urodziny, a może spontaniczny wypad.
2: Fun Center. Szkolna 48 w Bolszewie.
3: Tu każdy znajdzie coś dla siebie.
2: Zadzwoń 726 004 004.
0: Reklama.
4: Prawdopodobnie jutro zarzuty usłyszy patomorfolożka z Rzeszowa. Potem czy rząd wycofuje się z programu paliwowego CPN. Będzie też o kolejnych dwóch inauguracjach mundialu w Kanadzie i w USA. Marcin Krzemiński. Najprawdopodobniej jutro patomorfolożka z Rzeszowa może usłyszeć zarzuty. To efekt makabrycznego odkrycia w Lutoryżu na Podkarpaciu, gdzie na działce, która poprzednio należała do 57-letniej Magdaleny H., robotnicy natrafili na zakopane szczątki ludzkich płodów. O szczegółach Marcin Starzec.
5: A wszystko wyszło na jaw podczas prac budowlanych, które zlecili nowi właściciele domu odkupionego przez nich od Magdaleny H. Robotnik pośród bloczków parafii i szkieł mikroskopowych natrafił na szczątki płodów ludzkich w różnej fazie rozwoju. Prokuratura potwierdza na razie 29 płodów, ale prokurator Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie zastrzega, że liczba najprawdopodobniej wzrośnie.
6: Kontynuowane jest zabezpieczanie kolejnych śladów, kolejnego materiału dowodowego.
5: Patomorfolożka Magdalena H. została zatrzymana dzisiaj rano w Zamościu. Grożą jej zarzuty zbezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów. Za to drugie przestępstwo grozi nawet 12 lat więzienia. Na miejscu cały czas pracują policjanci, a przeczesywanie całego ogródka może zająć nawet kilka dni.
4: Rząd powoli wycofuje się z programu paliwowego CPN, czyli ceny paliw niżej. Tak wynika z informacji, które podaje Polska Agencja Prasowa. W obecnej wersji program obowiązuje do poniedziałku. Od wtorku według PAP, która powołuje się na źródła zbliżone do Ministerstwa Finansów, wypadnie z niego obniżona akcyza, przez co ceny mogą wzrosnąć. Na razie na weekend paliwa trochę zdrożeją. Benzyna 95 do maksymalnie 6,04 zł, a diesel do 6,40. Będzie kolejna wersja ustawy o kryptoaktywach, deklaruje wicepremier Krzysztof Gawkowski. To będzie czwarte podejście do uregulowania tego rynku w Polsce, mówi minister cyfryzacji. 1 lipca tego roku jest kluczową datą dla rynku krypto w Polsce, ponieważ kończy się okres przejściowy unijnych przepisów. Firmy świadczące usługi kryptowalutowe będą musiały posiadać specjalną licencję, której w Polsce nadal nie ma kto wydawać się z powodu braku odpowiednich przepisów krajowych. Papież wraca z Teneryfy do Rzymu samolotem króla Hiszpanii. Monarcha zaoferował pomoc po tym, jak problemy techniczne uziemiły samolot linii Iberia, którym pierwotnie miał wracać Leon XIV. Z papieżem królewskim Falconem lecą jego najbliżsi współpracownicy. Towarzyszący Leonowi personel i dziennikarze mają wrócić do Włoch innym samolotem. Po inauguracji

0: inauguracji piłkarskiego mundialu w Meksyku w najbliższych godzinach kibiców czekają dwie kolejne inauguracje w Kanadzie i USA, bo to Mistrzostwa Świata, które po raz pierwszy w historii współorganizują aż trzy kraje. Za godzinę meczem Kanada kontra Bośnia i Hercegowina w Toronto zacznie się kanadyjska część turnieju. Z kolei Stany Zjednoczone o 3:00 w nocy polskiego czasu podczas amerykańskiej inauguracji podejmą w Los Angeles Paragwaj.
1: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Szkoła w Nowym Dworze Wejherowskim będzie rozbudowana. Teraz właśnie podpisano umowę z wykonawcą omawianej inwestycji. Na ten moment czekano już od wielu lat. W końcu szkoła podstawowa w Nowym Dworze Wejherowskim przejdzie upragniony remont. Właśnie podpisano umowę z wykonawcą, który już niedługo rozpocznie swoje prace.
2: Nowe realia przede wszystkim, bo szkoła w tej chwili jest jakby zwinięta, chociażby tutaj jest Izba Pamięci, pozostała tabliczka, oranżeria, ale nie ma, tak, bo z konieczności odbywają się tam zajęcia. Na pewno po rozbudowie wrócimy do tych elementów, które stanowiły naszą tutaj tożsamość jakby. Pamiętam tą szkołę, kiedy było 100 nauczycieli, 10-11, dzieci około 90-100, w tej chwili mamy razy 3, razy 4.
1: Mówi dyrektor szkoły podstawowej w Nowym Dworze Wejherowskim Henryk Miotk. A więc od dawna było wiadomo, że należy w to miejsce zainwestować i to niemałe środki. Cała inwestycja to bowiem aż 15 milionów złotych, które wygospodarowane zostały z budżetu gminy.
3: Jest to nasza największa inwestycja od kilku lat, finansowana bez dofinansowania zewnętrznego, ale jest to jedna z najbardziej potrzebnych, koniecznych inwestycji.
1: Tłumaczy wójt gminy Wejherowo Przemysław Kiedrowski. Termin zakończenia omawianych prac to koniec przyszłego roku, a więc właśnie wtedy znacząco poprawią się warunki do edukacji właśnie w tej części gminy Wejherowo. Ulica Zielona w Cewicach zostanie przebudowana. Powiat Lęborski podpisał umowę na realizację inwestycji obejmującej modernizację drogi powiatowej oraz budowę nowego wyniesionego przejścia dla pieszych w rejonie ulicy Topolowej. Prace mają poprawić bezpieczeństwo i komfort mieszkańców oraz kierowców. Zakres inwestycji obejmuje wzmocnienie nawierzchni asfaltowej, budowę nowych chodników i zjazdów do posesji, odnowienie poboczy, oczyszczenie rowów oraz wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego. Jednym z najważniejszych elementów zadania będzie budowa wyniesionego przejścia dla pieszych wyposażonego w oświetlenie solarne. Rozwiązanie ma zwiększyć widoczność pieszych i poprawić bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Wartość przedsięwzięcia wynosi ponad 613 tysięcy złotych. Połowa środków pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, natomiast pozostałe koszty zostały podzielone pomiędzy powiat lęborski i gminę Cewice. Zgodnie z podpisaną umową roboty mają zakończyć się 15 sierpnia. W czasie prowadzenia prac mogą wystąpić czasowe utrudnienia w ruchu, jednak samorządowcy podkreślają, że efektem będzie nowocześniejsza i bezpieczniejsza infrastruktura drogowa. Szkoła Policji w Słupsku oraz Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Koszalinie zacieśniają współpracę. Porozumienie w tej sprawie podpisali komendant Szkoły Policji inspektor Piotr Cekała oraz dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Koszalinie pułkownik Tomasz Raczyk. Głównym celem porozumienia jest rozwijanie wspólnych działań szkoleniowych oraz wymiana doświadczeń pomiędzy funkcjonariuszami obu formacji. W zajęciach będą uczestniczyć zarówno policyjni wykładowcy, jak i funkcjonariusze służby więziennej. Już teraz planowane są wspólne przedsięwzięcia szkoleniowe, w których udział weźmie m.in. grupa interwencyjna służby więziennej. Funkcjonariusze będą doskonalić swoje umiejętności w zakresie taktyki i technik interwencji oraz poznawać specyfikę służby obu formacji. Jak podkreślają sygnatariusze porozumienia, współpraca ma nie tylko podnosić kwalifikacje zawodowe, ale również wzmacniać wzajemne zrozumienie i usprawniać działania podejmowane przez policję oraz służbę więzienną.
4: Czas na pogodę. Łechłodzeni w ten weekend. Termometry pokażą 15-16 gradów. Tak jak długo znarechli, pogoda w krata rozpłepa do rozbandze słońce. To samo ustabilizować łed czwartku, a osobliwie i łed piątku, czyli na całą polską bandę bardzo ciepły front. Dla nas oznacza to, że na Kasiebach bandę nawet 27 gradów w cieniu w piątek za tydzień. O!
5: Nord FM.

Że to do la Bóg bądź tak cepłe, ty na maso przedotać latny wiater. Prawie tak o frantówka, letni wiatr Amadeo na najantenie na rozpociący trzecy głezdne 163 wydaniu go Norda Szrymgracem w Fopkę, kłonią sa.

0: Witaj gracenie, pozdrówcie od Kasiabe z Rytla, w uśmie tydzień, tedy u frantówka, jak jo, kut, kachle, w kanale, dzisiaj wjaldził odemknięcy, dzanka, dla mojego knepa, grygłe raz, a płemoc beznigłe, jeby sobie nie poradził, daj piankny odimk mieci na mawesu, fajn, cesia sobie mryty, że metafardych, niech lewama służy, ten kanał to je karnyl, my by rzekli po kasiebsku, karnyl pod autu daci. Jo, kachla ma fajn we uziody. Pozdrówcie mieci. Pozdrówcie dla Szymona z Landzachowach, teren Witro Fejra i Westmanesty Geburstach. Szymon, życzymy ci wszystkiego co najlepsze, błogosławieństwa Bożego na każdy dzień, spełnienia najskrytszych marzeń i pomyślności na każdy dzień. Gracja, czy to bym mógł coś ekstra dla Szymona zagrać? Pozdrówcie też dla mam ci Szymona Justynę, co się ryma z kolgrunków, kuchni, słachy. Żeby witro jest kudli głesy nie zafelałe. O, pozdrawiamy łebocim, jak to sama frantówka ma bandza literska z kudem najlepszy, najlepszy rzeźbę.
1: Reklama. Wielki tenis w Bolszewie. Zapraszamy na międzynarodowy turniej tenisowy kobiet ITF z pulą nagród $30,000. Od 15 do 21 czerwca na kortach klubu MTT Bolszewo zobaczyć będzie można gwiazdy światowego tenisa. W turnieju zagrają m.in. znana z występów wielkoszlemowych Brenda Fruwirtowa czy siostry Jana i Alena Kowackowe. Czeskie supertalenty typowane na przyszłe liderki rankingu WTA. Nie zabraknie też najzdolniejszych Polek młodego pokolenia z Weroniką Ewald na czele. Wejście na turniej jest darmowe. Wielki finał już w niedzielę 21 czerwca. Więcej informacji na stronie www.morskietete.pl. Zapraszamy do Bolszewa.
2: Reklama. Norda Szryna.
3: Kochani, teraz chciałbym wam podziękować za wszystko. Za lata spędzone razem ze mną. Za to, że jesteście w mojej doli i niedoli.

Najzaj da czas na najantenie, na najozybowa, słowno, do wygrania gwiazdy, groda jak w jedno. Pandawaj pitu z kasiepszego języka, kto pierwszy odpowie dobrze, ten wygrywa. Odpowiedź wysyła ta na messengera Radio Norda FM. Chcemy coś przypomnąć, ja ci słówka bałe w ostatnim czasu. Kliwer, koniczyna, płeleca, półka, fliga, kafla. Panewka, patelnia, dum, korytarz, ślaba, śliniaczek, sielin, dwieżnik, woźny, dryst, śmiały, żwawy, welech, zwinny, quirich, odważny, smydlis, ośnik do kory, łeczk, szczypiorek, ślaga, siorn, nawałnica, krzekwia, śnieżyca, niści, resztki, chrzept, grzbiet, sielbiung, kredens, abue vertiku, tyś tak można rzec, pańska izba, paradnica, salon, tobrit, regał, siorem, parasol, flaba, gęba, drapę, krople, ruinę, dalje. I słówko na dziś, proszę mnie napisać, jak po kasiepsku życzymy na... Trujący grzyb.

0: Reklama.
1: Halo, halo, Wejherowo i okolice. Sobota, 13 czerwca. Zapamiętaj tę datę. Startuje A to tu, nowoczesny market budowlany w Gowinie. Zapraszamy już od 6.30 do 20.00. A w godzinach od 10.30 do 15.30 wielkie otwarcie w klimacie rodzinnego festynu. Grill na miejscu, świeże naleśniki, DJ i dobra muzyka. Animacje dla dzieci. A do tego szeroki wybór materiałów budowlanych, narzędzi i wszystkiego do domu oraz ogrodu. Gowino, ulica Wejherowska 28. Przyjdź, zobacz i świętuj razem z nami. A to tu. Tu zaczyna się twój remont.
0: Reklama.

Pół dziewiąty, darch na zegrach, a zarem rozrzeźmy najzabawa radiową i dowiemy się, jak ten zatraty grzyb po kaszepsku się nazywa.

No i czas rozrzeć się na jej konkurs. Przepraszam, może to bardziej możemy nazwać zabawą radiową taką. To jest wielkie słowo, to na K. Pytanie bałe, jakie zatraty grzyb trujący po kasiepsku? Odpowiedź to jest płetrys. Kto odpowiedział dobrze, kto odpowiedział nerechli? Adam z Łebnia, tak rychty z głodowa, gratulujemy.

I Adam Wagrów. Bon na 50 zł na jedzenie do restauracji Chata Rybaka w Bulsiewie. Ty masz da jakoś zupa Romana. W restauracji Chata Rybaka w Bulsiewie. Gratulujemy, Adamie. Zaraz skontaktujemy z tobą. I boję się przyżegnij.

0: Norda Szrym.
1: No i zajeda pomału, że zaczyna mecz Kanada, Bośnia, Hercegowina. Jest ceremonia odemknięcia, gdyż musimy wiedzieć, że Meksyk mi słoja wczoraj. Kanada my teraz słoja na USA, Stejce. Zjednoczone będą miały swoją osobną ceremonię dziś w nocy przed gwiazdą trzecą, kolego gwiazdę trzecy. Ale mu oferta dawaje wszystkich. Jedno nie wiesz, taki odradzi go. Będzie ta obzerać mecz i słychać Norda Szrym w liczeni. A jemu wlewaj taci bonus, że po gwiazdzie 9, czyli mecz bandze zerowył, banda między innymi ma puściwił balowy frantów, czy sparłanczony z graniem w nożną bala, rozmaite hity, mistrzostwów świata, Europy z ostatnich lat, żeby wam klimat dobry zrobić, żeby wam mogę Norda Szrym słychać, kasie przyszłego języka słychać, a mecz przeleźnoce, bo zaraz do tego zachęcam na zygrach, teraz kamo me. Zawiertel 9.

0: Norda Szryna.
1: Serdecznie pozdrawiam wszystkich na ognisku, a zwłaszcza panią Małgosię i panią Helenę Nejem. Redzie Buten, najtyś, co chyta przełegniściu. Dobrej zabawy wam.

Pozdro dla gabaraciarzy, co walczą w Estonii. Magda też wesłana ma. Wedding. Grazie, proszę jeszcze raz, bo pani Helena nie słyszała. Serdecznie pozdrawiam wszystkich na ognisku, a zwłaszcza panią Małgosię i panią Helenę i widzę, że to jest ogniście dledzecy. Pozdrawiam a wszystkich. Tak zabawiam młodych a siebie. A na zegrach zaległe z 9. I czas na informacje w Radiu Norda.

0: Ministerstwo Energii zaktualizowało program polskiej energetyki jądrowej, potem wiceministra edukacji o zarobkach nauczycieli. Zajrzymy też do Łomży, którą czeka ważny kolejarsko weekend. Marcin Krzemiński. Ministerstwo Energii zaktualizowało program polskiej energetyki jądrowej. Poprzednia wersja programu pochodzi z 2020 roku, czyli z okresu przed kryzysem na światowych rynkach energii i sprzed wybuchu pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę. O planach rządu w energetyce jądrowej Ben O'Connor.
1: Pierwszy blok elektrowni w Kopalinie na Pomorzu ma zacząć działać w 2036 roku. Druga elektrownia zacznie działać 4 lata później, mówi wiceminister energii Wojciech Wrochna.
2: Pozostaje 6 do 9 gigawatów mocy w elektrowniach jądrowych. Pierwsze moce z drugiej elektrowni jądrowej mogą się pojawić pod koniec przyszłej dekady.
1: To będzie istotny element przyszłego miksu energetycznego, mówi Michał Grabka z Fundacji Instrat.
3: Tam mamy udział energii elektrycznej wytworzonej w elektrowniach jądrowych na poziomie 15% krajowego zapotrzebowania.
1: Ministerstwo Energii ma też opublikować osobną strategię poświęconą mniejszym modułowym reaktorom budowanym z polskimi przedsiębiorstwami.
0: Dla nas jest oczywiste, że nauczyciele powinni zarabiać więcej, ale budżet nie jest z gumy, mówi wiceministra edukacji. W ten sposób Katarzyna Lubnauer odniosła się do niezadowolenia, jakie pojawiło się wśród nauczycieli po ogłoszeniu wysokości przyszłorocznej podwyżki, czyli 3% dla całej budżetówki. Resort wnioskował o więcej, zapewnia Lubnauer.
4: Ale to była dużo wyższa?
5: No nie, wiem, że w zeszłym roku też to było 10%, w tym roku też porównywalne. Natomiast dla nas jest też oczywiste, że w tej chwili decyzje, co zrozumiałych powodów, podejmuje Ministerstwo Finansów, ponieważ trudna sytuacja budżetowa wynikająca z faktu, że mamy rekordowe wydatki na obronność.
0: 3-procentowa podwyżka oznacza, że zasadnicze wynagrodzenie nauczycieli w przyszłym roku wzrośnie od 159 do 191 zł. Jedna osoba zginęła, 9 zostało rannych w strzelaninie w Midland w amerykańskim stanie Texas. Stan 4 osób jest poważny, napastnik nie żyje, jego konfrontacja ze służbami trwała kilka godzin. Policja nie ujawnia jednak, jak sprawca zginął. Sport. Nasi siatkarze po dzisiejszej porażce z Japonią 2-3 w Lidze Narodów stracili prowadzenie w światowym rankingu siatkarzy. Biało-czerwoni awansowali na pozycję lidera w czerwcu 2022 roku. Teraz na czele listy zastąpili ich Włosi. Trzecie miejsce zajmuje Brazylia. Wracając do Polaków, jutro zespół trenera Nikoli Grbicia ma dzień przerwy, a w niedzielę na zakończenie pierwszego turnieju zmierzy się z Ukrainą. To ważna chwila nie tylko dla Łomży. W niedzielę po ponad 30 latach do miasta wracają komercyjne składy pociągów. Pojawią się wraz z wakacyjną korektą rozkładu jazdy. Dojedziemy nimi na razie do Białegostoku i Olsztyna. Już jutro pierwszy skład z premierem na pokładzie dotrze do Łomży. Potem także jutro za darmo będzie można testować połączenie z Ostrołęką. Dodam, że jest plan, by w

0: przyszłym roku pociągi jeździły z Łomży także do Warszawy.
1: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Spotkanie pod hasłem Aktywne Kobiety odbyło się w puckim ratuszu. Uczestniczki wydarzenia miały możliwość, by dowiedzieć się m.in. jak złożyć działalność gospodarczą oraz jakie są możliwości uzyskania dotacji na rozpoczęcie własnej działalności. Wypełniona po brzegi sala to dowód na to, że takie spotkania są jak najbardziej potrzebne.
2: My kobiety często bardzo dużo analizujemy, czekamy na odpowiedni moment, dopracowujemy i brakuje tego ostatniego punktu, tego dopięcia, że to już jest ten czas, że nie musimy być perfekcyjne, żeby zacząć. Nie ma takiego dobrego momentu, po prostu trzeba uwierzyć w siebie i zrobić ten krok, a i realizować swoje marzenia, a przestać analizować i czekać, czy ja już mogę, czy nie mogę, czy jestem na to gotowa, czy mam wszystko. W związku z tym my pokazujemy od tej strony formalnej, jak zalegalizować ten biznes, jak go otworzyć.
1: Tłumaczy współorganizator wydarzenia Julia Szostek. Udział w samym wydarzeniu był bezpłatny, a w spotkaniu uczestniczyło kilkadziesiąt osób.
3: Frekwencja jest naprawdę ogromna. Musieliśmy dostawiać krzesełka w trakcie, więc dawno tutaj sala ratuszowa nie zebrała, można powiedzieć, u schyłku tygodnia, bo to nawet nie jest dzień wolny, tylu osób zainteresowanych. Warto też podkreślić, że to są osoby w różnym wieku. Są klienci Centrum Integracji Społecznej, którzy też za chwilę będą opowiadać o swoich sukcesach, co im się udało osiągnąć. Jest tu młodzież z liceum ogólnokształcącego, jest młodzież z PC Kaziu, z puckich szkół.
1: Mówi sekretarz Pucka Agnieszka Siebert. Podczas spotkania dostępne były także różnorodne stoiska informacyjne. Morze Bałtyckie, nadmorska przyroda i zasady bezpiecznego wypoczynku będą głównymi tematami drugiego pikniku bałtyckiego, który odbędzie się w osadzie Latarników w Czołpinie. Wydarzenie połączy edukację ekologiczną z rodzinną rozrywką i aktywnym spędzeniem czasu na łonie natury. Piknik zaplanowano na 11 lipca w godzinach od 10 do 14. Uczestnicy będą mogli poznać tajemnice nadmorskich ekosystemów, dowiedzieć się więcej o wydmach i plażach oraz zdobyć wiedzę na temat ochrony środowiska Morza Bałtyckiego. Nie zabraknie również informacji dotyczących bezpiecznego korzystania z kąpielisk i terenów nadmorskich. Organizatorzy przygotowali liczne atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. W programie znalazły się warsztaty edukacyjne, animacje, gry i zabawy dla najmłodszych, a także prelekcje oraz spotkania z ekspertami zajmującymi się przyrodą i ochroną środowiska. Wydarzenie będzie okazją do poznania walorów przyrodniczych Słomińskiego Parku Narodowego oraz zdobycia praktycznej wiedzy o tym, jak chronić nadmorską przyrodę. Piknik ma charakter otwarty i skierowany jest do mieszkańców regionu, turystów oraz wszystkich zainteresowanych tematyką Bałtyku i ekologii. Mieszkańcy gmin Redzikowo zyskali nowe miejsce, w którym niepotrzebne, ale wciąż sprawne przedmioty mogą otrzymać drugie życie. Ruszył punkt Drugie Życie Rzeczy Gratis Chaty, prowadzony przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Słupsku. Z inicjatywy będą mogli korzystać mieszkańcy opłacający gospodarowanie odpadami komunalnymi. Punkt znajduje się na terenie Zakładu Utrzymania Czystości przy ulicy Bałtyckiej 11 w Słupsku. Do gratów z chaty można bezpłatnie oddawać sprawne i niezniszczone przedmioty, które mogą jeszcze posłużyć innym. Przyjmowane są m.in. meble, książki, dywany, doniczki, zabawki, wózki dziecięce, rowery, hulajnogi, sprzęt sportowy, a także wybrane urządzenia AGD i RTV oraz naczynia i sztućce. Nie będą natomiast przyjmowane rzeczy uszkodzone, zabrudzone, nie nadające się do dalszego użytkowania oraz przedmioty zawierające nośniki danych. Punkt działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 18, a w sobotę od 7 do 15. Organizatorzy podkreślają, że celem przedsięwzięcia jest ograniczenie ilości odpadów oraz promowanie ponownego wykorzystania przedmiotów, które wciąż mogą znaleźć nowych właścicieli.
4: No i chcemy raz przez na pogodę w Głedznach. Pada dziś, Niemcy tak pokazywałem, będą mi prognozę. Webno spogódno, nychodni, kole czwarty, reno, bandze 13 gradów na plus, a ty słońce płyze w góra. Najłed 6 do tak 9 pada z wittoreno deszcz, a tym obec słońce cały dzień.
5: Słuchajcie radia Norda FM.

Zwiąto jej derch, mecz Kanada, Bośnia, Hercegowina. Regnuje je rozpocianty, a to znaczy, że tyle balowe bandy w Norda Śrym. Przez nebleści półtora głezne banda wama puściły największy hity sparłączony z Mister Famasiata Europę w nożnej bale. I zaczynamy od Pet Shop Boys, Go West, a kul mikrofony Gracjan Fopka, to jest 163 wydanie Norda Śrym.

No jest tak, wiele tych frantówków baroświatowych są, no, ale nie możemy zobaczyć, że tą oficjalną frantówką to są 1974 roku mała frantówka na cały świat. Nie plus Polska, na cały świat. Marylę Rodowicz, najdyś szczęśliwie na tym mundialu polską miał trzeci plac na świecie, brązowy medal.

To był Desądzający z 74 rok, Maryla Rodowicz. No, futbol, jakie wspominał Polską, miał trzeci plac, brązowy, bruny medal na tym mundiale, no i też bruny medal Polską miał w 1983 roku mundial, który był w Hiszpanii, czyli Zbigniew Boniek, ciarę we wszystkich swoim graniem. No, piękne chwile, to możemy blues powspominać, Polsko nie graje latos na mundialu, no ale myślę, że my to jakoś lubytno, lubytny karno, wtedy mu chce tak kibicować. Jak ja wspominam, wtedy graje Kanada, w Kanadze mieszka wiele potomków kasiepskich emigrantów, taki obrzeg, który w połowie XIX wieku pradzesą tasący ledzy z Kasiep sprzedały swoje ziemie, swoje piosci, swoje majątki, po to, żeby kupić bilet na Wekrant i wepłynąć do lepszego świata. Byłem lepszy? Nie, trochę ich zrobili w Kłenia, no i myślę tam zaczynać w Kanadze od zera, no ale po kasiepsku dergodele założyli swoje osady, no i do dziś ty starsi potomkowie, a to był rok 1858, ty emigracje, ty na starszy lat, ten jest sumie urodzony po wojnie, oni już godają po kasiepsku, oni tak inaczej godają po kasiepsku, tak mi się kasiepsi zanieliście, można rzec, no ale kolejny ktoś kasiepsi w Emiro, tak jak kolejny z Emiro na rzecz języka polskiego, bo oni wsiądze w kół, tak tam w Emiro na rzecz języka angielskiego, bo oni tam je wsiądze w kół. No ale Kanadze możemy kibicować, kto wie, jakby masz dobrze przepatrzele i zbaderowe lekłeżenie, młodzi jacyś z tych kanadyjskich balerzów tyśmo kasiepsi kłeżenie. Wszystko jak najbardziej je. Mój lewy, nawet ka burmistrz Hollywood Jeffrey Prang jeł od prangów. I tyś co przeznił do tego, że prawie te kłeżenie kasiepsi mołe, ty możesz to poczytać. Więc w internecie, my na komedali znajma balowym, a szteczkama. Co przenosimy się z 1974 do 1994, gdzie jednym ze szteczków oficjalnych tych mistrzów świata, które były tyś w Ameryce, tyś w USA, tak jak Terska, był szteczkar na Queen. We are the champions. Szteczk, który brachli co pojawił, był z Nuny, no, ale przepisany do tego mundialu jest tu jak no, jedna z oficjalnych muzyków chcemy lepiej słuchać.

No i terroryzujemy sezon 1994 do 1998 roku. Mundial we Francji. Jean-Michel Jarre wykonywał jeden ze ścieczków, który na antenie Radia Nord FM.

Bośnia i Hercegowina w Echłedze na prowadzenie 1-0 w meczu z Kanadą w 21 minucie. Mumagola. Taka informacja ze stadionów amerykańskich. Na żywo w Norda FM.

A brunka strzelono płe rzucę roźnym. Pokorne, że najsachyta to jest 98 rok, jak czujemy, że on Michel Jarre tamtyś ba w tym czasu bardzo popularno frantówka Rickiego Martinsa go, go, go, ale meso przeniesą jej 2 lata do przódku, rok 2000 Mistrzostwa Europy w Belgii, w Holandii i szteczk z tej imprezy.

Mojemu postępny pozdrowci melduje się Anios Przedkowa. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Pozdrowci le cały rodzinę drawców zelewa Tarema i możemy płacić z gracją ku dwójka i le trzy gaz, tak napisał Rafał. Tak je, Rafał Ledis tak balowo. Pozdrawiam wszystkich gabaryciarzy, w szczególności Piotra, który nie widział podkowy. Piotra B. Napisał nam tak Dawid. Pozdrowienia dla prowadzącego ze Słupska od Krzysztofa i Daniela. Pozdrawiam was serdecznie. I ryzajmy dalej w czasy na ich balowych frantówkach. Teryska rok 2000 mumej za sobą. Czas na Mistrzostwa Świata w Korei i Japonii w 2002 roku. Frantówka łetkarna. Vangelis.

Dave Lot, jedziemy dalej. Terrorizem z Azji, z Korei, z Japonii, z roku 2003 do roku 2004. Mistrzostwa Europy w Portugalii. Frantówka ta oficjalno wykonywana. Nelly Furtado i Forza!

No i tak my Doris Ovele do Mysterstwów, które je jak na pierwszy tak pamiętam na dosyć dobrze. Rok 2006, Mundial w Niemcach. Tam między innymi był Szteczk. Ten chcę czyta. We are the champions, ale w takim zremiksowanym stylu od Crazy'ego Froga swojego czasu. Bardzo popularny ta szulony żaba, rupcha.

Tych frantów głów, osobliwie jeżeli idzie o mistrza świata, no to nie tak, że to jedna ich jest całe małe często, a gęsto wiele więcej, nie? I w 2006 roku też była patronowa mundialowi chłopcy frantówkowy tytuł Love Generation, ten, no, nie, znaje to pewno ze wszystkich radiów też dobrze.

19 minut do głosne, 10 wieczór, słuchaj, ta 163 wydanie go Norda Szrym, gracjam Fopkę Kuniów za serdeczno. Dziś leźno za tego, że mundial je, ład głosne zawiąty, grajmy rozmaity balowy szteczci z rozmaitych mistrzów świata i Europę. W nożnej bale był rok 2006, teraz czas na rok 2008. To było mistrzostwa w Austrii i Szwajcarii, mistrzostwa Europy. Gdzie pamiętam, to w tych czasach w Polsce grył taki bal, co się nazywał Roger Guerreiro. Jo, neutralizowany Brazylijczyk, który grył w Legii Warszawa, no i dla Polski występował. Jo, ty już nie bałe Roberta Lewandowskiego. Po tym Euro prawie zadebiutował w reprezentację na jesień, w następnych eliminacjach z zetkaniem z San Marino. No a na tym Euro, gdzie Roger Guerreiro grył w barwach Polski, frantówka wykonywał Enrique Iglesias, to też było pierwsze Euro, pierwsze mistrzostwa Europy, na którym Polska wystąpiła awansowa razem z trenera, z coacha Leo Benhakera z Holandii. No ale chcemy do tego Iglesiasa wrócić, bo tam Polsce za dobrze nie szło, jak wiadomo. No ty, chcemy do tych frantów ci posłuchać. No i czekam, darysowaj mapę zdrówka, mamy Messenger Radio Norda. Pyszta, banda czytu.

0: Radia, Radia Norda FM. Norda Szryn.
1: No i 7 4 0 2008, mały Shaggy Feel the Rush na antenie Radia Norda FM. O, na akordy nie grają, to my zawidzę, fajn, belno.

To był rok 2008, teraz realizujemy 2 lata do przodu, do roku 2010 RPA Mundial w Afryce. Shakira, Waka Waka. To był Sztaczek.

W meczu Kanada-Bośnia-Hercegowina terska pauza. Skończy się pierwszy połowa, Bośnia przebycia prowadzi z Kanadą 1-0. Na mewnej futbolowej ryze, balowej, jedzmy, płenimy, lejcymy, jak tam weli, ta dalej. Z Afryki do Polski, tyłe, w centrum Europy i do Ukrainy. Euro 2012. Pamiętam, tato? Fajne czasy. Endless Summer.

Na zegrach za 4 minuty głos na 10 wieczór. I rozpoczniemy ostatnią sedną głos na Norda Śrym. Dalej będziemy po godzinie 10. Rizowa z najma futbolowym, a Frantówka ma bądź teraz z Radiem Norda FM.

Na zegrach łez na desąty, koniom zagracjam fopkę. Tutaj Norda Szrym, ryzej medali z Neymar Balowym, a Frantów Kamateryska. Mundial w Brazylii i rok 2014. Jedzmy.

A skoro na rok 2014, to to najbardziej oficjalną frantówką chcę też była w czołówce do mundialu, była frantówka od Pitbulla. We are one. Ole ola. Na antenie Radia Norda FM Terska.

0: Bala balum, ale pamiętaj też, to jest Derch Norda 7, a skoro na Norda 7, to Derch ciekam za wojma pozdrówka, ma piszta na Messengera Radio Norda FM, ze najsłego tam, będzie mecz w zero tam, a jest oba, wita też buten, piszta. Na zygra kwestwo minut po godzinie 10 wieczornej, drego połowa meczu Kanada, Bośnia i Hercegowina, jej zacianty. Bardzo mnie informuje was.
1: Norda FM na bałtyckiej fali.
2: Norda Szryna.

No i czas na rok 2016, frontówka z Euro 2016 we Francji, która nabała najlepszą imprezę balową wykonaniem Pelści od czasów tych wielkich sukcesów z lat 70. i 80. No i szkoda, że tak po prostu blusta jedna impreza w XXI wieku nabała tak bogatno w dobre emocje. Polska odpadła po karnych z Portugalią w Viertelfinale. A Portugalia później dobyła cały mistrzostwa. Kto wie, co bywało. Będzie nawet ka Polsko po pokonaniu Walii w półfinale mogła być w finale. Ne, tej nie wrócę. Teraz możemy tęsknić i słychać z tych frantów czystych prawie imprezę. Euro 2016. A frantówka miała Davida Guetta i Zara Larsson.

Po Euro 2016 we Francji przychodzi czas na mundial w Ruskach. W 2018 roku ty debała frantówka oficjalno live it up. Chcemy lepiej słuchać.

Mówię pozdrów się zdolny, że Łukasz pisze: jebę chcę moja teściowo pozdrowić Ula. Ale gracz tak głośno pozdrów moja teściowo Mula. Pozdrawiamy. Mam nadzieję, że teściowo ciała.

Dobrym głosem atmosfera. Dziś w Norda Szrymby duch Mundial Regnywnej Balowe Frantów Cimume Kuńcisa Frantówka Terena na antenie Lejcy Kuńcis z 2018 roku z Mundialu w Ruskach. Teraz kaczas na Euro 2020 Terny Wedbuesa w 2021 roku bez te covidowe rozmaite zawirowania na jewene bały w wielu dychtych krajach, państwach Europy organizowane, bo to był jubileuszowy Euro na 60 lat całych mistrzostw, a Frantówka w ten czas bała w tytle We Are The People, teraz na antenie Radia Norda.

Nie wiem jak wałwodzie to, ale moim zdaniem te frantówki z euro są bardzo szlachują za sobą, o tak, one są podobne do siebie. Te mundialowe tak są bardziej wyjątkowe. No chcemy na tyle posłuchać z Katary z 2023 roku, tam było Mistrzostwa Świata, pamiętam, osoblewy były przed świętem, a Bożego Narodzenia, głębzema, kwelnas, żeby nie było zacypłe balu żama.

Najlepszy mundial w Katarze w 2023 roku. Bała się na oficjalno w Radukach, ten nabała na ceremonię odemkniący głos, spiewony. Chcemy lepiej słuchać Dreamers na antenie Radia Nord FM.

0: Norda Szryna.
1: No i czas na 2024 rok. Euro w Niemcach i frantówka o tytule Fire with One Republic. Starlight that bleeds when all of the lights come on. Na zegrach po 11. It's a

No i tak sobie da przez półtora gwiazdy ma przerizował łatwy ma 24 roku z przeskoka do 94 na następny w sierci Mistrzostwa Europy i świata frantów, czy chterny bały z tyma impreza ma sparłączony. Myślę, że któryś do z nich przypomina nam o tym czasie. Ja tak będę mi mówił, jak cię ta frantówka, to myślę o tym czasie, w którym ta impreza się rozgrywa, bo to, co jest osoblewy w Mistrzostwach Świata Europy w nożnej bale, to jest to, że to jest jakiś osoblewy czas w kalendarzu. To nie dreje rok, dwa, trzy, nie wiem, to nie są żadne eliminacje, że są dwa mecze, ty mamy pauzę, ale to jest jednym cuga, jedna wielko zybawa impreza, klimat sportowy jest oblewy, ta frantówka gdzieś w no ten ciąg przypomina i myślę, że tak u ty się ich rola. No i przeszedł czas na 2026 rok, na mundial, który wczoraj regnął mundial w Meksyku, w Kanadze i w Sztejcach, w Stanach Zjednoczonych, jakby my rzekli po polsku, w USA. Frantówka tego mundialu, baro mnie zawidzę, nie wiem jak wama, derno, łez oblewo, prima zort, Shakira, daj daj mundial na antenie Radia Norda FM. Premierowe.

się. Naprzeciwko usiadł jakiś łysy gość. Przez moment myślę, że mi ukradł coś mojego. Właśnie ciebie. Łapię go za kurtkę, rzucam w prawy kąt. Zostaw ją łysy, bo nie wyjdziesz stąd. A on do mnie. Przestań już pić. Miałeś wszystko, a teraz nie masz nic.

0: Kanada, Bośnia, 1-1, Sid Medysonte, 9 minuta, mumy remis. A jest, Sahita, pana z dwoma łedzanku, wywił to małe 100. Siedzę, sądzę, trzecie wydanie Norda, szrym, gracja, fałkę, buzoma, kul mikrofon, trzemta, są zdrów, za tydzień mnie nie ma. Za tydzień mnie nie ma, czyli my za dwie niezle. Tymczasem jestem z wama łedzanku, wywił, pamiętaj ta za sztucek, informacje, podrochowani dnia, sport, na i tyś gwezdan, disco, poleś, po godzinie. Jednosti do dwanosti. Belna muzyka i bandze. Na naj antenie, a na Queens Norda Szrym. Karno Baciarek, terny wystąpi jeszcze w tym miesiącu w Dolmierzu, w mojej wse. Czem to za zdrów? Z Błega, do uciecy go, hej!
1: Norda Szrym.

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Dobra wiadomość dla rumskich miłośników sportu. W mieście powstaną 3 kolejne obiekty sportowe. W ramach inwestycji przy ulicy Polnej obok istniejącego już placu zabaw powstanie boisko wielofunkcyjne dedykowane miłośnikom koszykówki, siatkówki, piłki nożnej, badmintona oraz tenisa. Równocześnie ruszy budowa 2. oraz 3. etapu kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ulicy Kostki Napierskiego. Nowa infrastruktura powstanie w obrębie istniejącego już boiska do piłki nożnej, zagospodarowując pozostałą część działki. Z kolei o budowę boiska wielofunkcyjnego w rejonie ulicy Jagieły i Królowej Bony zabiegali sami Rumianie. Projekt ten zyskał poparcie w budżecie obywatelskim, zdobywając prawie 1200 głosów. Łączna wartość omawianych przedsięwzięć wynosi się około 4 700 000 zł. Prace ruszą w najbliższych tygodniach, a zgodnie z planem zakończą się na początku października. Po raz 16 Amazonki z całego Pomorza spotkały się w Wejherowie. Udział w zjeździe wzięło niemal 100 osób. Uczestniczki do Wejherowa przyjechały m.in. z Lęborka, Bytowa, Tczewa czy Słupska. Spotkanie rozpoczęło się mszą świętą w archidiecezjalnym sanktuarium pasyjno-maryjnym w Wejherowie, po której na Kalwarii Wejherowskiej odbyła się Droga Krzyżowa. Była również okazja do zwiedzenia klasztornych krypt. Jak mówi prezes Stowarzyszenia Amazonki Wejherowo Janina Frej, takie inicjatywy to wzajemne wsparcie, znalezienie motywacji powrotu do zdrowia, to możliwość zawiązania kolejnych przyjaźni i oczywiście miłe spędzenie czasu. 16 zjazd Amazonek województwa pomorskiego został dofinansowany z budżetu miasta Wejherowo. Dobra wiadomość dla kosakowskich kierowców. W życie weszły nowe przepisy, które pozwalają na bezpłatne parkowanie przez nawet 120 minut dziennie w strefie płatnego parkowania. Zmiany dotyczą parkingu przy ulicy Rzemieślniczej w Kosakowie. Wprowadzone zostały na mocy uchwały Rady Gminy Kosakowo i dotyczą wszystkich użytkowników parkingu, zarówno mieszkańców gminy, jak i osób przyjezdnych. Aby skorzystać z darmowego postoju, kierowca musi jedynie wpisać numer rejestracyjny pojazdu w parkometrze i pobrać bezpłatny bilet. Dzięki temu przez 2 godziny dziennie można pozostawić samochód bez ponoszenia opłat. Dodatkowo od 2 czerwca nie ma już obowiązku umieszczania biletu parkingowego za przednią szybą pojazdu. Kontrola odbywa się na podstawie numerów rejestracyjnych wprowadzonych do systemu. Przypomnijmy, że opłaty w strefie płatnego parkowania przy ulicy Rzemieślniczej obowiązują wyłącznie w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18. Więcej na ten temat przeczytacie na portalu nadmorski24.pl. Nerwowe zachowanie zdradziło 38-latka. Mężczyzna miał przy sobie narkotyki. We wtorek rano policjanci referatu patrolowo-interwencyjnego Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie podczas wykonywania czynności służbowych na jednej z ulic miasta wylegitymowali mężczyznę, którego zachowanie wzbudziło ich podejrzenia. Podczas rozmowy 38-letni mieszkaniec z Wejherowa był wyraźnie zdenerwowany. W trakcie podjętych czynności okazało się, że posiadał przy sobie niewielką ilość amfetaminy. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do jednostki policji. Następnie wykonano z zatrzymanym czynności służbowe. Po ich zakończeniu mężczyzna został zwolniony do miejsca zamieszkania. Dalsze prace w tej sprawie prowadzą policjanci Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za posiadanie narkotyków grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Atomowe szanse zagościły na Pomorzu. Właśnie pod takim hasłem w gdańskim Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym Amber Expo polskie elektrownie jądrowe zorganizowały 2 konferencje oraz warsztaty dla przedsiębiorców. Cykl rozpoczęła konferencja poświęcona możliwościom zaangażowania firm IT i technologicznych w projekt jądrowy. Uczestnicy dyskutowali o architekturze systemów informatycznych oraz ich roli w zapewnieniu bezpieczeństwa i ciągłości funkcjonowania inwestycji. Istotnym elementem wydarzenia były także kwestie związane z dostępem do łańcucha dostaw oraz praktycznymi aspektami współpracy z polskimi elektrowniami jądrowymi i konsorcjum firm

Westinghouse Bechtel. Jak mówi prezes Zarządu Polskich Elektrowni Jądrowych Marek Woszczyk, program polskiej energetyki jądrowej to projekt, który wykracza daleko poza samą budowę elektrowni. To proces rozwijania kompetencji, łańcuchów dostaw i trwałej współpracy między biznesem

0: Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie oraz podległych komisariatów intensywnie pracowali nad ustalaniem miejsc pobytu i zatrzymywaniem osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Efektem działań było zatrzymanie łącznie 12 osób poszukiwanych na podstawie listu gończego, nakazów doprowadzenia do zakładu karnego lub aresztu śledczego, a także w celu ustalenia miejsca pobytu. Pierwszego dnia działań w poniedziałek policjanci pionu kryminalnego zatrzymali w Strzebielinie mężczyznę poszukiwanego sądowym nakazem doprowadzenia do odbycia kary 3 miesięcy pozbawienia wolności. Tego samego dnia w Wejherowie kryminalni zatrzymali mieszkańca miasta, który miał do odbycia 10 dni pozbawienia wolności. Kolejne zatrzymanie miało miejsce w Rumi, Wejherowie oraz miejscowości Kamień. Wtorek przyniósł kolejne skuteczne realizacje. Policjanci pionu kryminalnego pojechali do Łeby, gdzie zatrzymali mężczyznę poszukiwanego listem gończym. Miał do odbycia kary 75 dni pozbawienia wolności, został osadzony w policyjnym areszcie i niebawem trafi do aresztu śledczego. Tego samego dnia funkcjonariusze zatrzymali również poszukiwanego mężczyznę w Barłominie, który miał do odbycia kary roku i 9 miesięcy pozbawienia wolności. Z kolei policjanci z Komisariatu Policji w Redzie zatrzymali kobietę poszukiwaną do odbycia 25 dni kary pozbawienia wolności. Szkoła w Nowym Dworze Wejherowskim będzie rozbudowana. Teraz właśnie podpisano umowę z wykonawcą omawianej inwestycji. Na ten moment czekano już od wielu lat. W końcu szkoła podstawowa w Nowym Dworze Wejherowskim przejdzie upragniony remont. Właśnie podpisano umowę z wykonawcą, który już niedługo rozpocznie swoje prace.
1: Nowe realia przede wszystkim, bo szkoła w tej chwili jest jakby zwinięta. Chociażby tutaj jest Izba Pamięci, pozostała tabliczka, oranżeria, ale nie ma, tak, bo z konieczności odbywają się tam zajęcia. Na pewno po rozbudowie wrócimy do tych elementów, które stanowiły naszą tutaj tożsamość jakby. Pamiętam tą szkołę, kiedy było 100 nauczycieli, 10-11, dzieci około 90-100, w tej chwili mamy razy 3, razy 4.
0: Mówi dyrektor szkoły podstawowej w Nowym Dworze Wejherowskim Henryk Miotk. A więc od dawna było wiadomo, że należy w to miejsce zainwestować i to niemałe środki. Cała inwestycja to bowiem aż 15 milionów złotych, które wygospodarowane zostały z budżetu gminy.
2: Jest to nasza największa inwestycja od kilku lat, finansowana bez dofinansowania zewnętrznego, ale jest to jedna z najbardziej potrzebnych, koniecznych inwestycji.
0: Tłumaczy wójt gminy Wejherowo Przemysław Kiedrowski. Termin zakończenia omawianych prac to koniec przyszłego roku, a więc właśnie wtedy znacząco poprawią się warunki do edukacji właśnie w tej części gminy Wejherowo.
3: Tomasz Smuga. Zapraszam na sportowe podsumowanie dnia w Nord FM. Na zakończenie sezonu 2025-2026 w pomorskiej czwartej lidze czekają nas derby powiatu wejherowskiego. Sokół Bożepole Wielkie podejmie Stolem Gniewino. Sokół i Stolem to sąsiedzi z tabeli zajmujący 14 i 13 miejsce. Gniewiński zespół nad drużyną z gminy Łęczce ma punkt przewagi. Stolem nie tylko będzie walczyć o utrzymanie swojej pozycji, gniewnianie mają szansę zakończyć sezon miejsce wyżej. Na 12 znajduje się bowiem Gryf Wejherowo, który ma 2 punkty więcej niż Stolem. Żółto-czarni w ostatnim spotkaniu zmierzą się na Wzgórzu Wolności z Choinczanką 2 Choince. Dla Wejherowian to będzie nie tylko okazja do pożegnania się ze swoimi kibicami zwycięstwem, ale w przypadku korzystnych innych wyników szansa na poprawę swojego ligowego miejsca. Oba te mecze rozegrane zostaną w sobotę. Pierwszy gwizdek zabrzmi o godzinie 15. Również 13 czerwca, 3 po południu, o ostatnie ligowe punkty powalczy Pogoń Lęborg. Podopieczni trenera Mateusza Michniewicza przed własną publicznością podejmą Anioły Garczygorze. Pogoń i Anioły mają tyle samo po 44 punkty na koncie. Ze względu na lepszy bilans bramkowy Lęborczanie są wyżej w tabeli o jedno miejsce na 9 pozycji. Jedynym meczem ostatniej kolejki, który zostanie rozegrany innego dnia, jest starcie Arki Dwa Gdynia z Gryfem Słupsk. To spotkanie odbędzie się dzisiaj. Czwarty Gryf ma jeszcze matematyczne szanse na zakończenie sezonu na 3 pozycji. Nie zmieniamy dyscypliny. Arka Gdynia nawiązała strategiczną współpracę z czeskim gigantem piłkarskim Slavią Praga. Oba kluby podpisały memorandum o współpracy, które obejmie rozwój sportowy, szkolenie młodzieży, scouting, analitykę danych oraz działanie komercyjne. Jak podkreślają przedstawiciele Arki, partnerstwo z jednym z czołowych klubów Europy Środkowej ma umożliwić dostęp do wiedzy i doświadczeń, które dotychczas były poza zasięgiem gdyńskiego klubu. Przewodniczący Rady Nadzorczej Arki Marcin Gruchała zaznaczył, że współpraca ze Slavią to szansa na pozyskanie nowoczesnego know-how i dalszy rozwój klubu. Prezes Arki Wojciech Pratkiewicz podkreślił, że Slavia jest idealnym partnerem ze względu na sportowy poziom, stabilność organizacyjną oraz bliskość kulturową obu krajów. Współpraca obejmie m.in. wymianę doświadczeń w zakresie scoutingu, wykorzystania sztucznej inteligencji i analityki danych, przygotowania motorycznego zawodników, rozwoju akademii młodzieżowych oraz działalności biznesowej. Kluby przewidują

0: Także regularne spotkania strategiczne i możliwość współpracy przy rozwoju piłkarzy. Przedstawiciele Slavii Praga podkreślają, że Arka została wybrana po wielomiesięcznych analizach. Czesi docenili potencjał sportowy gdyńskiego klubu, jego silne związki z lokalną społecznością oraz atrakcyjność polskiego rynku piłkarskiego. Jednocześnie obie strony zaznaczają, że porozumienie nie oznacza zmian właścicielskich ani wpływu na decyzje sportowe. Arka Gdynia i Slavia Praga zachowają pełną niezależność organizacyjną, finansową i sportową. W Centralnym Ośrodku Sportu w Cetniewie zakończyło się zgrupowanie szkoleniowe reprezentacji Polski seniorów i juniorów w Szpadzie Męskiej. W treningach uczestniczyło 10 zawodników, w tym 4 szermierzy powołanych na Mistrzostwa Europy, które odbędą się od 16 do 21 czerwca we francuskim Antony. W składzie kadry znaleźli się Damian Michalak, Mateusz Antkiewicz, Piotr Urban oraz Jan Socha. Dla dwóch ostatnich będzie to debiut na seniorskiej imprezie rangi mistrzowskiej. Podczas grupowania zawodnicy pracowali nad przygotowaniem kondycyjnym, a także doskonalili elementy techniczne i taktyczne. Jak podkreślają szkoleniowcy, był to jeden z kluczowych etapów przygotowań do najważniejszego startu w pierwszej części sezonu. Reprezentacja przechodzi obecnie proces odmładzania składu. Doświadczonych zawodników wspierają młodzi szermierze, którzy mają stanowić o sile drużyny w kolejnych latach. Długofalowym celem jest budowa zespołu zdolnego do walki o kwalifikację na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles w 2028 roku. Podczas Mistrzostw Europy we Francji polscy szpadziści będą walczyć przede wszystkim o miejsce w czołowej ósemce turnieju drużynowego. Kadrą szkoleniową tworzą trener reprezentacji Piotr Kieł-Pikowski, trenerzy współpracujący Wojciech Ryczek i Wojciech Kozioł oraz fizjoterapeuta Marek Jasiński. Zmieniamy dyscyplinę. Przed nami ostatnia 30. kolejka sezonu 5. ligi w grupie Gdańsk 1. Wszystkie mecze zostaną rozegrane w sobotę 13 czerwca, a większość spotkań rozpocznie się o godzinie 11. Największe emocje zapowiadają się w Rumi, gdzie Salo zmierzy się z Orkanem w lokalnych derbach. To spotkanie tradycyjnie budzi duże zainteresowanie kibiców. W Gdańsku Jagora 2 podejmie Stoczniowska, z Kolbudy zagra z Gdanią 2, a tylko Lechia zmierzy się ze Sportingiem Leśno. We Władysławowie Solar podejmie Orlęta Reda, natomiast rezerwy weekendu luźno zagrają z Orłem Trąbki Wielkie. W Kwaszczynie gospodarze zmierzy się z Amatorem Kiełpiną. Ten mecz rozpocznie się o godzinie 10.30, a w Osicach miejscowa Osiczanka podejmie Bałtyk Gdynia. Pozostajemy na Zielonej Morawie. Przed nami również ostatnia 30. kolejka sezonu 5. ligi w grupie Słupskiej. W sobotę 13 czerwca wszystkie spotkania rozpoczną się o godzinie 11. W Studzienicach Kaszubia podejmie rezerwy Gryfa Słupsk, a Pomorze Potęgowo zmierzy się ze Słupią Kobylnica. W Chojnicach trzeci zespół Chojnczanki zagra ze Spartą Scewice. Ciekawie zapowiada się również spotkanie w Tuchomiu, gdzie Myśliwiec podejmie Dolinę Speranda Niepoględzie. W Kotawia Dębica Kaszubska zmierzy się z Sokołem Czechy AKS. Wnukówko zagra przed własną publicznością z Jantarem Łuska. Ostatni mecz sezonu rozgrają także Stal Jeziorzyce i GTS Czarnodąbrówka. W tej kolejce pauzuje Start Miastko. To zasłużona trenerka dla miasta Redy, a pod jej skrzydłami wielu zawodników zdobywało medale i stawało na najwyższym podium podczas prestiżowych zawodów lekkoatletycznych. Trenerka Lena Myszk podczas dzisiejszej uroczystej sesji Rady Miasta Redy otrzymała nagrodę Zasłużony dla miasta Redy.
1: Jest to ogromna duma dla mnie i zaszczyt otrzymanie takiego medalu, a jednocześnie na pewno motywacja na dalsze lata pracy z młodzieżą, z uczniami, z moimi wspaniałymi zawodnikami. Dzień dobry, Ilona Myszk. No miałam szczęście, że spotykałam na swojej drodze właśnie takich wspaniałych uczniów wychowanków. Dlatego to jest i ogromny zaszczyt, i duma mnie rozpiera, i motywacja do dalszej pracy. Myślę, że jestem dumna z takich ogromnych wartości, które przekazywałam młodym ludziom, bo te medale przychodziły przy takiej okazji, przy pracy, którą my mówiliśmy, że jest to zabawa. Ja zawsze mówiłam im, że mają się bawić, mają się cieszyć z tego sportu, a przy okazji te medale przyszły. Także jestem z nich wszystkich dumna, a przede wszystkim to, że oni później pamiętają o mnie, pamiętają o tym sporcie i gdy po latach się spotykamy, zawsze mówią, że ten sport nich zaszczepiłam i wydaje mi się, że to jest dla mnie największym takim moim osiągnięciem i z tego jestem dumna.
0: Nagrodę trenerce wręczył burmistrz Redy Mateusz Richert wspólnie z przewodniczącym Rady Łukaszem Kamińskim. Wyróżnienia otrzymali także za działalność społeczną Jadwiga Kornacka i Krystyna Kozłowska, a za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej Krzysztof Kreft.
2: Mateusz Richert, burmistrz Redy. Dzisiaj będziemy nagradzać mieszkańców za taką działalność społeczną, panie pielęgniarki, także za działalność artystyczną naszego lokalnego twórcę. No, ale co najważniejsze w tym wszystkim, nagradzamy ich w trakcie naszych uroczystości, w trakcie 59. urodzin Redy, których obchody zaczynamy dzisiaj, a kończymy w niedzielę.
0: Uroczysta sesja odbyła się w murach Redzkiej Fabryki Kultury i zapoczątkowała tegoroczne Dni Redy. Z programem można zapoznać się na stronie nadmorski24.pl. Gdynia ponownie będzie gospodarzem jednej z najważniejszych imprez sportu szkolnego w kraju. Od 15 do 17 czerwca na obiektach Gdyńskiego Centrum Sportu oraz Polsat Plus Areny Gdynia odbędzie się ogólnopolski finał Liceliady w koszykówce dziewcząt. W turnieju wystąpi 10 najlepszych szkolnych drużyn z całej Polski, które wywalczyły awans po eliminacjach wojewódzkich. Wśród uczestniczek nie zabraknie reprezentantek Pomorza. Gospodarzem zawodu Lwów będzie pierwsze społeczne liceum ogólnokształcące w linii

Uroczyste otwarcie turnieju zaplanowano na poniedziałek 15 czerwca o godzinie 19.30 w Polsat Plus Arenie Gdynia. Dzień później rozpoczną się mecze fazy grupowej. Spotkania będą rozgrywane równolegle w Polsat Plus Arenie oraz hali gier Gdyńskiego Centrum Sportu. Decydujące rozstrzygnięcia zapadną w środę 17 czerwca. W Polsat Plus Arenie odbędą się półfinały mecze o trzecie miejsce oraz wielki finał, który wyłoni mistrzynie Polski Szkół Ponadpodstawowych. Na najlepsze zespoły czekają medale, puchary, nagrody rzeczowe. Organizatorzy przyznają także statuetkę dla najbardziej wartościowej zawodniczki turnieju. Wstęp na wszystkie mecze będzie bezpłatny. Ogólnopolski finał Liceliady organizowany jest przy wsparciu Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Gdańsku. Norda, Norda.

0: bałtyckiej fali.
1: Ona miała włosy idealne, słodki uśmiech.

teraz nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls, parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa, ja